podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ona miała lat 13, on 21, kiedy stanęli w końcu na ślubnym kobiercu. W perspektywie czekało ich jeszcze 40 wspólnie spędzonych lat w zgodnym małżeństwie w niespokojnych czasach dzielnicowego rozbicia Polski. Co więcej, po niedawnym najeździe Tatarów konieczna stała się odbudowa zrujnowanych księstw, które Kinga i Bolesław dostali we wspólne władanie. W tym celu owa węgierska królewna ofiarowała nawet małżonkowi część swego potężnego posagu. To jednak nie wspólnota majątkowa, ani nawet nie 8 lat narzeczeństwa, jakim mogli się pochwalić małżonkowie, stanowiło największą siłę i jednocześnie najtrwalszy fundament ich związku. Co zatem nim było? Duchowa więź, której wyrazem był najbardziej spektakularny ślub, jaki złożyli nowożeńcy po udzieleniu sobie sakramentu małżeństwa w roku 1347. Oto oboje zgodzili się żyć ze sobą w czystości, co dla księcia Bolesława oznaczało publiczną rezygnację z męskiego potomka, który dziedziczyłby po nim dzielnicę krakowską i sandomierską. Tym samym razem z żoną zgadzał się on nie tyle traktować te księstwo jako swoją własność, ile raczej jako lenno dane od Boga, by służyć dobru poddanych. I to jest właśnie ideał chrześcijańskiego władcy w praktyce. Z tego tytułu historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy, a jego żona Kinga została wyniesiona do chwały ołtarzy i jest dzisiaj wspominana w kościele.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Inni nie poświęcają mu wystarczającej uwagi, dlatego działanie słowa w ich życiu jest słabsze. Słowo Boże jest mi dane w darze. Jeśli nie wiem, czy sam zdołam je dobrze przyjąć, mogę pomodlić się o to, bym umiał pozwolić mu zakorzenić się w moim życiu i wydać plon. Czy jestem gotów na taką modlitwę?

0: urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Parafia w Bukowcu zaprasza na mszę świętą motocyklistów. Na poznańskiej Śródce ponownie odbędzie się jarmark rycerski. Polska policja dziś obchodzi swoje święto. Parafia pod wezwaniem świętego Marcina w Bukowcu zaprasza 26 lipca o godzinie 15 na niezwykłą mszę świętą. Dlaczego niezwykłą, wyjaśnia ksiądz Edmund Jaworski, proboszcz parafii w Bukowcu.
3: Ta msza odbywa się pod świętym Krzysztofem, jedynym na świecie wyobrażeniem świętego Krzysztofa na motocyklu. Siedzi sobie na intruderze 1500, a na ramionach ma Pana Jezusa. Święty Krzysztof jest świętym legendarnym. Zastanawiano się nawet na Soborze Watykańskim II, czy go nie wykreślić z Panteonu Świętych, ale ze względu na przywiązanie, że święty Krzysztof jest też patronem Wilna, został ten legendarny święty.
2: Msze święte i spotkania motocyklistów odbywają się od 2010 roku, ale w różnych miejscach. Pierwsze odbywały się w Gutowach, od 2019 roku w Przemęcie, a od 2025 w Bukowcu pod Nowym Tomyślem, niedaleko powstania pierwszego polskiego motocykla, który został zbudowany w Opalenicy. Podczas tegorocznego spotkania będzie także prowadzona zbiórka charytatywna dla sióstr Serafitek, które prowadzą dom dla dzieci specjalnej troski przy ulicy Świętego Rocha w Poznaniu.
1: Informacje z Poznania.
2: 25 i 26 lipca Śródka znów zamieni się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko, pełne rycerzy, dawnych rzemiosł, muzyki, pokazów i atrakcji dla całych rodzin, dzięki jarmarkowi rycerskiemu świętego Franciszka. Program wydarzeń jest bogaty, zapewnia Maria Wicen z Fundacji Świętego Franciszka w Poznaniu.
4: Będą pokazy rycerskie, turnieje bojowe, rekonstrukcje walk. Są to dwa dni, sobota i niedziela, pełen takich atrakcji dla całych rodzin. Program jest bardzo bogaty. Sobota o 12 zaczyna się gra terenowa, w której udział może wziąć każdy i po ukończeniu takiej gry jest możliwy odbiór prezentu dla każdego uczestnika gry. Cały dzień są stragany kupieckie, na których można nabyć przeróżne rzeczy historyczne, niehistoryczne, rekonstrukcyjne, rzemiosła.
2: Na scenie wystąpią m.in. zespoły Jawaryna i Roderyk, a także Katarzyna Bor. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej zapraszają w niedzielę 26 lipca na festyn pszczelarski Miodowe Lato w Skansenie. Wśród atrakcji pokaz wirowania miodu z degustacją, kiermasz miodów i produktów pszczelich oraz wyrobów rzemieślniczych, a także strefa dla dzieci z dmuchańcami, kucykami i konkursami. Festyn rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 17.
1: Informacje z kraju.
2: 24 lipca polska policja obchodzi swoje święto. Zostało ustanowione w 1995 roku. Upamiętnia powołanie przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej, formacji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczpospolitej. Działała do wybuchu II wojny światowej. Obecnie w polskiej policji pełni służbę ponad 102 tysiące funkcjonariuszy, w tym ponad 40 tysięcy kobiet. Prawie 23 tysiące z nich służy jako funkcjonariuszki. Są pirotechnikami, przewodnikami psów, pilotują śmigłowce i samoloty, a także służą na jednostkach pływających. W gronie funkcjonariuszy awansowanych w 2015 roku na stopień policyjnego generała po raz pierwszy była kobieta, Irena Dorożkiewicz, ówczesna komendantka wojewódzkiej policji w Opolu, mianowana na stopień nadinspektora policji. W Polskim Radiu mówiła wówczas, że kobiety w policji nie mają taryfy ulgowej.
5: Po prostu policjantki, jak każdy inny członek tej formacji, wykonują swoje zadania. I myślę, że jedni robią swój zakres obowiązków, panie, które wykonują obowiązki jako dzielnicowe, swoje zadania wykonują na równi z mężczyznami.
2: W policyjnych strukturach jest 16 komend wojewódzkich, komenda stołeczna oraz komenda główna policji. Na czele formacji stoi komendant główny, którym jest nadinspektor Marek Boroń.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i policja dzisiaj nas odwiedzi, bo o 8.30 naszym gościem będzie Anna Kluj, młodszy aspirant z poznańskiej policji. Będziemy mogli osobiście złożyć te życzenia. A dla wszystkich policjantów piątkowa aura ma być o wiele bardziej sprzyjająca niż czwartkowa. Więcej słońca, wyższe notowania temperaturowe. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a teraz już 12 stopni. Słupek rtęci będzie się podnosił dziś bardzo szybko. Na barometrze 1016 hektopaskali. Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich meteopatów. Pogoda będzie miała dziś korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Piątek 24 lipca, dziś dzień jak najbardziej weekendowy, chociaż dla różnych osób ten weekend zaczyna się o różnych godzinach. Ci na przykład, którzy mają urlop, no to w ogóle nie myślą o tym, chyba że jest to ostatni weekend jego urlopu. Ja przepraszam bardzo, że przypominam o tym, ale taki mój obowiązek. A ci, którzy na przykład kończą pracę o 14, wtedy weekend dla nich zaczyna się o 14, chyba że pracują w systemie zmianowym i na przykład w niedzielę albo w sobotę muszą iść do pracy. No takie życie, tak? Niestety czasem też trzeba popracować w weekend, ale gdy ktoś pracuje w weekend, to zazwyczaj ma więcej wolnego w tygodniu. Tak to bywa. Tomek Wandel, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Zaczynamy od piosenki O miłości. Tam motocykle jadą ulicą Dymka. Proszę uważać, bo proszę nie przekraczać prędkości przede wszystkim. This Love na początek i grupa Maroon 5. Dzień dobry.

0: Za kilkanaście minut powiem wam, czego możemy się spodziewać w naszym dzisiejszym programie. Zawsze możecie mieć jakieś życzenia specjalne. 601 077 033. Jeśli będę oczywiście w stanie, no to takie wasze życzenie specjalne spełnię. Proszę bardzo, zapraszam do pisania wiadomości tekstowych.
1: Radio Emaus.

6 lat temu, czyli równo 1400 lat temu, w salach dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kolegium Majus odbyły się pierwsze wykłady akademickie w Krakowie, rzecz jasna. 401 lat temu mianowano pierwszego naczelnego pocztmistrza Wrocławia. Pocztmistrz był to najwyższy urząd pocztowy we Wrocławiu i na Śląsku, powołany przez cesarza Ferdynanda II po ustanowieniu pocztowego połączenia Wrocławia z Pragą i Wiedniem. W roku 1944 w Lesie Grabińskim koło Iwanicza-Zdroju Ukraińcy z batalionu SS Galicjan rozstrzelali 72 Polaków. 77 lat temu w Raszynie uruchomiono odbudowaną po wojnie radiostację Polskiego Radia z nadajnikiem o mocy 200 kW. W roku 1978 premierę miał film z nurtu filmów moralnego niepokoju Wodziraj w reżyserii Feliksa Falka. W roli głównej brawurowo wystąpił Jerzy Szczur. Tego filmu będzie dotyczyć dzisiaj nasz konkurs filmowy, na który zapraszam o 9.15. Będzie to dzisiaj pytanie dźwiękowe, więc proszę bardzo uważnie słuchać. A dopiero o 9.15 konkurs. Wcześniej jednak proszę posłuchać również muzyki, którą dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. 23 lata temu rodzina porwanego Krzysztofa Olewnika przekazała żądane 300 tysięcy euro okupu za jego niedoszłe do skutku uwolnienia. Teraz zagraniczne kartki z kalendarza. W roku 1177 cesarz rzymski Fryderyk I Barbarossa ukorzył się w Wenecji przed papieżem Aleksandrem III, co zakończyło spór o inwestyturę. 307 lat temu był rok 1719, trwała III wojna północna. Tego dnia Rosjanie spalili doszczętnie szwedzkie portowe miasto Nykoping. W roku 1847 grupa Mormonów założyła Salt Lake City w Utah. W roku 1886 Gottlieb Daimler skonstruował czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem o mocy 1,1 konia mechanicznego montowanym pod tylnym siedzeniem. Automobil rozwijał prędkość 16 km na godzinę. Jeszcze coś o motoryzacji, chociaż nie do końca. 138 lat temu szkocki wynalazca John Boyd Dunlop zgłosił do opatentowania oponę. W roku 1908 w trakcie czwartych letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie zdyskwalifikowano włoskiego zwycięzcę biegu maratońskiego Włocha Dorando Pietriego, któremu w czasie finiszu na stadionu po kilku upadkach spowodowanych wyczerpaniem pomagali wstawać sędziowie. Mistrzem olimpijskim został drugi na mecie Amerykanin Johnny Hayes. 83 lata temu bitwa o Atlantyk. Polski niszczyciel ORP Orkan uratował 37 rozbitków z zatopionego niemieckiego okrętu U-459 i brytyjskiego lotnika z samolotu rozbitego podczas ataku na tego właśnie ubota. 28 lat temu premierę miał film Szeregowiec Ryan w reżyserii Stevena Spielberga w roli głównej Nicolas Cage. 7 lat temu premierem Wielkiej Brytanii został Boris Johnson. Dzisiaj już nim nie jest. Jeszcze jeden fakt, tym razem fakt muzyczny. Dzisiaj 57. urodziny świętuje Jennifer Lopez. Teraz u nas zaśpiewa.

Jennifer Lopez, rok urodzenia 1969. Dzisiaj świętuje swoje 57 urodziny. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak Jennifer Lopez aktualnie wygląda, odsyłam do filmu Office Romance, który miał premierę na początku czerwca tego roku, a można go oglądać na platformie Netflix na przykład. Więcej faktów muzycznych w naszym programie jeszcze dziś, oczywiście o godzinie 10.45. Teraz prawie 20 po siódmej. Piosenka dla śpiochów, budzikom śmierć to piasek.

0: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Śpiewała Desre, kim musisz być, a kim nie chcesz być, you gotta be po prostu. Tu poranny program Radia Emaus o 8.30. Naszym gościem będzie młodszy aspirant pani Anna Kluj. Będziemy mogli złożyć jej razem z Lilią oczywiście życzenie osobiście z okazji Dnia Policji, który dzisiaj obchodzimy. O 9.15 konkurs filmowy. Dziś w konkursie filmowym Lutek Danielak. Czy ktoś wie, kim był Lutek Danielak? Chociaż wystarczy się rozejrzeć dookoła. Lutków Danielaków jest wszędzie pełno. O 10.45 kalendarium muzyczne. Dziś grupa Extreme i Jimmy Nail. O 11.10 słowo o słowie. Swoje prawie 5 minut będzie miał profesor Jerzy Bralczyk i o 11.30 serwis kulturalny. Dzisiaj bez ani gruszki, ale o propozycjach Centrum Kultury Zamek oczywiście opowiem. 601-077-033. Dzisiaj spełniam wasze życzenia co najmniej do godziny 11. Pan Mariusz ma życzenie usłyszeć Kasię Lins. Proszę bardzo. Za 24 minuty minie 8.

0: We don't need another hero. To Tina Turner, to oczywiście piosenka filmowa z filmu Mad Max. Czy pamiętacie, kto grał główną rolę w tym właśnie Mad Maxie? No to nie jest jeszcze pytanie konkursowe, bo pytanie konkursowe zagram o 9.15, zadam o 9.15 w konkursie filmowym. Dzisiaj 48. rocznica premiery filmu Wodzirej Feliksa Falka. Ten film zapoczątkował w kinie nurt kina moralnego niepokoju w roli nieśmiertelnego Ludka Danielaka, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, Ludków Danielków dookoła jest wszędzie pełno. Nawet kiedyś parę lat temu miałem do czynienia z takim Ludkiem. W rolę Ludka Danielaka wcielił się oczywiście nieodżałowany, niesamowity Jerzy Szczur. Prawie za kwadrans ósma, zapraszam teraz na przegląd prasy.
1: Poranna prasówka,
0: który zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej na stronie 4 i 5. Temat dnia: fiskus przychodzi do Żabki, 11 tysięcy franczyzobiorców, 12,5 tysiąca sklepów, prawie 4,5 miliona transakcji dziennie. Żabka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci franczyzowych w Polsce. To tak zwany convenience shop. Dla naszych bohaterek dramatyczny był moment wyjścia z biznesu, ale równie istotny jest moment wejścia. Więcej o tym na stronie 4 i 5. W tym serialu podbijanie dzikiego zachodu odbywa się niemal bezboleśnie, jak w westernach z lat 50. Wojna secesyjna jest równie dalekim wspomnieniem. Teraz w czasie prezydentury Trumpa pamięć historyczna stała się elementem kulturowym. Netflix częstuje nas nową wersją Domku na Prairie. To familijny serial z ogromną oglądalnością, może być bezpiecznym miejscem do rozmawiania o jej historii, także o jej mniej chlubnych momentach. Tak pisze Gazeta Wyborcza. Ja zapraszam do oglądania tego serialu. To naprawdę, naprawdę godzin uwagi, tak jak pierwowzór z lat 70. Na pewno o tym serialu będę opowiadał w mojej audycji Muzyka z Celluloidu, której premierowe odcinki ruszają już we wrześniu, czyli całkiem niebawem, jakby nie było. Głos Wielkopolski. Głos Wielkopolski przedstawia postać pana Mirosława Fischera. Co robi pan Fischer? Pan Fischer łowi ryby giganty. Dzisiaj przemierza świat, by łowić ryby ważące nawet 150 kg. Historia tego pasjonata w Głosie Wielkopolskim na stronie 14. O śmierci Zbyszka dowiedziała się od policjantów stojących w drzwiach, potem została bez informacji, dokumentów i prawa do pożegnania. Przez 11 lat byli razem, po jego śmierci według prawa jest nikim. Na stronie 4 w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. W najnowszym numerze Newsweeka: uzdrowiciel prosto z nieba, krzyczy, wyłaź demonie, przeklinam raka, chorzy padają na ziemię. Newsweek zastanawia się, czemu wierzymy szarlatanom i pseudomedycynie. W Newsweeku również o tym, co robi Morawiecki, a wszystko, co robi, wygląda na budowanie własnej partii kosztem PiS, pisze Andrzej Sankiewicz. W Newsweeku także o wielkim gniciu internetu, czyli jak zostaliśmy uwięzieni w sieci. Korzystając z internetu trzeba bardzo uważać, bo to bardzo wciąga. W najnowszym numerze Rzeczpospolitej: Polacy chcą jasnych zasad w szpitalach. Lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach i na NFZ. O tym na stronie 3 i 2. Dziennik Gazeta Prawna poleca swoje weekendowe wydanie. Na stronie 6 Emilia Święciechowska pisze o tym, że amerykańscy prezydenci rzadko odchodzili z urzędu z pustymi kieszeniami, ale żaden nie obawiał się tak bezwstydnie jak Donald Trump. To się już nie sklei. Na stronie 16 możemy przeczytać: prędzej czy później przy Nowogrodzkiej wygra myślenie. że kontrola nad partią jest ważniejsza niż utrzymanie w niej wszystkich członków, pisze Jan Maria Jackowski. I jeszcze strona 18 Dziennika Gazety Prawnej. Nie wszystko da się w pełni scyfryzować, a jeśli się uda, to nie zawsze należy. Argumentuje Sebastian Stodolak na stronie 18. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: cena.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Dwudziesty czwarty lipca jest piątek, minęła ósma.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Caritas Poznań zaprasza do akcji Tornister pełen uśmiechu. Spółka Stadion Poznań nadal dzierżawcą Stadionu Miejskiego w Poznaniu. W całym kraju nadal można spodziewać się burz. Poznańska Caritas po raz kolejny rozda tornistry pełne uśmiechów. Trwa zbiórka przyborów szkolnych dla podopiecznych Fundacji Dzieci z Placówek Caritas czy Świetlic Socjoterapeutycznych. W tym roku planowane jest przygotowanie i rozdanie co najmniej 500 plecaków. Poznaniacy mogą przynosić kredki, zeszyty, pisaki czy piórniki pojedynczo lub w pakiecie, wyjaśnia rzeczniczka Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
10: Te całe darowizny wolontariusze sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. Staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców.
9: Dary można przynosić do biura przy Rynku Wildeckim do 3 sierpnia. Caritas zachęca także do organizowania zbiórek w parafiach, szkołach i miejscach pracy.
7: Informacje z Poznania.
9: Miasto podpisało z Lechem Poznań oraz ze spółką Stadion Poznań aneks do umowy dzierżawy Enea Stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dotychczasowa umowa obowiązywała do 2031 roku, a w czwartkowe przedpołudnie został podpisany aneks przedłużający dzierżawę o 10 lat do 2041 roku. Formalnie na co dzień zarządcą jest spółka Stadion Poznań, której właścicielem jest Lech Poznań. Czynsz wzrośnie z 600 tysięcy do ponad 2 milionów złotych, czyli 3,5 raza.
7: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
9: Ponad 300 ewangelizatorów z całej Polski, w tym 12 księży, 17 sióstr zakonnych, 12 kleryków i braci zakonnych, zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się 27 lipca, a przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy będą brali udział w rekolekcjach, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak. Natomiast 30 lipca wyruszą na spotkanie z uczestnikami festiwalu Poland Rock i to do nich jest adresowany cały ten program, wyjaśnia rzecznik prasowy Przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
11: Jest to szeroki program od wydarzeń stricte muzycznych przez spotkania z ciekawymi mówcami, którzy będą poruszali tematy bardzo różne, chociażby taki temat bardzo trudny, dlaczego Kościół nie słucha swoich dzieci o kwestii wykorzystywania seksualnego dzisiaj, ale też takie bardzo motywacyjne tematy, które mają pomóc chociażby przeżywać dobrze swoje ojcostwo, będzie okazja, aby przeżyć medytację chrześcijańską, czy skorzystać z pomocy psychoterapeutów, którzy będą też do dyspozycji.
9: Tegoroczne wydarzenie odbywa się w duchu hasła Uczniowie Misjonarze. Przystanek Jezus zakończy się w niedzielę 2 sierpnia Eucharystią podsumowującą czas ewangelizacji.
7: Informacje z kraju.
9: całym kraju ponownie trzeba spodziewać się burz, ale będą one mniej intensywne niż w czwartek. Tak wynika z dzisiejszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Anna Gryczman powiedziała, że pogoda nieco się poprawi, choć nadal będzie chłodno. Burze nadal będą się pojawiać, ale już tylko w części kraju.
0: W przypadku burz, szczególnie na południu, południowym wschodzie Polski, możemy mieć nadal te silniejsze opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
9: W weekend prognozowane jest ocieplenie. Na termometrach możemy zobaczyć do 28 stopni Celsjusza.
7: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: No tak, pani Łada tutaj o burzach zbiła mnie trochę z pantałyku, że tak powiem. Bo chciałem powiedzieć, że spoglądając przez okno widzę, że wszystko jak na razie wygląda optymistycznie, a nie burzowo, jeśli chodzi rzecz jasna o pogodę. Nasz radiowy skrawek nieba jest bezchmurny, na termometrze 15 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie 23 stopnie, ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, po południu nieco spadnie. Życzę wszystkim doskonałej pogody.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Witam serdecznie w drugiej części poranka przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. W kalendarzu 205 dzień roku, proszę sobie wyobrazić, to 24 lipca, piątek. Imieniny świętują Krystyna, Kinga, Krzesimir, Olga, Wiktor, Augustyn i Kunegunda. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich policjantów. O 8.30 policja dzisiaj odwiedzi Radio Emaus. Proszę nas słuchać bardzo uważnie.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostają bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
2: Jezus wyjaśnia

0: co robię, by stopniowo przemieniać je w dobrą glebę?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

It Must Have Been Love to duet Roxette, Pergesel i nieodżałowana Mary Fredrickson. 16 minut po 8 w naszym programie, o 8.30. Dziś rozmowa z panią Anną Kluj, która jest młodszym aspirantem w poznańskiej policji. Rozmawiać będzie Lilia Łada, a jak policja to wiadomo, rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie. Zapraszam już za 14 minut.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.
3: Jest 8.30.
0: Poranny gość.
4: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj bardzo poważna osoba, pani młodsza aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, bo też będziemy mówić na bardzo poważny temat, a szczególnie temat bardzo istotny teraz w czasie wakacji, właśnie o bezpieczeństwie wakacyjnym. Wiele osób, które wyjeżdżają na urlop, uważają, że jeśli zamkną dobrze drzwi na klucz, wyłączą to przysłowiowe żelazko, zakręcą wodę, to w zupełności wystarczy, ale obawiam się, że to nie jest takie proste, prawda?
5: Tak, oczywiście. Okres wakacyjny charakteryzuje się przede wszystkim tym, że bardzo często opuszczamy nasze miejsca zamieszkania. Nasze mieszkania, nasze domy. Udajemy się na ten wakacyjny wypoczynek. No niestety jest to również czas, kiedy dochodzi do zwiększonej ilości włamań, kradzieży. Przestępcy nie próżnują i właśnie wtedy wykorzystują ten wakacyjny czas, kiedy jesteśmy odprężeni, kiedy myślimy o naszym wypoczynku, no niestety do swojej przestępczej działalności.
4: Oni wakacji nie mają, a doskonale wiedzą, że właśnie mieszkańcy na wakacje często wyjeżdżają. No to jak się zabezpieczyć, jak zamknięcie drzwi na klucz nie wystarcza?
5: Podstawową kwestią jest to, że im więcej tych zabezpieczeń, tym mniejsze pole manewru dajemy złodziejowi, potencjalnemu złodziejowi, aby móc działać. Jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, zwróćmy uwagę na to, czy wszystkie okna są zamknięte. Zwróćmy uwagę na okna dachowe, okna piwniczne, na okna tarasowe, ponieważ od strony tarasu, który zazwyczaj jest usytuowany gdzieś przy ogrodzie, od strony tarasu najczęściej dochodzi do tych włamań. Sprawdźmy, warto zainwestować również w dobre drzwi, dobre atestowane zamki. Im więcej tych zabezpieczeń, tym więcej czasu złodziej będzie musiał poświęcić na to, aby pokonać te zabezpieczenia. Sprawdzą się również rolety antywłamaniowe, które można opuścić na czas wyjazdu. Również możemy zainwestować w dobre systemy alarmowe, w oświetlenie z czujnikiem ruchu. Wtedy, kiedy ktoś będzie zbliżał się do naszej posesji, taka lampka, zwykła lampka z czujką ruchu może odstraszyć takiego potencjalnego złodzieja.
4: No dobrze, ale czy właśnie takie działania typu zamknięte wszystkie rolety antywłamaniowe, jeśli ktoś już je kupił, nie będą informacją dla złodzieja, że nikogo nie ma w domu i warto spróbować? I
5: tutaj poruszamy kolejną kwestię, bo taką nieocenioną pomocą zazwyczaj okazują się nasi sąsiedzi. Jeżeli mamy zaufaną taką osobę, warto powierzyć jej komplet kluczy do naszego mieszkania, poprosić, aby co jakiś czas, nie że opróżniała naszą skrzynkę pocztową, która też jest często takim ważnym sygnałem dla złodzieja, że nikogo przez dłuższy czas nie ma w domu, możemy poprosić taką osobę, aby codziennie albo co jakiś czas pojawiła się u nas w domu, podniosła te rolety, wieczorem zapaliła światło w domu i to będzie taki sygnał dla potencjalnego sprawcy włamania, że ten dom jednak nie jest opuszczony przez dłuższy czas. Ktoś czuwa, ktoś tutaj dba o to, abyśmy nie padli ofiarą przestępstwa.
4: Zdarza się też, że mieszkańcy montują sobie nie tylko czujki ruchu, ale też i kamery, i aparaty, które jak się czujka włącza, automatycznie nagrywają albo robią zdjęcie osobie, która się usiłuje włamać, albo która się po prostu pojawiła na terenie posesji. Czy to jest skuteczne? Czy zdjęcia są, czy też filmiki takiej jakości, że pomagają potem policji na przykład w znalezieniu sprawcy?
5: Tak, zawsze w takich przypadkach mamy już wygenerowany, mamy już wizerunek tego potencjalnego sprawcy, który na pewno ułatwia policjantom pracę. No rynek tych wszystkich zabezpieczeń jest w tej chwili tak bogaty, że naprawdę możemy wybrać sprzęt, który będzie nam odpowiadał, od systemów alarmowych, poprzez systemy monitoringu, które możemy tak naprawdę na swoich smartfonach, na swoich telefonach komórkowych mieć podgląd na żywo. Możemy w każdym dowolnym momencie sprawdzić, co się dzieje na naszej posesji, wokół tej posesji. Również można zamontować kamery wewnątrz domu. Każde zabezpieczenie działa na naszą korzyść.
4: Ale jak rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, to jednak sąsiadka, taka czujna sąsiadka, to jest chyba najlepsza mimo wszystko.
5: To jest nieoceniona pomoc. Relacje międzyludzkie zawsze procentują, także warto dbać o to, żeby mieć tego zaufanego, zaprzyjaźnionego sąsiada, który poinformuje nas, jeżeli ktoś obcy będzie kręcił się wokół naszego domu, będzie obserwował nas, obserwował naszą posesję. Jeżeli tylko widzimy taką niepokojącą sytuację, warto również o tym poinformować służby.
4: Bezpieczeństwo latem podczas wyjazdów wakacyjnych to nie tylko bezpieczeństwo naszego domu, ale też w miejscu, do którego się udajemy. Na co tam zwracać uwagę? Szczególnie pewnie nad wodą, bo tam mimo wszystko jest największe prawdopodobieństwo, że coś nam się stanie.
5: Tak, wakacyjny wypoczynek kojarzy nam się przede wszystkim z wyjazdami nad jezioro, nad morze, gdzie możemy się ochłodzić. Tam przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby wybierać strzeżone kąpieliska, aby kąpać się w miejscach wyznaczonych, bezwzględnie nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu, ponieważ ten alkohol często zaburza naszą percepcję, powoduje, że podejmujemy takie brawurowe zachowania. Wydaje nam się, że przecież nam nic złego się nie stanie. Jednak nasza praktyka pokazuje, że ten alkohol jest najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy, tutaj taki apel do rodziców, aby bezwzględnie cały czas mieć na oku swoje pociechy, ponieważ dzieci toną cicho. Nie potrzeba tutaj wielkich krzyków, spektakularnych tutaj wydarzeń. Dzieci toną po cichu. Chwila nieuwagi może spowodować tragedię.
4: No właśnie, a bardzo często teraz zwłaszcza można przeczytać komunikaty, że ktoś znalazł 12-latka na jednej plaży, na innej plaży z kolei 5-letnie dziecko szukało rodziców. To jest brak dozoru, czy może po prostu winne jest to, że no na plażach jest tłok, jest dużo ludzi i wtedy bardzo łatwo stracić swojego malucha z oczu?
5: To jest na pewno jakaś wypadkowa tych dwóch przyczyn, natomiast no bezwzględnie tutaj jednak no rekomendowałabym, żeby ci rodzice no nie spuszczali tych swoich pociech z oka, zawsze mieli je w takim bezpośrednim nadzorze, zawsze w polu widzenia. Też możemy z dzieckiem przed takim wyjazdem, przed takim wypadem porozmawiać, ustalić pewne zasady, że bez wiedzy rodzica no nie powinno się oddalać, zawsze powinno informować, gdzie będzie się znajdować. Jest to no, niezwykle ważne przy tego typu sytuacjach.
4: Zanim dojedziemy na ten wymarzony urlop i będziemy się tam chcieli czuć bezpieczniej, musimy dojechać. Co z kolei oznacza i bezpieczną jazdę, i bezpieczny samochód? Jak tutaj się można przygotować?
5: Jest to taka kolejna kwestia, na którą uczulamy wszystkich przed rozpoczęciem wakacji, w trakcie ich trwania. Przede wszystkim dobry kierowca to wypoczęty kierowca. Wakacyjne wyjazdy, te małe i te duże, no wiążą się z pokonywaniem dużej ilości kilometrów, także każdą taką trasę przede wszystkim powinniśmy zaplanować. Powinniśmy zorientować się, jak wygląda stan dróg dojazdowych, ile taki dojazd powinien nam zająć. Możemy wtedy zaplanować przerwy. Powinniśmy sobie co jakiś czas zrobić przerwę, czy to na kawę, czy to na krótki wypoczynek, ponieważ kierowca, który jest niewypoczęty, no na pewno ma tą osłabioną percepcję, dłuższy czas reakcji, więc wypoczynek przede wszystkim, bezwzględna trzeźwość, nigdy nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu, albo kiedy wcześniej spożywaliśmy alkohol i nie jesteśmy pewni co do swojego stanu trzeźwości. Przed wyjazdem również sprawdźmy stan techniczny swojego samochodu. Sprawdźmy, czy wszystkie płyny eksploatacyjne są uzupełnione. Czy pióra wycieraczek dostatecznie oczyszczają tą przednią szybę, która jest tak naprawdę tym naszym oknem na świat, kiedy jedziemy. Sprawdźmy stan ogumienia, stan opon, stan naszego oświetlenia w samochodzie. To są takie podstawowe kwestie, które znacząco wpływają na nasze bezpieczeństwo. Jeżeli już jesteśmy w trasie, przestrzegajmy dopuszczalnych limitów prędkości. Prędkość niestety zabija i jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Przewoźmy naszych podopiecznych w fotelikach samochodowych. Sami też korzystajmy z pasów bezpieczeństwa. Pasy w razie wypadku ratują życie.
3: Naprawdę? Jeszcze się zdarzają sytuacje, kiedy ktoś jeździ bez pasów?
5: Zdarzają się to takie sytuacje i to nierzadko.
3: Coś niesamowitego. Czy tutaj należy też w przygotowaniu do takiej dłuższej podróży uwzględniać na przykład pogodę? Pogoda ostatnio daje nam się mocno we znaki.
5: Na pewno. Jeżeli mamy piękną, słoneczną pogodę, na pewno podróżuje nam się łatwiej, przyjemniej niż kiedy mamy przed sobą ścianę deszczu. Te warunki pogodowe również warto uwzględnić przy naszych podróżach.
3: I wtedy rozumiemy, po co nam były te sprawne nowe wycieraczki, prawda?
5: Zdecydowanie.
3: Oczywiście to wszystko, o czym mówiła pani młodsza aspirant, nie powoduje, że nie powinniśmy wyjeżdżać na wakacje. Powinniśmy tylko po prostu podczas wakacji być bardziej ostrożni. Ja mam nadzieję, że wszystkie te rady się przydadzą i wszyscy nasi słuchacze wrócą z wakacji bez żadnych uszczerbków na zdrowiu i będą to naprawdę udane wakacje. Bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym gościem była młodsza aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: Dziękuję serdecznie.
0: Poranny gość.
6: Rozmawiała Lilia Łada.

Complicated to Avril Lavigne. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Pani młodsza aspirant Anna Kluj mówiła o tym, o czym wszyscy doskonale wiemy, że trzeba uważać, trzeba zachować czujność, ale o tym trzeba mówić, bo przecież kreatywność złodziei i różnego rodzaju oszustów nie zna granic. Naiwność ludzka niestety też, czasami aż w bardzo zaskakującym stopniu. Za 11 minut minie 9, już niebawem konkurs filmowy, w którym do wygrania będą zaproszenia do multikina, a do odgadnięcia tytuł pewnego filmu.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 24 lipca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kościół w Lusowie znów zachwyca urodą. Partia Razem będzie demonstrować przeciwko ksenofobii i faszyzmowi. W niedzielę obchodzimy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Sklepienia bocznej nawy i podłucza kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi i świętego Jakuba w Lusowie znów zachwycają urodą. Neogotycka świątynia z 1918 roku jest stopniowo remontowana od kilku lat, a odnowiona boczna nawa jest kolejnym etapem tego remontu, jak wyjaśnia ksiądz Rafał Pleszewa, proboszcz parafii.
3: Tym razem była to renowacja i konserwacja sklepienia bocznej nawy i trzech podłuczy, które łączą nawę boczną z nawą główną. Wczoraj był odbiór konserwatorski, miałem okazję też o wielu detalach usłyszeć, bo to rzeczywiście, jak się tak spojrzy na zdjęcia przed i po, to widać ogromną różnicę. Przywróciliśmy stan pierwotny, całe zdobienia zostały przywrócone w formie, które były wcześniej.
2: Odnowioną nawę kościoła będzie można podziwiać podczas odpustu świętego Jakuba Apostoła, który odbędzie się 25 lipca. Msza odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 17, a w sobotę i w niedzielę kierowcy będą mogli poświęcić też swoje pojazdy.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W najbliższą sobotę partia Razem przed Kaliskim Ratuszem będzie demonstrować przeciwko ksenofobii i faszyzmowi w solidarności z Ukraińcami. Jak podkreśla członek partii Adam Jura Czarnecki, ostatnie wydarzenia przelały czarę goryczy.
4: Takim wydarzeniem, które było takim dla nas zapalnikiem, było to, co się wydarzyło w Bielsku Białej, ale tak jak widzimy na przykład po ostatnich wydarzeniach w Poznaniu, te nastroje nie hamują, jeszcze bardziej eskalują, tak więc doszliśmy do wniosku, że nie możemy stać i patrzeć bezczynnie, jak skrajna prawica po prostu atakuje ludzi na ulicy, jak rosyjska propaganda siana przez polityków i do polskich wydawałoby się polityków po prostu stwarza coraz większe zagrożenie.
2: Jego zdaniem za antyukraińskie nastroje w Polsce odpowiadają Rosjanie.
4: Potwierdza to między innymi NASK, który monitoruje to, co się dzieje w internecie, ale też proszę zobaczyć, jaki mamy obecnie timing, co się dzieje obecnie w wojnie w Ukrainie. Rosja, która jeszcze do niedawna była stacją paliwową świata, dzisiaj cierpi na niedobór benzyny, ponieważ ukraińskie ataki, to bardzo precyzyjne ukraińskie ataki dronowe, spowodowały zniszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowej i dzisiaj na Krymie rozdawane są kartki na benzynę.
2: Protest rozpocznie się o godzinie 16. Kontrmanifestację planuje Konfederacja Korony Polskiej.
1: Informacje z Watykanu.
2: Decyzją papieża Franciszka w całym kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież postanowił, że co roku przypada on w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. W tym roku przypada on w niedzielę 26 lipca. W tym dniu będziemy modlić się w ich intencji w Katedrze Poznańskiej o godzinie 10, podczas mszy świętej, której będzie przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek.
1: Informacje z kraju.
2: 14 umów na ponad 720 milionów złotych w ramach rządowego programu Perun. Wszystkie dotyczą wzmacniania obronności i dostarczeniu polskiego wojsku nowoczesnego uzbrojenia. Wszystkie projekty są w 100% polskie. Program nadzoruje wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
5: Moim zdaniem projekt, który dotyczy laserowego systemu zwalczania dronów, jest absolutnie kluczowy. Kilka firm zagranicznych, wielkich koncernów w ciągu ostatnich miesięcy proponowało nam to rozwiązanie za setki milionów złotych. I możemy kolejny raz po prostu kupić coś z półki, ale jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Uważam, że jeżeli możemy coś wymyślić, jeżeli taka technologia jest w Polsce, to należy ją rozwijać i kupować tutaj.
2: Inny przełomowy projekt to pocisk przeciwpancerny Moskit. Rakieta opracowana została przez konsorcjum firm z grupą WB na czele. Projekt został oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako jeden z najlepszych i zyskał wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości ponad 120 milionów złotych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No właśnie, pogoda. Co z tą pogodą? Aura wraca dziś na właściwe letnie tory. W weekend wyższe temperatury i zdecydowanie będzie więcej słońca. Dziś na termometrze maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a dane meteo teraz to 17 stopni i 1016 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To Alicia Keys. Dziś 24 lipca, piątek imieniny Krystyny, Kingi, Krzesimira, Olgi, Wiktora Augustyna i Kunegundy. Pozdrawiamy serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzisiaj z wami do godziny 12. Za parę minut zaproszę was do konkursu filmowego.

0: Poranny konkurs.
1: Kto słuchał uważnie programu Radia Emaus, powiedzmy od godziny 7.10 od momentu kalendarium, ten dzisiaj nie powinien mieć żadnych problemów z rozwiązaniem porannego konkursu filmowego. Do wygrania dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina. Za chwilę zabrzmi na naszej antenie piosenka z pewnego bardzo znanego filmu. Waszym zadaniem jest podać tytuł tego filmu. To rocznik 1978, tyle na ten moment mogę podpowiedzieć. Proszę podać tytuł tego filmu i kto grał główną w nim rolę. 71-48, koszt wysłania wiadomości złoty 23. Bij treści, proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, po kropce proszę podać wasze imię i nazwisko, a na samym końcu tej wiadomości proszę wpisać tytuł filmu i odtwórcę głównej roli, żeby było prościej, zagram piosenkę z tego właśnie filmu, no bo jakaś wskazówka musi być. Proszę zatem posłuchać i czekam na wasze SMS-y. 71-48.

Piosenka Radość w nas wyzwala, la la la la, la la la la. Z jakiego filmu pochodzi ta piosenka i kto w tym filmie grał główną rolę? Zadanie o tyle proste, że tę piosenkę właśnie od twórcy głównej roli w tymże filmie śpiewa. 71-48, zapraszam do zabawy. Oczywiście ta piosenka zabrzmi na naszej antenie za około kwadrans. Raz jeszcze, teraz grupa Jamiroquai.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: A teraz to Lilia Łada nam opowie, co dzisiaj w wiadomościach będzie ciekawego. Mam nadzieję, że coś będzie wyjątkowo ciekawego. Czy mam rację?
8: Pewnie, że masz rację, będą same wyjątkowo ciekawe rzeczy i myślę, że też szalenie istotne rzeczy dla tych, którzy sobie jeszcze nie zaplanowali weekendu. No tak, ponieważ w weekend, jak to w weekend wakacyjny, dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy i o nich wszystkich będziemy mówić w naszych serwisach. Będzie miodowy piknik w Swarzędzu, będzie odpust świętego Jakuba w Lusowie, będzie festyn rycerski świętego Franciszka, będzie też piknik u Ignacego. No proszę, cztery tak od razu na pierwszy rzut oka i ucha, a myślę, że tego jest znacznie więcej i wszystkie te oferty są niezwykle ciekawe. Będzie problem z wyborem.
7: Tak, szczególnie mi się ten piknik miodowy podoba, ponieważ przejeżdżałem wielokrotnie w Swarzędzu koło tego skansenu i nigdy nie skręciłem do skansenu, więc być może będzie po raz pierwszy w moim życiu okazja tam zawitać i no, popróbować tego miodu.
8: Może cię zachęcę, bo będzie tam też pokaz odwirowania miodu na żywo i tego świeżo odwirowanego miodu będzie można od razu na miejscu spróbować.
7: Czyli miód z pierwszego tłoczenia, a raczej
8: można
7: z pierwszego
8: tak
7: wirowania.
8: Dokładnie tak, więc myślę, że warto się tam wybrać, warto spróbować, zwłaszcza, że będą też inne produkty z miodu i inne produkty pszczele. Koneserzy miodu, a który jest przecież znacznie zdrowszy niż cukier, więc jak ktoś lubi słodycze, to tylko po miód. Powinni się tam koniecznie stawić.
7: My lubimy.
8: Prawda?
7: Tak.
8: Ach, będzie też...
7: się rozmarzyłaś.
8: Prawda? Na pewno będzie też mnóstwo ciekawych rzeczy na pikniku Ignacego. On się będzie odbywał przed kościołem i klasztorem ojców jezuitów w Poznaniu. Będzie też na pewno bardzo ciekawie na jarmarku świętego Franciszka. Tam też na pewno będzie mnóstwo pyszności, Tomku. Tak mówię specjalnie teraz dla ciebie, ponieważ będą tam tradycyjne przysmaki i takie średniowieczne przysmaki również będą. I to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że to rzadko kiedy mamy okazję spróbować takich dań z bardzo długim rodowodem.
7: Czyli pizzy nie będzie?
8: Będzie coś w rodzaju pizzy. Zresztą można nawet w Poznaniu takie danie zjeść. To jest podpłomek.
7: Ach, słyszałem coś na ten temat.
8: Widzisz.
7: A gdzie w Poznaniu można zjeść podpłomek?
8: No w Domu Słowian oczywiście. Będzie też o atrakcjach Grodu w Grzybowie, który również przygotowuje specjalny festyn na ten weekend. Naprawdę, no, będzie problem z wyborem. Ale już tak poza tymi tematami rozrywkowymi i przyjemnościowymi, jeśli chodzi o weekend... powiemy również o problemie Poznańskiego Ośrodka Usług Medycznych, gdzie wypłynęły dane pacjentów, którzy się tam leczą. Dzisiaj miasto organizuje konferencję prasową na ten temat i miejmy nadzieję, że wyjaśni, jak do tego doszło i co zrobiło, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Będziemy też mówili o rozwoju dróg i o tym, gdzie się wybrać, jeśli mamy dziecko, które niedługo pójdzie do żłobka, ponieważ właśnie się zaczynają drzwi otwartych żłobków. No i z kolejnych dobrych informacji, chociaż to oczywiście już nie na ten weekend, będziemy mieć w Poznaniu nowy festiwal filmowy.
7: O, a to coś
8: więcej,
7: dla mnie.
8: Tak, ale już więcej ci nic nie powiem, będziesz musiał słuchać serwisów informacyjnych.
7: Będę słuchał.
8: Dobrze.
7: Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję.
7: Lila Łada i na pewno już o 10:00 w serwisie informacyjnym będzie o tym nowym festiwalu filmowym, więc ja już czekam po prostu na ten serwis. I jednocześnie przypominam o trwającym konkursie, bo zanim będziecie mogli popróbować tego miodu z pierwszego wirowania, no to możecie wziąć udział w konkursie filmowym i wybrać się na przykład do Multikina, bo dzisiaj do zdobycia jest właściwie podwójne zaproszenie do Multikina, które poleca, i szczegółowy program jak zwykle można sprawdzić na stronie www.multikino.pl. A dzisiaj pytanie jest bardzo proste. Z jakiego filmu pochodzi piosenka, która za chwilę się pojawi na naszej antenie ponownie? I kto grał główną rolę w tym filmie? Ten to jest rocznik 78, a tę piosenkę śpiewa odtwórca głównej roli w tym filmie. Myślę, że zadanie jest dziecinnie proste, tym bardziej, że widzę po ilości SMS-ów, że faktycznie mam rację. 7148 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na samym końcu w treści tej wiadomości proszę napisać tytuł filmu i nazwisko, imię i nazwisko od twórcy głównej roli. Jeszcze podpowiemy, że głównej roli tytułowej. No to gramy.

Zapraszam do udziału w konkursie, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka i kto jest odtwórcą głównej roli w tym filmie, a zarazem wykonawcą tej piosenki. 71-48 za 7 minut rozwiązanie konkursu.

0: poranny konkurs.
1: Piosenka Radość w nas wyzwala. To piosenka z filmu Wodzirej z 1978 roku. Ten film był pierwszym, który zapoczątkował w polskim kinie kino nurtu moralnego niepokoju. Jerzy Szczur zagrał rolę Ludka Danielaka, rolę ponadczasową. Takich Ludków Danielaków dookoła jest niestety wokół nas bardzo dużo. Jak piszą krytycy, Wodzirej to zabawna, zarazem bardzo gorzka historia człowieka, który dąży do sukcesu bezwzględnie, nie przebierając w środkach, który wydaje się nie wiedzieć, co to wstyd, nie brzydzi się niskich zachowań, zdradza i oszukuje innych, nawet przyjaciela. Tak właśnie według doskonałego scenariusza Feliksa Falka robił jego bohater w filmie Wodzirej Ludek Danielak. Tę rolę doskonale wcielił się niezapomniany Jerzy Szczur. A nagrodę dzisiaj, czyli podwójne zaproszenie do Multikina, otrzymuje pan Krzysztof. Serdeczne gratulacje, panie Krzysztofie. Za chwilę wysyłam do pana wiadomość tekstową. Proszę dokładnie przeczytać i zastosować się do wskazówek, które będą w niej zawarte. Następny konkurs jeszcze dziś o 15.15. Kuba Antkowiak zaprosi was na konkurs popołudniowy. W tej chwili za 14,5 minuty 10. Słodkiego miłego życia życzymy wam. Życzę również Grzegorz Skawiński wraz z innymi muzykami z grupy Kombi. Słuchacie Radia Emaus.

0: Na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Poznań będzie miał nowy festiwal filmowy. Gmina Komorniki stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne. Ważą się losy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Poznań stanie się miejscem spotkania miłośników fantastyki z różnych pokoleń. Portal Film Fest, nowy festiwal organizowany przez Estradę Poznańską, połączy kultowe filmy, koncert, panele dyskusyjne i wydarzenia plenerowe, wpisując się w obchody 250-lecia polskiej fantastyki. Program filmowy festiwalu został podzielony na 4 autorskie ścieżki, prowadzące widzów przez różne oblicza fantastycznej kultury, zapowiada rzecznik prasowy Estrady Poznańskiej Sebastian Szczęsny.
6: Po pierwsze, wizja przyszłości, czyli ewolucja i utrata ścieżka festiwalu poświęcona alternatywnym rzeczywistościom i wyobrażeniom przyszłości. Tam będzie można obejrzeć monumentalną serię kosmiczną Kubricka, realizację powieści Lema, powieści Milcząca Gwiazda, kultową planetę Maut, Stopinę, THX-1138, Lukasa, jego pierwszy film, ale także realizacja powieści Raya Bradbury'ego 451 Fahrenheita, no i satyryczna Oni żyją Johna Carpentera.
5: Podczas pierwszej edycji Film Fest będzie można także wziąć udział w koncercie Marka Bilińskiego. Wydarzenie potrwa od 21 do 23 sierpnia.
4: Słuchasz informacji Radia Emaus.
5: Gmina Komorniki ma nową farmę fotowoltaiczną. Nowa instalacja o mocy 2 MW kosztowała 5 milionów złotych i będzie produkować energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne gminy i znacznie obniżając rachunki za prąd. Mówi kierownik tego projektu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Komornikach Maciej Mielęcki.
7: Jeżeli powiedzmy jest to 5 milionów złotych w rachunkach, a 500 tysięcy złotych oszczędności jest na rachunku, tak, to można powiedzieć, że inwestycja jest na poziomie 10% zwrotu, więc to jest bardzo dobra lokata pieniędzy.
5: Komornicka farma fotowoltaiczna jest jedną z największych samorządowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce i jedną z dwóch planowanych w Komornikach. Gmina chce też wybudować biogazownię, a pozyskane dzięki niej ciepło będzie ogrzewać wodę w gminnym basenie.
4: Informacje z Poznania.
5: Brama Poznania ponownie zaprasza mieszkańców na letni cykl wydarzeń w ramach cyklu Rzeka Żywa. Atrakcje czekają na chętnych już w najbliższy weekend 25 i 26 lipca. Na sobotę zaplanowano m.in. spacer poświęcony Cybinie oraz nadrzecznym ekosystemom, warsztaty graficzne odbicia oraz wycieczkę Zielone Wyspy Poznania Rzeki, tłumaczoną na polski język migowy. Dzień później chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach Ciało ma imię, otwartych zajęciach dotyczących sitodruku oraz rodzinnym pikniku Rzeka Rowerów. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale na niektóre trzeba się zapisać.
4: Informacje z kraju.
5: O losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w Prawie i Sprawiedliwości zadecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii, poinformował europoseł PiS Patryk Jaki. W programie trzecim Polskiego Radia podkreślił, że lider ugrupowania Jarosław Kaczyński prawdopodobnie nie ogłosi dziś, co dalej z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami.
8: Sądzę, że raczej komitet polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło. No bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
5: południe prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosi oświadczenie w siedzibie partii. O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Dziś w prognozie zachmurzenie małe i temperatura maksymalna 23 stopnie Celsjusza. Teraz 18 stopni Celsjusza. Biometr jest i będzie korzystny. Zapowiada się dobry pogodowo weekend.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce na niebie będzie dziś w sumie przez 15 godzin i 55 minut i z tej prognozy pogody, którą przed chwilą przedstawiłem, wynika, że będziemy się nim cieszyć blaskiem promieni słonecznych, cieszyć przez dłuższy czas, bo chmur ma być mało. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus z wami do godziny 12. Teraz Michael Jackson.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus wie, że ludzie na różny sposób i w różnym stopniu przyjmują Jego Słowo. Jedni pozwalają Mu rozkwitać i przynosić plon, inni nie poświęcają Mu wystarczającej uwagi, dlatego działanie Słowa w ich życiu jest słabsze. Słowo Boże jest mi dane w darze. Jeśli nie wiem, czy sam zdołam je dobrze przyjąć, mogę pomodlić się o to, bym umiał pozwolić Mu zakorzenić się w moim życiu i wydać plon. Czy jestem gotów na taką modlitwę?

Najbardziej urzekające dla mnie w tej piosence jest to solo na flecie, które trwa dosłownie 2 sekundy, ale jest i to się liczy. To Mrozu oczywiście i Złoto. 19 minut po 10 za niebawem, za niecałe 3 kwadranse, za niecałe 2 kwadranse nawet wezmę was w muzyczną podróż w czasie. Dziś kalendarium muzyczne ozdobią muzycznie grupa Extreme oraz Jimmy Nail. Teraz natomiast zaśpiewa Shaggy.

0: rana.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja.
5: To z Radiem Emaus.

0: Dziś 24 lipca, mamy piątek. Dziś swoje święto ma Policja Polska. To święto ustanowione przez policję zostało ustanowione w roku 1995, czyli 31 lat temu, przy okazji nowelizacji ustawy o policji. Dziś również imieniny swoje świętują Krystyna, Kinga, Krzysimir, Olga, Wiktor, Augustyn i Kunegunda. Pozdrawiamy serdecznie. Tyle jeśli chodzi o aktualną kartkę z kalendarza, ale mamy jeszcze jedną kartkę z kalendarza i to właściwie nie jedną, tylko parę. Zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Emaus.
0: Przegląd wydarzeń zaczynamy od piosenki grupy Extreme.

0: Forgotten World, piosenka grupy Extreme oczywiście w kalendarium muzycznym Radia Emaus pojawia się nieprzypadkowo, bo dzisiaj swoje 65. urodziny świętuje perkusista tej grupy, którego w tej piosence akurat słychać nie za bardzo, jakieś tam tylko przeszkadzajki, ale jest perkusistą i jest współzałożycielem tego kwartetu. Poza tym nazywa się Paul Geary. Myślę, że to jest najważniejsza jednak informacja. Paul Geary z grupy Extreme obchodzi dzisiaj swoje 65. urodziny.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Paul Geary, 65. urodziny, a Laura Schaffran, polska wokalistka jazzowa, obchodzi dziś 66. urodziny. W roku 1966 urodził się Modo, który tak naprawdę nazywał się Fabio Fritelli. Był wykonawcą muzyki Eurodance, która zawojowała Europą w latach 90. Fabio Fritelli, czyli Modo, był Włochem, ale piosenki swoje wykonywał po niemiecku, żeby było śmieszniej. Jego największy przebój to Eins, zwei, Polizei. Myślę, że niektórzy z Was doskonale ten utwór kojarzą. Dziś 57. urodziny Jennifer Lopez, o tym już mówiłem. 27 lat temu, w roku 1990, Phil Collins ożenił się po raz trzeci wybranką 48-letniego wówczas muzyka. Była konsultantka do spraw marketingu Orion Sivi. Ślub odbył się w Lozannie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Elton John, Eric Clapton i Mark Knopfler. 34 lata temu ukazał się drugi studyjny album Jimmy Naila zatytułowany Growing Up in Public i z tej płyty właśnie zagramy Jimmy Naila.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dziś mamy piątek, 24 dzień lipca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak poznaniacy oceniają policjantów? Muzeum Pierwszych Piastów zaprasza na warsztaty z budowy pająków. Morawiecki buduje własne zaplecze polityczne, uważa politolog profesor Osowski. Polska policja obchodzi swoje święto. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z mieszkańcami Poznania o zaufaniu do tej formacji.
3: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
4: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
5: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta. Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się jednak takim zaufaniem społecznym.
2: Według ekspertów na wzrost zaufania do policji mogą przełożyć się bardziej skuteczne działania prewencyjne.
1: Informacje z Poznania.
2: Do Poznania wrócił festiwal murali. Dzięki niemu powstaną 4 nowe dzieła przy ulicach Konfederackiej, Grochowskiej 28 czerwca oraz Górnej Wildzie. Wielkie malowanie potrwa do 26 lipca, a festiwalowi towarzyszą bezpłatne warsztaty plastyczne, pokazy malowania na żywo i spotkania z twórcami. Organizatorem akcji jest Grupa Artystyczna Murale.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na warsztaty etnograficzne. 1 sierpnia w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać tradycyjnego ludowego pająka. Ozdobę dawnych wiejskich domów, mówi Anna Wieczorek z muzeum.
6: Zapraszamy, bo to jest naprawdę doskonała propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i wszystkich miłośników kultury ludowej, rękodzieła oraz dawnych tradycji. Nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci do twórczego działania i odkrywania dziedzictwa wielkopolskiej wsi. Udział w cenie biletu wstępu.
2: Warsztaty potrwają od godziny 12 do 16.
1: Informacje z kraju.
2: Politycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus nie podpisali deklaracji przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Politolog profesor Szymon Osowski jest zdania, że Morawiecki przez stowarzyszenie realizuje swoje ambicje. Kluczowa w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości będzie decyzja, którą ma ogłosić w południe Jarosław Kaczyński. A sygnały premiera Morawieckiego o gotowości do dalszych rozmów to polityczna gra.
7: Myślę, że to jest też trochę walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Morawiecki, myślę, że świadomy swojej pozycji i poparcia, po prostu walczy o pozycję. A z drugiej strony jest to nie tylko walka o władzę, ale to jest też walka o inną koncepcję przyszłości PiSu. A to, że Morawiecki uważa, że trzeba iść bardziej do centrum i próbować odbić niezadowolonych takich centroprawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej, tak? A Przemysław Czarnek chce odbijać wyborców Konfederacji.
2: Zdaniem profesora w sondażach nie widać, by Przemysław Czarnek przyciągał do Prawa i Sprawiedliwości nowych wyborców.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W tej chwili na termometrze około 20 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest nieco niższa od nominalnej. Jednak nie powinno to specjalnie przeszkadzać, bo wiatr wieje słaby dzisiaj z prędkością zaledwie 9 km na godzinę.

No ale chmur na niebie nie brakuje. Piątek, 24 lipca, 4 minuty po 11. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego, który właściwie w tej chwili jest już przedpołudniowym programem Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel i grupa Coldplay teraz dla Was zagra.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna prosi, żeby jej powiedzieć, jak poprawnie napisać, używając cyfry pięciolatki. No i właśnie tutaj trudno mi to jest opowiedzieć. Piątka bez kreski, ciolatki. Czy może piątka, kreska, ciolatki. No i czy między cio i latki też kreskę dać, czy też nie. I tyle tych problemów. Otóż wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy przyjęli, że żadna z tych form nie jest poprawna. Proszę się zastanowić, czy jeżeli mówimy o siedmiolatkach, przy czym możemy tak mówić zarówno o dzieciach, jak też na przykład o szkołach czy okresach czasu, bo pięciolatka to mogła być szkoła, albo też pięciolatka, kiedyś pięciolatka, sześciolatka to były plany pięcioletnie czy sześcioletnie, okres pięcio czy sześcioletni. Jakbyśmy zapisali to, gdyby to była trzylatka czy trzylatek, czy byśmy tam dopisali cokolwiek, jakieś i? Chyba nie. Czy przy siedmiolatku zapisalibyśmy siódemka, potem miolatek? Czy przy czterolatku zapisalibyśmy czwórka, potem rolatek? Wszystkie te zapisy wyglądają trochę dziwnie. Tylko przy sześciu i przy siedmiolatku to cio wydaje nam się możliwe do zapisu. W istocie jednak, ponieważ przy siedmiu czy ośmiolatku raczej byśmy żadnych liter nie stawiali, to i tutaj nie powinniśmy stawiać. A najlepiej byłoby, gdybyśmy w ogóle nie używali cyfr w takiej właśnie sytuacji. Mamy normalny zapis pięciolatki i to we wszystkich tych odniesieniach literami. I tylko taki zapis Państwu rekomenduję. Te wątpliwości, które pojawiają się przy cztero i przy siedmiu, i przy dziewięciu i tak dalej, sprawiają, że nigdy nie mamy pewności, że dobrze to zapisaliśmy i na dobrą sprawę nigdy tego dobrze nie zapiszemy, jeżeli będziemy używali cyfr. Używajmy liter i piszmy pięciolatki. Nie ma takiego tekstu, w którym nie zmieściłoby się tych kilka liter.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Lato z Radiem Emaus.

Świeci, kochanie, śpi, to Kaja i jej fragment jej legendarnego już dziś projektu z Goranem Bregowiczem. W naszym programie za 9 minut zapowiedzi kulturalne, parę informacji o tym, jak można dzisiaj się zrelaksować, biorąc udział w jakimś kulturalnym wydarzeniu, a będzie ich trochę, proszę słuchać uważnie, o 11.30.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Centrum Kultury Zamek zaprasza na weekendowe wydarzenia muzyczne, ale również na wrześniowe koncerty, m.in. koncert Lecha Janerki w ramach jego ostatniej trasy koncertowej. Nazwa wydarzenia to ostatni koncert. Ta nazwa nie jest chwytem marketingowym, to pożegnalny koncert, jedyny w Poznaniu. Poza tym w najbliższą niedzielę o 17 w sali pod zegarem wystąpi Zoja Mihajłow, która jest producentką i DJ-ką znaną pod aliasem Faszeroja. Proszę przyjść na ten koncert i stwierdzić, że naprawdę jest bardzo dobra w tym, co robi. Początek koncertu o 17. W ten weekend w Zamku także trzecia edycja festiwalu Go On Stage Festival. 25, czyli w sobotę, będzie trwał konkurs, wystąpią laureaci, a jako goście specjalni pojawi się zespół Zuta, a potem duet Matylda i Łukasiewicz. Natomiast 26 lipca, czyli w niedzielę, na scenie pojawi się laureat trzeciej edycji konkursu Go On Stage. Kto nim będzie, jeszcze nie wiadomo. Natomiast jako gwiazda wystąpi Błażej Król. Też warto zarezerwować sobie czas. Początki koncertów w sobotę i niedzielę o 17.30. A dziś o 17 zapraszam otwarty ogród na Dolnik przy ulicy Mariackiej 15. Dziś zaprasza szczególnie pracownia ceramiczna, zaprasza na warsztaty dla dzieci i dorosłych. O godzinie 17 w Galerii Miejskiej Arsenał, a właściwie tuż przy niej na scenie pojawi się zespół Siły Specjalne. Zespół Siły Specjalne to zespół, który składa się z zawodowych muzyków, ale także z osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności. Początek tego koncertu, jak mówiłem, o 17. O tej samej godzinie w parku Cytadela tajemnice dawnego fortu Winiary. To będzie spacer z przewodnikiem dla rodzin z dziećmi w wieku od 10 do 14 lat. O godzinie 18 w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu na osiedlu bohaterów II wojny światowej koncert 800 lat światła na scenie Arka Noego. Koncert upamiętnia dziedzictwo świętego Franciszka z Asyżu, patrona pokoju, radości, braterstwa i szacunku dla każdego człowieka oraz każdego stworzenia. Klub Książki Uraczyńskich zaprasza na godzinę 18. Wydarzenie odbędzie się rzecz jasna w Bibliotece Raczyńskich na Placu Wolności. Dziś będzie na tapecie tak zwanej książka Gabriela García Márqueza 100 lat samotności. Ciekawą propozycję ma Akademia Lubrańskiego. Organizatorzy zapraszają na letni cykl filmowy Poza ramą obrazu. Będzie to wyjątkowa okazja, by spojrzeć na historię sztuki z nowej perspektywy poprzez poruszające filmy poświęcone wybitnym malarzom i ich twórczości. Trzy takie spotkania możemy już zapowiedzieć. Dzisiaj Van Gogh u bram wieczności, 31 lipca Cézanne portrety z życia, 7 sierpnia też o 21 Modigliani portret odarty z legendy. I jeszcze zaproszenie do Kina Bułgarska 19, dziś dość sporo seansów, o 13.20 Niesamowite przygody skarpetek to kino dla dzieci. O 13.30 Rekwiem dla snu, o 15.20 Takie jest życie, o 15.30 Nowy pamiętnik Pauliny P, o 17.00 Co do kury, to premiera, o 17.20 Ojczyzna, o 18.20 O czym sobie nie mówimy, o 18.50 Zaproszenie, o 20.00 Sirat i o 20.40 raz jeszcze Rekwiem dla snu. Zapraszamy!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

What about us? Zapytywała Brandy. Ja już znam odpowiedź na wszystkie pytania świata, chociaż nie, no chciałbym. Ale Kuba Antkowiak być może coś więcej w tym temacie powie, bo on pewno zna odpowiedzi na więcej pytań niż ja, chociaż zawsze mogę się mylić. Kuba Antkowiak pozostanie z wami do późnego popołudnia albo do wczesnego wieczoru, jak kto woli. Ja już dziękuję za uwagę. Słyszymy się w poniedziałek kilka minut po godzinie 12. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Jutro Kalisz zaprotestuje przeciwko ksenofobii. W tym wydaniu informacji powiemy więcej o piłkarskiej inauguracji Warty Poznań. Jutro partia Razem zademonstruje solidarność z Ukraińcami. Przed kaliskim ratuszem wspomniane ugrupowanie organizuje demonstrację przeciwko ksenofobii i faszyzmowi. W solidarności z Ukraińcami, jak podkreśla członek partii Adam Jura Czarnecki, ostatnie wydarzenia na tle ksenofobicznym przelały czarę goryczy.
3: Takim wydarzeniem, które było takim dla nas zapalnikiem, było to, co się wydarzyło w Bielsku Białej, ale tak jak widzimy na przykład po ostatnich wydarzeniach w Poznaniu, te nastroje nie hamują, jeszcze bardziej eskalują, tak więc doszliśmy do wniosku, że no, nie możemy stać i patrzeć bezczynnie, jak skrajna prawica po prostu atakuje ludzi na ulicy, jak rosyjska propaganda siana przez polityków i do polskich, wydawałoby się polityków, po prostu stwarza teraz większe zagrożenie.
2: Protest odbędzie się o godzinie 16. Warto podkreślić, że w pierwszym półroczu obecnego roku policja odnotowała 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Jest to o ponad 30% więcej niż rok wcześniej.
1: Informacje z kraju.
2: Pełne emocji komentarze polityków PiS potwierdzają, że sprawa rozłamów partii to sytuacja, nad którą Jarosław Kaczyński przestał panować, uważa politolog UAM profesor Szymon Osowski. Zdaniem naukowca możliwe jest, że po ewentualnym podziale dwa ugrupowania pójdą razem do wyborów.
4: Rzeczywiście widać po wpisach w internecie, no jeżeli ktoś umieszcza PiS, potem go chowa, to raczej jest to pokazanie, że emocje odgrywają rolę pomiędzy ludźmi, także pomiędzy politykami. Natomiast ja rzeczywiście też widzę, nie zakładam, że to jest scenariusz założony, ale za kilka miesięcy może się okazać, że na przykład powstaną dwa ugrupowania po prawej stronie z tej politycznej po PiSie i one razem pójdą w wyborach. Nie wiem, czy w oficjalnej koalicji, czy może po prostu wrócą do PiSu.
2: Zdaniem eksperta przy takim scenariuszu kluczowa byłaby skuteczność działania ugrupowania tworzonego wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
4: Gdyby w sondażach miał więcej, około 10%, to już pewnie taki scenariusz mógłby być i w konsekwencji nawet dla PiS-u wcale nie taki zły, bo dzięki temu tych wyborców skrajnych, prawicowych by jakoś tam podebrał być może Przemysław Czarnek, chociaż to będzie trudne, no bo trudno być bardziej konfederatą niż konfederaci, a jakaś grupa zagłosowałaby na tych polityków PiS-u, czy to w PiS-ie, czy poza PiS-em, związany z Mateuszem Morawieckim.
2: W opinii politologa ewentualny rozłam po prawej stronie sceny politycznej może być trudny do zaakceptowania dla wyborców od lat głosujących na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Już w niedzielę 2 sierpnia rezerwat archeologiczny Gród w Grzybowie zaprasza na kolejną odsłonę wydarzenia. Wakacyjna niedziela w Grzybowskim Grodzie to propozycja dla rodzin z dziećmi, pasjonatów historii i wszystkich, którzy chcą spędzić letni dzień w wyjątkowym miejscu. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, zapewnia Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
5: Pokazy życia codziennego we wczesnym średniowieczu, zajęcia edukacyjne oraz oprowadzanie po grodzie, dzięki którym będzie można lepiej zrozumieć, jak funkcjonowała jedna z najważniejszych warowni piastowskiego państwa. Serdecznie zapraszamy. To doskonała okazja, by spędzić wakacyjną niedzielę w miejscu, gdzie historia pierwszych piastów ożywa na nowo.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 16.30. Wstęp jest biletowany.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Już dzisiaj piłkarze Warty Poznań wracają do gry w ramach pierwszej kolejki pierwszej ligi. Duma Wildy zagra w Bytomiu z miejscową Polonią. Pomimo czterech porażek w sparingach przedsezonowych, wiary w swój zespół nie traci trener poznaniaków Maciej Tokarczyk. Zaznacza również, że drużyna Polonii została szczegółowo przeanalizowana.
6: Znam bardzo dobrze trenera Gerege, także wiem, w jakim modelu on funkcjonuje, wiem, jakie rzeczy są dla niego ważne. Wiem również, że to będzie zupełnie inna struktura niż w jego poprzednim klubie UKS-ie.

0: funkcjonował w Skrze Częstochowa, to też jest taki system, który jest wpisany w DNA Polonii Bytom, także mamy bardzo dużą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ten mecz będą chcieli rozgrywać.
1: Początek spotkania w Bytomiu o godzinie 18.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. Znowu nasze raporty pogodowe. No nie mają racji, mówiąc delikatnie, bo informują one nas, że jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Mateuszem Markiewiczem weryfikujemy ten stan rzeczy i no totalnie się nie zgadzamy, no bo jest słonecznie, jest przyjemnie. Jakieś tam chmurki widzimy za oknami, ale one są raczej niegroźne, można by powiedzieć, raczej ciemnych chmur dzisiaj nie uświadczymy. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biomet jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zostańcie razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie utwór, który trwa 4 minuty bez jednej sekundy. Taką tutaj zdradzę potrzebną, a może i niepotrzebną informację, ale na pewno potrzebna informacja jest taka, że na samym początku 12 będzie Mysłowic. Długość dźwięku samotności, więc polska klasyka z końcówki lat 90. pełną gębą teraz będzie na naszej antenie. A ja wam mówię, dzień dobry, miejcie piękny piątek.

0: ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostają bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Jezus wyjaśnia historię o siewcy i ziarnie. On wie, że mamy różne poziomy słuchania i Jego słowo w każdym z nas pada czasem na dobry grunt, czasem na gorszy. W każdym z nas są ciernie, które zagłuszają słowo. Każdy z nas nosi w sobie kawałek skalistego gruntu. Tam słowo w ogóle się nie zakorzeni. Ale możemy dbać o to, by było w nas jak najwięcej dobrej gleby, a jak najmniej skał, cierni, jałowej ziemi. Pomyśl, co jest moim cierniem, moim skalistym gruntem? Co robię, by stopniowo przemieniać je w dobrą glebę?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

nami utwór Wojciecha Baranowskiego Sierpień i tak sobie pomyślałem, że za szybko go gramy, bo ja wiem, że jest jeszcze końcówka lipca i ten sierpień już powoli się uśmiecha do nas, no bo tak patrzę nawet na nasz kalendarz, już w przyszłą sobotę będzie 1 sierpnia, ale no za szybko trzeba będzie porozmawiać z muzycznym, żeby faktycznie ten utwór był grany tylko i wyłącznie w sierpniu. A teraz już tak na serio sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 24 lipca, 205 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Krystyna, Kinga, a także Krzesimir. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, dzisiaj mamy aż 3, bo mamy tak, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta, a także Dzień Pszczółki Mai. Przysłowie na dziś mamy jedno, ale za to tak długie, że wręcz jakbym przeczytał dwa w jednym. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi dzisiaj od Magdaleny Samozwaniec i to zdanie brzmi następująco. Nie ma kobiet niezrozumiałych, tylko są mężczyźni niedomyślni. Taka to kartka z kalendarza dzisiaj, w piątek 24 lipca. A już za moment na naszej antenie o godzinie 12.30 audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend, no to może właśnie wybranie się gdzieś blisko, niedaleko od siebie, skutecznie wam te plany wypełni. Wielkopolska, nie tylko na weekend, 12.30, a teraz na naszej antenie znowu gramy po polsku. Kasia Kowalska i Antidotum.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
8: Maciej Gładysz, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Wielkopolska nie tylko na weekend. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
9: Dzień dobry.
8: No i tradycyjnie, chociaż nie tradycyjnie, bo nie zawsze, ale dzisiaj mamy akurat gościa.
10: Witam serdecznie, Radosław Sapieja, Urząd Miasta Kalisza, również pracownik informacji turystycznej w Kaliszu.
9: I przewodnik.
10: I przewodnik, ale to bardziej z pasji i zaangażowania.
8: No i tu zdradzamy od razu tematykę naszej dzisiejszej audycji. Spacerować, wędrować będziemy po Kaliszu. My przed nagraniem troszeczkę rozmawialiśmy. Ja powiedziałem, że przyznam się do pewnego grzechu, do pewnego przestępstwa. Nigdy w Kaliszu jeszcze jako Wielkopolanin nie byłem. Dlatego z miłą chęcią posłucham dzisiaj wszystkiego, co o Kaliszu warto powiedzieć.
9: No i właśnie tak mam nadzieję, że nie tylko ty pojedziesz do Kalisza, ale też nasi słuchacze do Kalisza pojadą.
10: Serdecznie państwa wszystkich zapraszam. Naprawdę warto.
9: No dobrze, ale zanim pojedziemy do Kalisza, no to kilka takich faktów. I ja pozwolę sobie lekko wsadzić kij w mrowisko na sam początek. Odwołam się do hasła takiego, które często powtarzane. Kalisz najstarsze miasto w Polsce. Tak było, pamiętam, w szkole podstawowej w podręczniku od historii. Petratku, jak właściwie było z tym najstarszym miastem w Polsce?
10: Jest to pewnego rodzaju też efekt tradycji, bo należy pamiętać o tym, że Jan Długosz we wspaniałych kronikach Królestwa Polskiego zapisał takie właśnie zdanie. Kalisz miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze. Kalisja po raz pierwszy jako nazwa zaczyna funkcjonować od II wieku, kiedy to Klaudiusz Ptolemeusz w swoim dziele Geografia zapisuje ją. Z tą miejscowością oczywiście bywa różnie i ciężko powiedzieć, że to miejsce, o którym pisał Ptolemeusz, było miastem. Raczej był to zespół osadniczy, który funkcjonował w okresie, kiedy przez ziemię polskie przebiegał szlak bursztynowy. Więc ten zespół osadniczy nazwany został Kalisją. Być może kwitła tu wymiana, tego nawet jesteśmy po części pewni dzięki badaniom archeologicznym, wymiana handlowa pomiędzy tymi, którzy przyjeżdżali i tymi, którzy tutaj te tereny zamieszkiwali. Mamy też dowody materialne z tego okresu, że zamieszkanie i funkcjonowanie tutaj w tym okresie, czyli w okresie początków naszej ery, miało miejsce. Zatem niekoniecznie nie jesteśmy w stanie udowodnić, że Kalisja to najstarsze miasto w Polsce, ale z pewnością możemy powiedzieć, że Kalisja to miejsce o najstarszej metryce pisanej w Polsce. Czyli o najstarszej nazwie, którą znamy, nazwie greckiej, bo oryginalny zapis Kalisji nie odbywał się przez literę C łacińskim systemem, tylko greckim przez K. Ponieważ Ptolemeusz, który opisywał geografii Kalisję, był Grekiem i posługiwał się językiem greckim, a pochodził z Aleksandrii.
9: Okej, przez to, że w takim razie kilka wieków, nawet kilkanaście do przodu, skaczemy do wczesnego średniowiecza. Pojawia się Gród Kaliski.
10: Tak, to jest połowa IX wieku.
9: I to jest ta część namacalna, którą do dzisiaj możemy w Kaliszu zobaczyć.
10: I tutaj, drodzy Państwo, też ciekawostka, bo znowu wychodzi pewna kwestia naj. O co chodzi? Gród Kaliski pojawia się już w połowie IX wieku. W momencie, kiedy następuje tak zwana ekspansja Piastów, kiedy zaczyna się tworzyć państwo Piastów, jeszcze nie Polska, to wiemy z badań archeologicznych, między innymi dzięki również tezie profesora Buko, że ten gród w okresie, kiedy ościenne grody były zdobywane bądź palone na terenie dzisiejszej Wielkopolski, on nie uległ spaleniu. Co to oznacza? Jest taka teoria, która mówi, że wtedy ekspansja idzie z miejsca, które nie jest zniszczone w tym okresie. Zatem nakręcono jakiś czas temu, Telewizja Polska nakręciła film pod tytułem Ukryte gniazdo dynastii, gdzie historycy spierają się o ten początek Piastów, o ten sam rdzeń. Jedną z hipotez przedstawianą w tym filmie dokumentalnym jest właśnie hipoteza mówiąca o tym, że to Kalisz był miastem, z którego Piastowie mieli wyjść i podbijać w dalszych punktach Wielkopolskę, między innymi Gniezno i Poznań.
8: To z czego może to wynikać właśnie, że w świadomości ten Kalisz gdzieś tam jednak się takiej szerszej świadomości nie zapisał, tylko właśnie mówi się o Poznaniu, o Ostrowie Lednickim, o Gnieźnie?
10: Bo ten etap, Kalisz był bardzo ważny w okresie, o którym bardzo niewiele wiemy. Nie mamy źródeł pisanych. Z czego to wynika? Zobaczcie przykład Kroniki Jana Anonima, bo tam się Kalisz pojawia, ten gród piastowski po raz pierwszy jako źródło pisane, że mamy już opisany gród. I jest on osią sporu między Bolesławem a Zbigniewem o schedę w zasadzie, o zwierzchność nad ówczesnym państwem piastowskim. I można powiedzieć, że Gal Anonim, pisząc o zdobyciu Kalisza wtedy, który był opanowany przez zwolenników Zbigniewa, wręcz przechyla szale zwycięstwa na rzecz Bolesława Krzywoustego. I to świadczy o randze tego. Kalisz w okresie, kiedy formowało się państwo Piastów, był stolicą dzielnicy. Wtedy określanej bardzo takim łacińskim sformułowaniem sedes. Spotykamy takie sformułowania w opracowaniach dotyczących wczesnego średniowiecza w Polsce. Kolejna rzecz. Dobrze skonstruowana infrastruktura grodowa i dużo grodów ościennych, mniejszych grodów, pierścieni grodowych, które chroniły ten gród zasadniczy. To są badania archeologiczne. To są wskazania. No i wreszcie to, co też jest dość istotne z punktu widzenia formowania się przyszłej państwowości polskiej. W Kaliszu w X wieku powstaje pierwszy kościół, a za czasu, kiedy staje się on księstwem, w czasach Mieszka III Starego, powstaje tam piękna romańska kolegiata, właśnie w grodzie na Zawodziu. To jest ten Kalisz najstarszy. I później następuje pewnego rodzaju przesilenie. Mamy rozbicie dzielnicowe. Henryk Brodaty w 1233 niszczy gród na Zawodziu. I tak jak gdyby po 100 latach jeszcze jakiegoś bytności on kończy tam swoje istnienie.
8: To powiedzmy może jeszcze w kilku słowach, bo było o tym wspomniane, że to jest okres, którego pewne elementy zostały do czasów współczesnych. To co konkretnie namacalnie możemy w Kaliszu z tamtych lat zobaczyć?
10: No przede wszystkim mamy rezerwat archeologiczny na Zawodziu, który pokazuje nam, jak to grodzisko z podgrodziem wyglądało, jak wyglądały zabudowania. Wreszcie zaznaczone są również fundamenty pierwszego drewnianego oraz pierwszej murowanej świątyni. Fragmenty fortyfikacji, wieża bramna, wieża obronna. Drodzy Państwo, I samo uformowanie tego miejsca wskazuje też na dogodną pozycję obronną. Ten kształt terenu też przypomina miejsce, które zostało dość dobrze przemyślane i wyznaczone. Warto jeszcze wspomnieć, że w Kaliskim Grodzie, zanim jeszcze Żydzi pojawili się w wielu innych grodach i miastach, pojawili się oni w czasach Mieszka III Starego. Zajmowali się między innymi biciem monety, biciem pieniądza. A ponieważ nie mogli oni zamieszkiwać w grodzie jako innowiercy, musieli mieszkać poza nim. I pod Kaliszem jest miejscowość, która się nazywa Żydów. I szuka się tej konotacji gdzieś tam w jakichś teoriach, że najprawdopodobniej to jest to miejsce, w którym pierwotnie ci Żydzi sprowadzeni w czasach Mieszka III po raz pierwszy do Kalisza i bytujący tutaj w znacznej mierze aż okres II wojny światowej byli.
8: To my dzisiaj stawiamy już kropkę nad i, ale obiecujemy, że do Kalisza wrócimy w naszej kolejnej audycji w kolejnym odcinku.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

11 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend, a za nami dwa utwory, no w sumie z Polski, no bo pojawił się Piasek, a właściwie Robert Hojnacki i Piasek, Budziką Śmierci, a także Magma i Aisza, chociaż tak naprawdę rodowóz tego utworu to Algieria. No ale oczywiście polska wersja w Polsce jest no najbardziej znana siłą rzeczy. No a tuż po godzinie 13 będą znane już informacje Radia Emaus, te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy już zagranicznie Lighthouse Family i Hi, gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A poczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W Wielkopolsce będzie więcej dróg. Zbliża się 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w naszym regionie. W tym roku podzielono go na dwa odrębne. Pierwszy będzie obejmował projekty polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Drugi dotyczy wyłącznie remontów dróg gminnych lub powiatowych. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc wyjaśnia, skąd taka decyzja.
3: Takie były też oczekiwania gmin, powiatów, szczególnie tych gmin mniejszych. Tak, nie muszą robić takiej rozbudowanej infrastruktury, która dotyczy budowy i przebudowy. Dlatego prosiły o to, żeby był stricte wyodrębniony ten fundusz remontowy i to też nastąpiło. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do tych głosów.
2: Wysokość wniosków na dofinansowanie wynosi 256 milionów złotych na przyszły rok, z czego 179 milionów zostanie przeznaczone na budowę, przebudowę i remont lokalnych dróg, a 77 milionów samorządy będą mogły wykorzystać wyłącznie na remonty dróg. Pod uwagę będą brane szczególne kryteria, zaznacza dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Małyszka.
4: Co do kryteriów, spójność, dostępność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, to są te główne trzy kwestie, które są podstawą do określenia tych kryteriów szczegółowo.
2: Gminy mogą złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, a powiaty trzy.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Jeden telefon, krótka rozmowa czy wspólna chwila mogą znaczyć więcej niż nam się wydaje. W najbliższą niedzielę Kościół Katolicki będzie obchodził 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tegorocznemu świętu towarzyszą słowa „Ja nie zapomnę o Tobie”. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi to często najcenniejszy prezent, mówi ksiądz Grzegorz Kierski.
5: Idealna okazja do tego, żeby razem świętować wielki dar, szczególnie rodzicielstwa, bo przecież bycie dziadkiem jest naturalną konsekwencją otwartości na życie, na założenie rodziny i chcemy szczególnie młode pokolenie wychowywać w duchu, do którego zapraszali nas papieże, szczególnie papież Franciszek, aby okazywać wdzięczność w każdym momencie, na każdym etapie życia swoim dziadkom, swoim babciom, wszystkim osobom, które w jakiś sposób przyczyniły się do naszego życia, ale także wielu radości, które są obecne w naszym życiu.
2: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na samotność wielu osób starszych oraz zachęcenie do budowania więzi międzypokoleniowych.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym tygodniu decyzję tę potwierdzi Komitet Polityczny PiS.
6: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
2: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. I na koniec przenosimy się do Murowanej Gośliny, która zaprasza na weekendowe wydarzenia w programie m.in. Jarmark Świętego Jakuba, będący jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Na uczestników będą czekać stoiska rękodzielnicze, występy artystyczne oraz atrakcje nawiązujące do regionalnego dziedzictwa. Jutro oraz w niedzielę będzie także ostatnia możliwość zobaczenia widowiska historycznego Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje. Oprócz tego odbędzie się 16 Światowy Zjazd Gośliniaków. W programie zaplanowano również zawody sportowe i liczne atrakcje towarzyszące. Wieczorem scenę przejmą artyści. Gwiazdą wydarzenia będzie Dawid Kwiatkowski, a całość zakończy zabawa taneczna.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 17. I jest z nami także Wiktor Dyduła. A skoro Wiktor Dyduła, no to zagramy na początek 13. Tam słońce, gdzie my. Aż sobie tak pomyślałem tuż przed wejściem na antenę teraz, że tam słońce, gdzie Radio Emaus, albo i odwrotnie. No ale w każdym razie dzisiaj dużo słońca za naszymi radiowymi oknami możemy zauważyć. I to dobrze. Mam nadzieję, że do 20.57, czyli do czasu, kiedy skończy się dzień, to słońce nas doładuje pozytywną energią nie tylko na piątek, ale i na cały weekend. No to co? Gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 17 minut po godzinie 13, za nami trzy polskie utwory. Pojawił się Wiktor Dydu, A tam słońce gdzie my, później Dawid Podsiadło, To co masz ty, a przed chwilą pojawił się również Mrozu i Miliony moment. Monet oczywiście, miliony monet. Miliony momentów też oczywiście można zebrać, ale tutaj chodzi o monety oczywiście. A teraz już zejdźmy na ziemię i zaproszę Was teraz na stronę radioemaus.pl. Możecie wpisać ją w tym momencie gdziekolwiek słuchać Radio Emaus, radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Wczoraj porozmawialiśmy z Maciejem Mieleckim, specjalistą do spraw projektów energetycznych w przedsiębiorstwie usług komunalnych gminy Komórniki. Tematem było Komórniki mają farmę fotowoltaiczną, a dzisiaj porozmawialiśmy na naszej antenie z młodszą aspirant Anną Kluj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tematem było bezpieczeństwo na wakacjach. Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych domów i mieszkań, gdy wyjeżdżamy na wakacje? Co zrobić, by podróż do miejsca urlopu i sam wypoczynek były bezpieczne? O tym wszystkim dzisiaj na naszej antenie mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus młodsza aspirant Anna Kluj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ta prawie 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. Zakładka Gość Dnia, tam zaglądacie. No i również, jeżeli chodzi o zaglądanie, no to możecie śmiało na przykład zajrzeć do naszej aplikacji mobilnej albo w ogóle ją pobrać. Jest ona dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida. No i również, jeżeli jeszcze jakimś cudem, słuchajcie, tego nie robicie, zaobserwujcie Radio Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam jesteśmy. No i jeżeli chcecie być jak najbliżej tego, co się dzieje w dobrym Radio Emaus, no to myślę, że obserwacja nas w mediach społecznościowych będzie dobrym rozwiązaniem. A my gramy dalej, tym razem już pogramy zagranicznie, będzie Linkin Park i Shadow of the Day.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Tak

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Nie będę wika Dio Onipotent, Padre, Filio i lo Spirito Santo.
3: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

20 minut po godzinie, do godziny 14 dokładnie, za nami Tears for Fears, a także grupa The Verve, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale zanim wjedziemy do Poznania, no to ja niestety widzę bardzo nieciekawą sytuację na autostradzie A2, dokładniej to jest sytuacja między węzłem Poznań Komorniki i nawet za węzłem Poznań Luboń. Ta sytuacja się przeciąga, bo niestety widzę, że wydarzyło się, przynajmniej według naszych map, kilka wypadków właśnie na tym odcinku, także drodzy kierowcy, jeżeli poruszacie się A2 i chcecie wjechać na obwodnicę Poznania, no to niestety napotkacie na spore utrudnienia korkowo-wypadkowe. Węzeł Poznań Krzesiny widzę, że bez większych utrudnień, to są naprawdę bardzo dobre informacje, tylko jedna wiązka jest w tym momencie w remoncie, to jest zjazd z S11 od strony trasy katowickiej, od strony Jaryszek na autostradę A2 w kierunku Warszawy. No ale mówię, tak, to sytuacja jest opanowana. Sprawdzamy teraz już sytuację w samym Poznaniu. No i tak, ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdna ta ulica płynnie, trasa Niestachowska bez większych korków, przejedziecie korki, napotkacie na ulicy Lechickiej od skrzyżowania Murtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Most Lecha umiarkowanie zakorkowany od strony ulicy Lechickiej. Widzę, że ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską właśnie od strony Mostu Lecha. Tutaj napotkacie na niewielkie utrudnienia. Rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem. Teraz patrzymy na łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Widzę, że od ronda Lataje do ronda Śródka właściwie przejedziecie bez problemów. W drugą stronę widzę, że najdłużej, inaczej może, na pewno postoicie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kurnicką aż do samego ronda Rataje. No i to jest dojazd, który po prostu jest najbardziej zakorkowany. Również mocno zakorkowany jest dojazd od strony Mostu Królowej Jadwigi, czyli ulica Bolesława Krzywoustego. Teraz zaglądamy na rondo Starołęka, no i aż otworzyłem oczy szeroko, bo bardzo duży korek jest od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładnie od strony Mostu Przemysła I. Ten korek zaczyna się już na wysokości Dolnej Wildy, także niestety do samego ronda Starołęka postoicie. Skrzyżowanie Głogowska Hetmańska, tutaj widzę, że bez większych kłopotów, i myślę, że również tak mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Głogowską i pętlę Górczyńską. Przypominam o wypadkach, które wydarzyły się na autostradzie A2 między węzłem Poznań Komorniki a węzłem Poznań Luboń. Także drodzy kierowcy, uważajcie bardzo mocno na siebie. Jeżeli macie, drodzy słuchacze, więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i też na wielkopolskich trasach, jesteśmy dla was, słuchajcie, pod numerem SMS 601 077 033, 601 077 033, a także jesteśmy na Facebooku i jesteśmy również na Instagramie, także również tam nas możecie łapać i tam możecie nam wysyłać wiadomości związane z utrudnieniami w stolicy Wielkopolski i również na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi, a teraz na naszej antenie T-Love i Chłopaki Nie Płaczą.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 14. Za nami dwa polskie utwory. Z jednej strony pojawiły się lata 90. Tila, i chłopaki nie płaczą, a przed chwilą już lata 2000. Reniusis i kiedyś cię znajdę. Co znajdziemy na naszej antenie? Na pewno o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie artysta, który już niedługo wystąpi w Polsce, bo będzie Eagle Eye Cherry. No i złośliwi mogliby powiedzieć, że tylko jedyny hit tego artysty. Powiem szczerze, słuchajcie, lepiej mieć jeden hit, ale za to taki, że wszyscy nucą ten kawałek, niż nie mieć tych hitów wcale. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus, a ja przypominam, godzina 14, najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Poznański magistrat wyjaśnia nieprawidłowości w POSUM. Dom harcerza w Lesznie zostanie zmodernizowany. W tym wydaniu informacji powiemy również o kolejnej edycji Przystanku Jezus. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych poinformował o nieuprawnionych działaniach osoby zatrudnionej w placówce. Sprawa dotyczy modyfikowania wpisów w systemie obsługi pacjentów oraz ujawnienia danych objętych ochroną. Zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska przekazała, że odpowiedzialna jest za to osoba związana z anarchistami rozbratu, którzy wcześniej zaatakowali prezydenta Jacka Jaśkowiaka tortem.
7: W pierwszej kolejności zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurą w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
6: Dowody na rzekome faworyzowanie poszczególnych pacjentów zostały przesłane do portalu Zero.pl, a następnie medium wysłało pytanie do POSUM i Urzędu Miasta. Rzecznik prasowy POSUM-u Hubert Jerzewski zaznacza ponadto, że odpowiedzialnemu za zmiany pracownikowi odebrano dostęp do systemu.
8: Zwłocznie, jak dowiedzieliśmy się o tych informacjach, odsunęliśmy tą osobę od wykonywania czynności służbowych. Odebraliśmy także dostęp do systemu, ponieważ bezpieczeństwo naszych pacjentów jest tutaj kluczowe. Zatem te działania były dla nas kluczowe, żeby zabezpieczyć ten materiał i odsunąć tą osobę od systemu.
6: Sprawca pracował w ośrodku przez blisko 2 lata. Zajściem zajmie się prokuratura.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Ponad 300 ewangelizatorów z całej Polski, w tym 12 księży, 17 sióstr zakonnych, 12 kleryków i braci zakonnych zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, a przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy będą brali udział w rekolekcjach, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Lednicy, ojciec Tomasz Nowak. Natomiast 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Poland Rock i to do nich jest adresowany nasz program, wyjaśnia rzecznik prasowy Przystanku Jezus ksiądz Damian Piątkowiak.
9: Jest to szeroki program od wydarzeń stricte muzycznych przez spotkania z ciekawymi mówcami, którzy będą poruszali tematy bardzo różne, chociażby taki temat bardzo trudny, dlaczego Kościół nie słucha swoich dzieci, o kwestii wykorzystywania seksualnego dzisiaj, ale też takie bardzo motywacyjne tematy, które mają pomóc chociażby przeżywać dobrze swoje ojcowstwo, będzie okazja, by przeżyć medytację chrześcijańską, czy skorzystać z pomocy psychoterapeutów, którzy będą też do dyspozycji.
6: Tegoroczne wydarzenie odbywa się w duchu hasła Uczniowie, misjonarze. Tegoroczny Przystanek Jezus zakończy się w niedzielę 2 sierpnia Eucharystią podsumowującą czas ewangelizacji.
0: Informacje z kraju.
6: Rozłam

0: W Prawie i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński usuwa tych, którzy nie podpisali deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Zdaniem szefa PiS-u takie działanie zmierzało do podziału formacji, a na to nie ma zgody.
1: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
0: Prawo i Sprawiedliwość opuści około 30 osób. Na godzinę 14 w Sejmie zaplanowana została konferencja prezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dom harcerza w Lesznie zostanie wyremontowany, budynek zyska odnowione instalacje oraz bardziej funkcjonalny układ pomieszczeń. Po remoncie powiększona zostanie kuchnia, a w miejscu obecnego pomieszczenia gospodarczego powstanie przestrzeń na przechowywanie materacy i sprzętu. Z 2 łazienek powstanie 1 większa. Hufiec Leszno nie jest w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów remontu, dlatego zwraca się o pomoc do osób i firm, które chciałyby wesprzeć pracę. Harcerze użytkują wspomniany budynek od 1989 roku. Odbywają się tam zbiórki drużyn, spotkania instruktorów, biwaki i wydarzenia harcerskie.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza i temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 14, po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 17. Jest z nami także piękny utwór, przyznam się szczerze, nie wiem jak Mateusz, ale ja bardzo lubię ten singiel Madonny i bardzo się cieszę, że on czasami, albo inaczej, coraz częściej pojawia się na naszej radiowej playliście. Madonna i Frozen. Tak zaczynamy muzycznie 14 na antenie Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 17 minut po godzinie 14, za nami Madonna i Frozen, za nami także Sting i Englishman in New York, więc tym razem były najpierw lata 90, a później lata 80 muzycznie na naszej antenie. No i oczywiście możemy się cofać muzycznie w czasie, ale ważne jest też to, co jest teraz i co będzie w sumie, no bo o godzinie 14.30 kolejny odcinek audycji U Proboszcza w Parafii. Zapraszam w imieniu autorki tej audycji, czyli Lili Łady. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, no znowu lata 80, ale tym razem Polska, Lady Punk i Mniej niż Zero.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.

0: Kurczakowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
5: Tornister pełen uśmiechów od Caritas Poznań. Przygotowania do przystanku Jezus. Msza święta przed obrazem świętego Krzysztofa na motocyklu. Parafialna kawiarenka i remont kościoła w Lusowie. Wakacje wakacjami, ale w parafiach u proboszczów archidiecezji poznańskiej tradycyjnie nie brakuje wydarzeń.
4: U proboszcza w parafii.
5: Caritas Poznań trwają już przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Trwa 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
6: Przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci i potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania i patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin, ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. Ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie.
5: Caritas chce przygotować 500 wyprawek szkolnych dla dzieci zawierających wszystko, czego potrzebuje uczeni na początku roku szkolnego.
6: Wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego i w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców różne, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład.
5: Pomoc w zbiórce może każdy chętny.
6: Bardzo serdecznie zapraszamy, bo każdy z Was może taką zbiórkę zorganizować. Można to zrobić w swojej parafii, parafialne zespoły są za to odpowiedzialne, ale też można po prostu w swojej pracy, wśród swoich najbliższych, w rodzinie, albo po prostu pójść, kupić kilka rzeczy i przekazać na Rynek Wildecki. Tam jest nasza centrala, nasze biuro. My pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30, 14.30 i prowadzimy tę zbiórkę do 3 sierpnia.
5: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Będą również rozdawane w parafiach archidiecezji poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. Można również wpłacić pieniądze na zbiórkę, która działa na stronie Caritas Poznań. Pieniądze zostaną przeznaczone na kupno brakujących przyborów.
4: U proboszcza w parafii.
5: Parafia pod wezwaniem świętego Marcina w Bukowcu zaprasza 26 lipca o godzinie 15 na niezwykłą mszę świętą. Dlaczego niezwykłą, wyjaśnia ksiądz Edmund Jaworski, proboszcz parafii w Bukowcu.
7: Ta msza odbywa się pod świętym Krzysztofem, jedynym na świecie wyobrażeniem świętego Krzysztofa na motocyklu. siedzi sobie na intruderze 1500, a na ramionach ma Pana Jezusa. Święty Krzysztof jest świętym legendarnym. Zastanawiano się nawet na Soborze Watykańskim II, czy go nie wykreślić z Panteonu Świętych, ale ze względu na przywiązanie w niemieckim kościele, a czy święty Krzysztof jest też patronem Wilna, został ten legendarny święty. A pasuje do motocyklistów, bo my takie jesteśmy wojsko kmicicowe, sprzed nawrócenia Andrzeja Kmicica, także pasuje do nas jak ulał. W 2010 roku został poświęcony ten obraz w Głutowych, wtedy tam byłem proboszczem i tak ze mną wędruje. Jest on ufundowany w głównej części przez motocyklistów i obwołali mnie kustoszem tego obrazu. I potem taki mały piknik, spotkanie, dlatego że no, my lubimy się spotykać.
5: Spotkanie motocyklistów ze świętym Krzysztofem ma jeszcze jeden charytatywny cel.
7: Każdy z motocyklistów, którzy przyjedzie na to spotkanie, na mszę świętą, na piknik, będzie mógł wesprzeć działalność sióstr Serafitek wśród dzieci specjalnej troski dla domu, które one prowadzą na ulicy Rocha w Poznaniu.
5: Msze święte i spotkania motocyklistów odbywają się od 2010 roku, ale w różnych miejscach. Pierwsze odbywały się w Głutowach, od 2019 roku w Przemęcie, a od 2025 w Bukowcu pod Nowym Tomyślem. A niedaleko powstania pierwszego polskiego motocykla, który został zbudowany w Opalenicy.
4: U proboszcza w parafii.
5: Wiele się dzieje także w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi i świętego Jakuba w Lusowie. Właśnie zakończył się tam remont na Wybocznej, a dzięki ciężkiej pracy konserwatorów zabytków i zachowaniu pierwotnej dokumentacji został przywrócony oryginalny wygląd neogotyckiej świątyni z 1918 roku, mówi ksiądz Rafał Pleszewa, proboszcz parafii.
8: Tym razem była to renowacja i konserwacja sklepienia bocznej nawy i trzech podłuczy, które łączą nawę boczną z nawą główną. Wczoraj był odbiór konserwatorski, miałem okazję też o wielu detalach usłyszeć, bo to rzeczywiście, jak się tak spojrzy na zdjęcia przed i po, to widać ogromną różnicę. Przywróciliśmy stan pierwotny, całe zdobienia zostały przywrócone w formie, które były wcześniej.
5: Lusowska parafia ma też swoją kawiarenkę parafialną.
8: To jest miejsce spotkań wspólnoty parafialnej po mszach. My tu mamy już taki zwyczaj od wielu, wielu lat. To już mój poprzednik także tu wprowadził. I ona ma swoje wzloty i upadki, to znaczy raz jest bardziej dynamiczna, raz mniej. Natomiast nie ukrywam, że chcemy wyjść z nową formułą i przede wszystkim to, co jest ważne, zaangażowanie też ludzi, którzy chcą coś zaproponować i ona ma rzeczywiście formę, po pierwsze, spotkań, dlatego że mamy tu możliwości też miejsce, gdzie się możemy spotkać. To jest taki zwyczaj, że ludzie po mszy świętej rozmawiają, sobie się schodzą, nie na zasadzie, że każdy do domu, tylko no, jest jakaś grupa, która zostaje i ta nowa formuła też polega na tym, że oprócz oczywiście możliwości poczęstowania się smakołykami, mamy też różne maszyny, czy do czekolady, czy do kawy, czy inne napoje, to mamy też oczywiście ciasta. No i to, co jest też wyróżnikiem, że chcemy przy okazji zawsze coś zaproponować dla dzieci, czyli po mszy z udziałem właśnie dzieci proponujemy, czy jakiś teatrzyk to było w czerwcu, czy teraz mieliśmy spotkanie ze zespołem pieśni i tańca Lusowiacy, była możliwość zapoznania się, zobaczenia tych strojów pięknych, ludowych, też jak to się przygotowuje, takie stroje. Na sierpień mamy zaplanowane taki temat, domowa łąka, tworzymy flower boxy z suszonych kwiatów.
5: 25 lipca parafia w Lusowie zaprasza także na odpust ku czci świętego Jakuba Apostoła. Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 17, a tego dnia i także w niedzielę odbędzie się święcenie kierowców i pojazdów.
4: U proboszcza w parafii.
5: Ponad 300 ewangelizatorów z całej Polski, w tym 12 księży, 17 sióstr zakonnych, 12 kleryków i braci zakonnych, zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Trwają ostatnie przygotowania, mówi rzecznik prasowy Przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
9: Na ten moment mamy zgłoszonych około 300 ewangelizatorów. Oni będą docierali do nas w różnych etapach. Niektórzy będą od początku, czyli od poniedziałku 27 lipca już w całym programie, także w rekolekcjach brali udział. Niektórzy dojadą ciut później, wiadomo, to wszystko zależy od urlopów, możliwości przyjazdu. więc taka grupa jest zgłoszona. Ruszamy już od poniedziałku pełną parą, wszystko jest dopięte. Na ostatni guzik, można powiedzieć, ewangelizacja będzie się działa.
5: 30 lipca ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu Poland Rock. W programie Przystanku Jezus każdy znajdzie coś dla siebie.
9: To, co będzie działo się na naszej scenie i na naszym terenie Przystanku Jezus, adresowane jest właśnie do tych, którzy są na Poland Rocku, czy gdzieś w okolicy przyjeżdżają nas odwiedzić. Jest to rzeczywiście bardzo szeroki program, od wydarzeń stricte muzycznych, przy różnych koncertów, przez spotkania z ciekawymi mówcami, którzy będą poruszali tematy bardzo różne, tematy dotyczące motywacji życia, problemów w życiu w kościele dzisiejszym, chociażby taki temat bardzo trudny, dlaczego Kościół nie słucha swoich dzieci, o kwestii wykorzystywania seksualnego dzisiaj, ale też takie bardzo motywacyjne tematy, które mają pomóc chociażby przeżywać dobrze swoje ojcostwo, swoje życie chrześcijańskie, będzie okazja, by przeżyć medytację chrześcijańską, czy skorzystać z pomocy psychoterapeutów, którzy będą też do dyspozycji w namiotach i gotowi do rozmów, by tych, którzy mają jakieś swoje troski, problemy.
5: Tegoroczne wydarzenie odbywa się w duchu hasła Uczniowie Misjonarze. Przystanek Jezus odwiedzą też biskupi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w tym jego duchowy ojciec, biskup Edward Dajczak. Wśród zaproszonych gości są m.in. ksiądz Marcin Jurak, ojciec Mateusz Filipowski, Bacha i Michał Bukowski, Krzysiek Sowiński, Wojtek Czuba, Marta Przybyła i Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem. Tegoroczny Przystanek Jezus zakończy się w niedzielę 2 sierpnia Eucharystią podsumowującą czas ewangelizacji.
4: U proboszcza w parafii.
5: Od 19 lipca trwa 27 ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa, odbywający się pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. Za wstawiennictwem Świętego Krzysztofa, patrona kierowców podróżnych i wszystkich zmotoryzowanych, wierni Kościoła Katolickiego będą modlić się o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich podróżujących. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Misyjne Stowarzyszenie Miwa Polska zaprasza kierowców, aby włączyli się w akcję i za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Jak ważne jest to wsparcie, mówi biskup Marek Ochlak.
10: Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
5: Aktualnie w 99 krajach świata pracuje 1617 polskich misjonarzy i misjonarek.
4: U proboszcza w parafii.
5: Decyzją papieża Franciszka w całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież postanowił, że co roku przypada on w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. W tym roku przypada on w niedzielę 26 lipca. W tym dniu o godzinie 10 w intencji dziadków i osób starszych zostanie odprawiona msza święta w Katedrze Poznańskiej pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka.
4: U proboszcza w parafii. Radio Emaus na dobre.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus wie, że ludzie na różny sposób i w różnym stopniu przyjmują Jego Słowo. Jedni pozwalają Mu rozkwitać i przynosić plon, inni nie poświęcają Mu wystarczającej uwagi, dlatego działanie Słowa w ich życiu jest słabsze. Słowo Boże jest mi dane w darze. Jeśli nie wiem, czy sam zdołam je dobrze przyjąć, mogę pomodlić się o to, bym umiał pozwolić Mu zakorzenić się w moim życiu i wydać plon. Czy jestem gotów na taką modlitwę?

0: w Radiu Emaus.
1: Dziewięć minut zostało do godziny 15:00. Za nami audycja u proboszcza w parafii. Dziękuję w imieniu autorki tego programu, czyli Lili Łady. Kolejny program już w najbliższy piątek o godzinie 14:30. To będzie, tak patrzę, a jeszcze lipcowe wydanie. Muzycznie za nami duet Phil i Lambery gotowi na wszystko, i także Sanach, Marce, Pan za nami, także mini audycja w drodze do Emaus. A przed nami punktualnie o godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. A teraz wracamy do muzyki jeszcze i znowu pogramy po polsku. No to będzie taka młoda Polska, można by powiedzieć. Oskar Cyms i Niech Mówią. Ale co? Pograjmy.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Jezu miłosierny, konający na krzyżu, przychodzimy poza miasto na wzgórze hańby, gdzie wyprowadzono Ciebie skazanego na śmierć. W tym czasie w jerozolimskiej świątyni ofiarowywano paschalnego baranka. Jerozolima gromadziła pobożnych Żydów. Wspominano wielkie dzieła Boże w historii Izraela. Jednak właśnie w Tobie, upokorzonym, pogardzanym, odsuniętym i skazanym na śmierć, dokonało się największe dzieło Boga, odkupienie świata, a z Twego przebitego serca zrodził się Kościół Dzieci Bożych. Uczeni w prawie nie dostrzegli tego największego cudu, jaki się dokonał na Golgocie. Daj nam, Jezu, światłe oczy serca, byśmy umieli radować się tajemnicą naszego zbawienia, swoim życiem głosić wielkie dzieła Boże i prawdziwie wyznawać, że Ty jesteś naszym Panem i źródłem miłości. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię o żywą wiarę dla wszystkich chrześcijan. Udziel darów Twego Ducha Ojcu Świętemu Leonowi i wszystkim kapłanom, aby skutecznie przepowiadali w świecie Twoją Ewangelię. Umocnij osoby konsekrowane na drodze radykalnego życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, aby były dla świata czytelnym znakiem wartości nieprzemijających. Obdarz Kościół nowymi powołaniami do służby Bożej w kapłaństwie, w zgromadzeniach zakonnych, świeckich instytutach życia konsekrowanego i na misjach. Niech wszystkie dzieci Kościoła świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uobecniają w świecie Twoją miłosierną miłość.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy ciężkie i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojen, prześladowań, głodu, niedostatku i trudnych doświadczeń. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Chroń skarbu wiary w duszach dzieci i młodzieży, aby nie ulegała pokusom łatwego szczęścia i demoralizacji. Daj zwaśnionym narodom sprawiedliwy i trwały pokój, wytrwałość wszystkim czyniącym dobro i wspierających ludzi w jakiejkolwiek potrzebie. Błogosław rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Dla Jego bolesnej męki.

światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię. W tej modlitwie wraz z pielgrzymami i modlącymi się przez transmisję sławimy, Panie, Twoje miłosierdzie, bo wielkie rzeczy uczyniłeś nam i całemu światu.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
8: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: 15.35 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer.

Słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Pszczółki Mai, słuchajcie, dzisiaj pytam was o ulubioną postać właśnie z Pszczółki Mai i dlaczego. Także zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie Ulubiona postać z Pszczółki Mai i dlaczego. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w zgłoszeniu waszą ulubioną postacią z Pszczółki Mai i uzasadniacie, dlaczego jest to ulubiona postać według was. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj zadaję takie pytanie, no bo dzisiaj mamy właśnie Dzień Pszczółki Mai, no więc słuchajcie, to jest po prostu strzał do pustej bramki. Mam nadzieję, że zgłoszeń będzie jak najwięcej, a przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać, zgłoście się w naszym popołudniowym konkursie. Zapraszamy.

0: dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominam o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się waszą ulubioną postacią z Pszczółki Mai, no i uzasadniacie, dlaczego to jest dla was, według was, ulubiona postać. Takie wam zagadnienie daję w konkursie, dlatego że dzisiaj mamy Dzień Pszczółki Mai, także pasuje to jak ulał, można by powiedzieć. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w swoim zgłoszeniu konkursowym waszą ulubioną postacią z Pszczółki Mai, no i uzasadniacie, dlaczego to jest dla was ulubiona postać. No i koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe na dziś, czy też w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Ulubiona postać z Pszczółki Mai i dlaczego? Ulubiona postać z Pszczółki Mai i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Słuchajcie, za około 6 minut rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Ja liczę naprawdę na bardzo wiele zgłoszeń, no bo słuchajcie, ja wiem, że jest piątek, ja wiem, że chcielibyście już weekend od razu, ja to rozumiem, może niektórzy są już po pracy, może niektórzy, nie wiem, jadą autem i słuchają w tym momencie Radia Emaus, pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, no ale zapraszam was do zgłaszania się w konkursie. Naprawdę, 6 minut na zgłoszenie się. To jest, ja wiem, że to jest może i mało, ale i też dużo. Zapraszam was do zgłaszania się w konkursie. Za 6 minut rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. No ale zanim rozwiązanie, zaśpiewa Sylwia Grzeszczak, Latawce. Do dzieła, słuchajcie, do dzieła, do dzieła.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to słuchajcie, rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do wygrania był zestaw 3 książek od Radia Emaus. Pytamy was dzisiaj w konkursie o waszą ulubioną postać z Pszczółki Mai i dlaczego? Dlatego właśnie takie pytanie, no bo dzisiaj właśnie mamy Dzień Pszczółki Mai. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, no ale wygrywa dzisiaj Anna, która napisała tak. Filip Świerszcz, gdyż był zwinny, inteligentny, muzykalny, elegancki, zniewalająco przystojny w swoim czarnym cylindrze. Anna, no krótko mówiąc, pozamiatałaś, więc dzisiaj to ty wygrywasz zestaw 3 książek od Radia Emaus. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Kolejne konkursy już w poniedziałek, a najbliższe informacje nieco szybciej, bo już o godzinie 16 przedstawi te informacje Mateusz Markiewicz. Anna, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej w konkursie, a my gramy dalej. Semisonic, Closing Time.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie na naszych zegarach pojawiła się godzina 16. No i również w tym momencie pojawiają się najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Tramwajowe remonty na poznańskim Grunwaldzie skończą się szybciej niż zakładano. Lech na początek sezonu PKO BP Ekstraklasy podejmie Krakowie. Najpierw jednak informacje z kraju. Działaliśmy w dobrej wierze do końca, walcząc o jedność partii. Były premier Mateusz Morawiecki odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu z Prawa i Sprawiedliwości ponad 30 posłów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w kwietniu otrzymał zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia, a do obecnej sytuacji i rozłamu doprowadziła wewnątrzpartyjna intryga. Jego zdaniem poza formacją znalazło się wielu ważnych i zasłużonych polityków.
3: Ze mną tutaj są ludzie, którzy zakładali partię Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy nawet byli jeszcze w Porozumieniu Centrum. Byliśmy ludźmi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali nie tyle partię, co raczej rzeczywiście Polskę. I dlatego nie mogliśmy się pogodzić z tym, żeby zmuszano nas do podpisania lojalki.
2: Mateusz Morawiecki powiedział też, że jeszcze dziś wysłał do prezesa Jarosława Kaczyńskiego list z nowymi propozycjami, próbując zapobiec rozłamowi partii.
1: Informacje drogowe.
2: Szybciej niż planowano kończy się remont na poznańskim rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tramwaje na ulicę Grunwaldzką w kierunku Junikowa wrócą już w najbliższy poniedziałek, czyli 5 dni przed czasem. Ekipy MPK wymieniły tam szyny, zwrotnice i napędy. Zniszczoną nawierzchnię zastąpiono trwalszą, betonową. Co ciekawe, po raz pierwszy w Poznaniu użyto betonu z czarnym pigmentem, dzięki czemu torowisko nie kontrastuje z asfaltową resztą ronda. Trwają jeszcze ostatnie prace kosmetyczne, ale od poniedziałku na swoje stałe trasy wracają linie numer 1 i 13. Przywrócone zostaje także kursowanie 15, a 6 znów dojedzie do pętli Budziszyńska.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie żłobki otwierają drzwi dla rodziców. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Spotkania odbędą się w lipcu i w sierpniu w godzinach od 17 do 18.30. Jest to okazja, by obejrzeć salę, poznać opiekunów, zobaczyć wyposażenie oraz dowiedzieć się, jak wygląda codzienność najmłodszych podopiecznych. Najbliższe dni otwarte zaplanowano 27 lipca w żłobku Ptyś na osiedlu Przyjaźni. W sierpniu swoje drzwi otworzą także placówki Koniczynka przy ulicy Nowy Świat, Balbinka na osiedlu Bolesława Śmiałego, Żurawinka przy ulicy Żurawinowej, Jacek i Agatka przy ulicy Winklera oraz Królewna Śnieżka przy ulicy Grunwaldzkiej. Dodatkowy termin odwiedzin przygotował również żłobek Ptyś. Poznański zespół żłobków tworzy 15 miejskich placówek rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Ich program dnia obejmuje zajęcia wspierające rozwój najmłodszych poprzez zabawę, ruch i kreatywne aktywności. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Mecz Przyjaźni na inaugurację. Lech Poznań w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy podejmie u siebie Krakowie. Podopieczni Nielsa Frederiksena dobrze rozpoczęli sezon, wygrywając w Superpucharze Polski z Górnikiem Zabrze 3-1 oraz pokonując duńskie Aarhus w eliminacjach do Ligi Mistrzów 4-1. Trener Pasów, Bartosz Grzelak, uważa, że Kolejosz nie będzie chłopcem do bicia.
5: Ja uważam, że Lech wygląda bardzo taki jako zgrany zespół. Grają bardzo podobnie do tego, co robili w zeszłym sezonie, więc jest tak ewidentne, że wiedzą, każdy na boisku wie, co ma robić w każdej fazie grze. No i oczywiście trzeba poruszyć temat, że mają bardzo dużą jakość indywidualną i to może jest na ich największa siła, największy atut. I tak naprawdę to oni mogą zmienić 5-6 zawodników z pierwszej jedenastki i tak ustawią bardzo dobry zespół na boisko, więc mają dobrą kadrę.
2: Pierwszy gwizdek spotkania jutro o godzinie 20.15.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 22 kreski na plusie. W tym momencie jest nieco pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 16. Po raz kolejny kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program usłyszymy na naszej antenie, no to usłyszymy utwór z samej końcówki lat 80., ale mam wrażenie, że ta piosenka naprawdę brzmi ponadczasowo. Chris Isaak, Wicked Game. Tak zaczynamy 16. muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry. Thank you.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ona miała lat 13, on 21, kiedy stanęli w końcu na ślubnym kobiercu. W perspektywie czekało ich jeszcze 40 wspólnie spędzonych lat w zgodnym małżeństwie w niespokojnych czasach dzielnicowego rozbicia Polski. Co więcej, po niedawnym najeździe Tatarów konieczna stała się odbudowa zrujnowanych księstw, które Kinga i Bolesław dostali we wspólne władanie. W tym celu owa węgierska królewna ofiarowała nawet małżonkowi część swego potężnego posagu. To jednak nie wspólnota majątkowa, ani nawet nie 8 lat narzeczeństwa, jakim mogli się pochwalić małżonkowie, stanowiło największą siłę i jednocześnie najtrwalszy fundament ich związku. Co zatem nim było? Duchowa więź, której wyrazem był najbardziej spektakularny ślub, jaki złożyli nowożeńcy po udzieleniu sobie sakramentu małżeństwa w roku 1347. Oto oboje zgodzili się żyć ze sobą w czystości, co dla księcia Bolesława oznaczało publiczną rezygnację z męskiego potomka, który dziedziczyłby po nim dzielnicę krakowską i sandomierską. Tym samym razem z żoną zgadzał się on nie tyle traktować te księstwo jako swoją własność, ile raczej jako lenno dane od Boga, by służyć dobru poddanych. I to jest właśnie ideał chrześcijańskiego władcy w praktyce. Z tego tytułu historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy, a jego żona, Kinga, została wyniesiona do chwały ołtarzy i jest dzisiaj wspominana w kościele.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 18 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. A za nami także grupa U2, Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of. To za nami już na naszej antenie, a przed nami punktualnie o godzinie 16.30. Ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co ze sobą zrobić w piątkowe popołudnie czy też wieczór, mam nadzieję, że któreś z tych wydarzeń, które Wam zaprezentuję w serwisie kulturalnym, skutecznie Wam te plany wypełni. Serwis kulturalny już o godzinie 16.30, a teraz na naszej antenie grupa Jamiroquai i Virtual Insanity.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już dzisiaj, ostatni w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od koncertu i to nie byle jakiego koncertu, bo zapraszamy Was na koncert zespołu Arka Noego w ramach wydarzenia 800 lat światła. Start wydarzenia godzina 18, a miejsce to zespół szkół salezjańskich, oczywiście w Poznaniu. Wyjątkowy koncert plenerowy 800 lat światła. Koncert upamiętnia dziedzictwo świętego Franciszka z Asyżu, patrona pokoju, radości, braterstwa i szacunku dla każdego człowieka oraz całego stworzenia. To wydarzenie ma szczególne znaczenie, no bo franciszkanie, którzy organizują to wydarzenie, a także Fundacja Świętego Franciszka od lat stara się nie tylko pielęgnować dziedzictwo patrona, ale także przekładać jego wartości na współczesny język kultury, edukacji i spotkania z drugim człowiekiem. W tym roku wspólnie pragną świętować 800 lat franciszkańskiego przesłania, które niezmiennie inspiruje kolejne pokolenia do budowania światła opartego na życzliwości, pokoju, a także wzajemnym szacunku. 800 lat światła, to wydarzenie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 na terenie Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu i będzie to wieczór pełen muzyki, rodzinnej atmosfery i wspólnego przeżywania wartości bliskich zarówno świętemu Franciszkowi, jak i wszystkim, którzy wierzą w siłę dobra, wspólnoty i nadziei. No a razem z franciszkanami będzie świętować Arka Noego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów familijnych w Polsce. 800 lat światła, koncert zespołu Arka Noego dziś o godzinie 18 w Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Zapraszamy Was na to wydarzenie. Kolejne wydarzenie również startuje o godzinie 18, ale jest to Klub Książki Uraczyńskich, 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza. Start wydarzenia, tak jak wspomniałem, godzina 18, a miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Chociaż lipiec i sezon wakacyjno-urlopowy namawiają do słodkiego lenistwa, Klub Książki Uraczyńskich wcale nie zwalnia tempa. Na siódmym już spotkaniu z klasykiem Klub Książki Uraczyńskich sięgnie po powieść jednego z najważniejszych przedstawicieli realizmu magicznego, kolumbijskiego pisarza Gabriela Garcia Marqueza. Dzisiejszą książką, nad którą się pochyli Klub Książki, jest 100 lat samotności. Klub Książki Uraczyńskich, 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza, dziś o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na sam koniec wydarzenie plenerowe. 10 lato ze stradą, Żegrze, seans kina plenerowego. Jutro będzie nasze. Start wydarzenia 21.30, a miejsce to park na osiedlu Orła Białego przy kościele. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jutro będzie nasze, to jest film w reżyserii Paoli Cortellesi. Film został, miał swoją premierę 3 lata temu. Jest to debiut komiczki i aktorki Paoli Cortellesi, która również zagrała w nim główną rolę. Z główną bohaterką Delią może utożsamić się każda kobieta, no bo dokonuje ona na rzecz codziennie rzeczy niemożliwych, bo ogarnia dom i pracę, dzieci i starszych członków rodziny, łagodzą złe humory męża albo emocje nastoletniej córki. A ten włoski przebój rozgrywa się w podnoszącym się z kryzysu powojennym Rzymie i nawiązuje do dzieł neorealizmu. W szlachetną tradycję wkłada jednak współczesne treści, bo Jutro będzie nasze mówi o zbiorowym przebudzeniu, o kobietach, które jako pierwsze odważyły się przeciwstawić dziedzictwu przemocy. Dziesiąte lato ze stradą, Żegrze, seans kina plenerowego. Jutro będzie nasze o godzinie 21.30 w parku na osiedlu Orła Białego przy kościele. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w serwisach kulturalnych na ten tydzień. Kolejny już w poniedziałek 11.30 i 16.30.
6: Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już w tym tygodniu serwis kulturalny, a muzycznie pojawiły się same utwory z Polski. Był Wiktor Dyduła, Szybkie Tempo, Rozali, Nie mów, później Kombi, Pokolenie, a przed chwilą Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Zanim zapowiem informację, bardzo dziękuję za telefon, który pojawił się na naszej antenie, dokładniej telefon od słuchacza, który poinformował nas, że słabo nas słychać w tym momencie na falach eteru w Poznaniu. Słuchajcie, ja tutaj rozumiem, że sytuacja jest nieciekawa, jeżeli jesteście przyzwyczajeni jakby do jednej częstotliwości. Też nie będę ukrywać, że myślałem, że te problemy, które gdzieś tam będą występować, zostaną rozwiązane, ale możecie słuchać cały czas Radia Emaus na przykład przez nasz stream w internecie Radia Emaus. Tam was zapraszam, tam was odsyłam. No i również inne częstotliwości na falach radiowych, również jeżeli wasze radia, jakby to powiedzieć, łapią, mówiąc kolokwialnie, sygnał z innych częstotliwości, to również możecie tak słuchać Radia Emaus, ale przede wszystkim zapraszam może do słuchania radia przez stream internetowy, bo to myślę, że będzie najwygodniejsze rozwiązanie. Tyle a propos ogłoszeń. Najbliższe ogłoszenie jest takie, że o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie. Dajdo!

0: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Jubileuszowy piknik u ojców jezuitów w Poznaniu coraz bliżej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu informacji powiemy również o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo domów i mieszkań. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych poinformował o nieuprawnionych działaniach osoby zatrudnionej w placówce. Sprawa dotyczy modyfikowania wpisów w systemie obsługi pacjentów oraz ujawnienia danych objętych ochroną. Wiceprezydent Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska przekazała, że odpowiedzialna jest za to osoba związana z anarchistami rozbratu, którzy wcześniej zaatakowali prezydenta Poznania tortem.
3: W pierwszej kolejności zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem. Dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP.
2: Dowody na rzekome faworyzowanie poszczególnych pacjentów zostały przesłane do portalu Zero.pl, a następnie medium wysłało pytania do posłów i Urzędu Miasta. Sprawca pracował w ośrodku przez blisko 2 lata. Zajściem zajmie się prokuratura. Już w najbliższą niedzielę w kościele ojców jezuitów w Poznaniu odbędzie się 10. jubileuszowy piknik ku czci świętego Ignacego Loyoli. Na uczestników będą czekały różne atrakcje. Mowa o koncertach, zwiedzaniu zabytku, biesiadach, quizach czy animacjach dla dzieci. Ojciec Adam Tomaszewski z Towarzystwa Jezusowego podkreśla, że świętowanie to ma także wymiar charytatywny.
4: Staramy się na tym pikniku zbierać jakieś fundusze na potrzeby uboższych, tych, którzy potrzebują wsparcia na leczenie. W tym roku wspieramy specjalny ośrodek wychowawczy imieniu świętej Ludwiki w Poznaniu. I tak jak hasło tego ośrodka brzmi, dodajemy skrzydeł dzieciom, to właśnie chcemy, aby też nasze wsparcie jakoś dodawało im skrzydeł w codziennym życiu.
2: Piknik rozpocznie się o godzinie 11 mszą świętą.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych domów i mieszkań, gdy wyjeżdżamy na wakacje? Lato jest czasem, gdy włamań i kradzieży jest więcej właśnie ze względu na urlopowe wyjazdy. Mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5: Zwróćmy uwagę na to, czy wszystkie okna są zamknięte. Okna dachowe, okna piwniczne, na okna tarasowe, ponieważ od strony tarasu, który zazwyczaj jest usytuowany gdzieś przy ogrodzie, to najczęściej dochodzi do tych włamań. Warto zainwestować również w dobre drzwi, dobre atestowane zamki. Sprawdzą się również rolety antywłamaniowe, dobre systemy alarmowe, oświetlenie z czujnikiem ruchu.
2: Najlepsi są jednak życzliwi sąsiedzi.
5: To jest nieoceniona pomoc. Relacje międzyludzkie zawsze procentują, także warto dbać o to, żeby mieć tego zaufanego, zaprzyjaźnionego sąsiada, który poinformuje nas, jeżeli ktoś obcy będzie kręcił się wokół naszego domu, obserwował naszą posesję. Jeżeli tylko widzimy taką niepokojącą sytuację, warto również o tym poinformować służby.
2: Warto też pamiętać o tym, że im więcej zabezpieczeń zastosujemy, tym więcej czasu będzie musiał poświęcić złodziej na dostanie się do domu czy mieszkania, co oznacza, że jest też więcej czasu na to, żeby go zatrzymać albo przynajmniej spłoszyć. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus są zaskoczeni wyrzuceniem ich z Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślają, że do końca walczyli o pozostanie w ugrupowaniu. Prezes Jarosław Kaczyński usunął ich za niepodpisanie deklaracji przynależności do partii. Mateusz Morawiecki nie zdradza na razie planów związanych z przyszłością stowarzyszenia.
6: Jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany, w którym bardzo jednoznacznie gwarantowaliśmy podział obowiązków, ale także fakt, że nie będziemy zajmować się działalnością partyjną. W związku z tym nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo do końca walczyliśmy o jedność.
2: W przyszłym tygodniu decyzję Jarosława Kaczyńskiego potwierdzi Komitet Polityczny PiS. Dokumentu przynależności do partii nie podpisało około 40 posłów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia, zachmurzenie jest niewielkie, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, biometr jest korzystny, dzień zakończy się o godzinie 20:57. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro i w niedzielę 27 stopni Celsjusza, w poniedziałek 21, a we wtorek 23.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17. Druga zmiana w Radiu Emaus się odmeldowuje. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17. Dzięki wielkie za uwagę dzisiaj. Miejcie dobry weekend, miejcie dobrą resztę piątku. Już za moment mini audycja, a nawet audycja dookoła świata. Zapraszam was na ten program bardzo gorąco, a my słyszymy się w poniedziałek o godzinie 7 rano, no i będę z wami do godziny 12. Dzięki wielkie za dzisiaj. Na sam koniec Green Day i Boulevard of Broken Dreams. Jeszcze raz miejcie dobrą resztę piątku. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś po raz ostatni zaglądamy już do Albanii. W ostatnich tygodniach byliśmy między innymi w obecnej historycznej stolicy tego kraju. Byliśmy też nad Jeziorem Ochryckim i Szkoderskim, byliśmy w miastach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także byliśmy nad Rivierą Albańską. No i tak jak ostatnio wspominałem, Riviera Albańska to zaledwie niewielki kawałek całego albańskiego wybrzeża. Warto tu dodać, że cała długość linii brzegowej Albanii wynosi aż 360 km. Kraj ten oblewany jest przez dwa morza. Morze Adriatyckie na północnym zachodzie, czyli od granicy z Czarnogórą mniej więcej do okolic miejscowości Vlora, a także przez Morze Jońskie na południowym zachodzie, czyli od Vlory aż do granicy z Grecją. Krajobraz wybrzeża albańskiego nieco przypomina sąsiednią Czarnogórę, przy czym nie dominują w nim surowe skały, lecz piaszczyste plaże kameralne i rajskie zatoki, a także góry schodzące wprost do morza. No i trzeba przyznać, że wrażenie, jakie sprawia widok masywu o wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza tuż nad samym brzegiem tego morza, naprawdę zapiera dech w piersiach. A do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć przepiękną i niezniszczoną przez człowieka przyrodę. Pierwszym nadmorskim kurortem, na jaki trafimy po wjechaniu do Albanii od strony Czarnogóry, czyli od północy, jest Velipoja. Miasto to leży obok ujścia rzeki Buny do Adriatyku. Kurort dysponuje piękną, piaszczystą plażą, która ciągnie się na długości aż 14 km. No i trzeba przyznać, że miejsce to w szczególności może przypaść do gustu szczególnie rodzinom z dziećmi. No bo z jednej strony mamy tu piękne, piaszczyste plaże, ale mamy też dno morskie opadające na tyle łagodnie, że zapewnia bezpieczne warunki do pluskania i pływania. No a do tego oczywiście liczne bary i restauracje. I choć Velipoja nie posiada żadnych zabytków czy też miejsc ciekawych kulturowo, to jest przyjemną destynacją, szczególnie dla osób, które chciałyby po prostu poplażować i zażyć kąpieli morskich. Największym albańskim kurortem, który przyciąga turystów piękną, piaszczystą plażą, rozciągającą się na długości aż 15 km, a także dużym wyborem hoteli o zróżnicowanym standardzie i dziesiątkami knajpek czy restauracji serwujących lokalne specjały, jest miasto Duresz. Warto przy okazji dodać, że to drugie co do wielkości miasto w Albanii i jedno z najstarszych miast, a jednocześnie główny port tego kraju. Miasto zostało założone w 625 roku przed naszą erą, w czasach greckich kolonizacji pod nazwą Epidamnos, a założone zostało przez dwa greckie polis, mianowicie Korynt i Korkyrę. Około 220 roku przed naszą erą przejęli je Rzymianie, nazywając je Dyrachium. No i do dziś nadal znajdziemy w Duresz kilka pozostałości właśnie po cesarstwie rzymskim, jak chociażby pozostałości amfiteatru czy fragmenty rzymskich term. Historia amfiteatru w Duresz sięga II wieku naszej ery i czasów panowania cesarza Trajana. Był to jeden z największych amfiteatrów na Bałkanach, mógł pomieścić 20 tysięcy widzów, no i służył przede wszystkim jako arena walk gladiatorów. Jednak w czasie panowania osmańskiego został on całkowicie zasypany ziemią i skazany na zapomnienie. Ponownie odkryto go dopiero w 1966 roku. Kolejną atrakcją Duresz jest zamek wybudowany na rozkaz bizantyjskiego cesarza Anastazjusza I. W średniowieczu kompleks został częściowo zniszczony podczas trzęsień ziemi, jednak odbudowano go i wzmocniono tuż przed osmańskim podbojem miasta. Do dziś najlepiej zachowana część tego zamku to wieża wenecka, czyli w rzeczywistości baszta, która stanowiła kiedyś część murów obronnych miasta. Została ona zbudowana przez Wenecjan w XV wieku na miejscu starszych bizantyjskich fortyfikacji. Będąc w Duresz, na pewno warto zajrzeć też do tutejszego Muzeum Archeologicznego. Znajduje się w nim ponad 2000 eksponatów prezentujących dzieje Albanii od czasów prehistorycznych przez okres grecki, rzymski aż do czasów bizantyjskich. Warto też przespacerować się tutejszą promenadą czy odwiedzić meczet Fatih, no i oczywiście wypocząć na pobliskich plażach. Albania to jednak nie tylko morze i plaża, ale też niesamowita przyroda. Warto wspomnieć, że na terenie tak niewielkiego kraju mamy aż 15 parków narodowych. O jednym z nich, czyli Parku Narodowym Logara, wspominałem już w poprzednim odcinku. Innym, bardzo popularnym wśród turystów jest też Park Narodowy Tet, zlokalizowany na północy kraju. Utworzony został w 1966 roku i jest

0: Morskim Parku Narodowym Karbarun Shazan. Powstał on w 2010 roku i obejmuje obszar linii brzegowej półwyspu Karaburn, wyspę Shazan oraz fragment Zatoki Wlorskiej. Najbardziej znaną atrakcją jest oczywiście słynna i największa na albańskim wybrzeżu jaskinia pirata Hadżego Aliu. Na wyspie Shazan można natomiast oglądać pozostałości po dawnej bazie wojskowej. Jedną z największych przyrodniczych atrakcji Albanii jest bez wątpienia kanion Osum. Jest to wielokilometrowa szczelina przecinająca góry Tomor w Albanii. Jej centrum stanowi szmaragdowa wstęga rzeki Osum, wijąca się między skałami, a wszystko przyozdabia bałkańska, bijąca po oczach zieleń. Sama rzeka to jedno z najpopularniejszych miejsc w całej Albanii, jeśli chodzi o spływy i rafting. Jeśli chodzi natomiast o kanion, to warto w tym momencie dodać, że ma on około 3 milionów lat, 27 km długości, 450 metrów wysokości, a w najwęższym miejscu ma zaledwie 1,5 metra. Kanion ten można zwiedzać na dwa sposoby. W trakcie wspomnianego już wcześniej raftingu lub podczas samochodowej wycieczki, przemieszczając się między kolejnymi punktami widokowymi. Platformy widokowe są dobrze oznaczone i znajdują się przy nich tablice edukacyjne na temat okolicy, a jednym z najbardziej znanych jest punkt widokowy numer 2, na którym znajduje się również Virma e Nuses, czyli dziura Panny Młodej. Legenda głosi, że pewna panna nie chciała wyjść za mąż i modliła się o to do Boga. Ten wysłuchał modłów dziewczyny i kazał roztąpić się kamiennemu kanionowi, tworząc dziurę w ziemi, w której panna mogła się skryć przed swatami. Panna ślubu uniknęła, no a dziura w kanionie Osum pozostała. Na koniec warto by jeszcze choć w kilku słowach wspomnieć o tutejszej kuchni. No, trzeba przyznać, że bałkańskie smaki Albanii to prawdziwa uczta dla zmysłów, pełna różnorodnych aromatów i świeżych składników, które zachwycają każdego, kto tylko spróbuje tej kuchni. W typowym albańskim menu nie znajdziemy wykwintnych dań, a raczej te, które można przyrządzić z powszechnie dostępnych produktów. Tutejsze dania ukształtowały się pod wieloma wpływami, łącznie z osmańskimi, włoskimi czy też greckimi, i wszystko to widać w albańskiej kuchni. Dlatego też tradycyjne albańskie dania to połączenie najlepszych smaków Bałkanów i kuchni śródziemnomorskiej. Podstawą wielu z tych dań są świeże i lokalne, dostępne akurat produkty, takie jak warzywa, owoce, zioła, oliwa z oliwek, sery, mięsa, przede wszystkim koźlina i jagnięcina, no a także oczywiście ryby i owoce morza. Tutejsza kuchnia jest też zróżnicowana terytorialnie. W północnej, chłodniejszej części kraju potrawy są bardziej obfite, na stołach króluje albański gulasz i potrawy mięsne. Z kolei na południu Albanii w jadłospisie występują głównie świeże warzywa i owoce morza. Niektóre z dań kuchni albańskiej możemy spotkać też w sąsiednich krajach, jak choćby Czarnogóra, Macedonia, Grecja czy też Chorwacja. Jednak w każdym z tych krajów mają one swój własny, jedyny i niepowtarzalny smak. A jak smakuje Albania? No to już zachęcam do tego, aby każdy przekonał się osobiście. W dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Enea Basket Poznań przemeblowuje skład po podpisaniu umowy z Devontae Blantonem, amerykańskim skrzydłowym i zrzucającym obrońcą Janem Malesą. Przyszedł czas na kolejnego polskiego gracza, silnego skrzydłowego z Deki Pelplin, 24-letniego Filipa Siewruka. I to Filip będzie moim gościem. Filip jest przy telefonie, więc zaczynamy. Cześć Filipie.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na Poznań?
7: Wiesz co, przede wszystkim, no tak jak mówiłem w tym filmiku, który też nagrywałem, jak się witałem z kibicami, a ze względu też na osobę właśnie trenera Walejko. Gdzieś w poprzednich sezonach, zanim poszedłem do Astorii, a też trener ze mną rozmawiał przed sezonem, też jak właśnie było w połowie sezonu, jak byłem w Astorii, też z trenerem Walejko rozmawiałem, więc jakby powiedzmy przez te parę ostatnich lat jakby byliśmy w kontakcie i trener Walejko był zainteresowany tą współpracą. No i w te wakacje jakby postanowiłem właśnie pójść w tym kierunku, bo też uważam, że gra u trenera Walejko i w jego stylu to jest taki styl, w którym ja się odnajdę, tak? I w którym po prostu też będę mógł pokazać siebie i zrobić po prostu duży postęp. Też jakby duży wpływ na to mało to, że też trener grał zawodowo, więc też jakby rozumiałem, powiedzmy, koszykówkę nie tylko ze strony trenerskiej, ale też właśnie zawodnika, tak, ze swoim doświadczeniem z przeszłości. Więc jakby to są te wszystkie czynniki, które jakby schodzą na to, że wierzę i wiem, że jakby ten sezon będzie dla mnie jak najbardziej na plus, zrobię duży postęp i będę mu pomóc drużynie jak najbardziej przyczynić się do każdego wygranego meczu.
6: Okej, a powiedz, to jest kontrakt roczny czy dwuletni?
7: Roczny.
6: Z opcją ewentualnego, jak będzie się dobrze wszystko układało, gdzieś pewnie przedłużenia pobytu w Poznaniu.
7: Oczywiście. Kontrakt jest na rok, ale to jest zawsze wiadomo, jakby nic nie zamyka drogi do dłuższej współpracy w przyszłości.
6: Powiedz, masz jakichś znajomych w obecnym składzie Enea Basket?
7: Wiesz co, tak najbliżej bym powiedział, że z Samsonowiczem. Wiesz co, bo był moment, że zanim poszedłem właśnie do Spójni Stargard, byłem wtedy w Toruniu i właśnie tam mieliśmy szansę właśnie w tym pre-season, który wspólnie odbyliśmy, jakby poznać się też nam przez okres chyba 2 tygodni, razem potrenować, też zagrać w turnieju. Ja wtedy właśnie poszedłem do Spójni, a on został właśnie w Toruniu.
6: A powiedz, w Poznaniu bywałeś wcześniej, czy to jest zupełnie, że tak powiem, to miasto jest ci zupełnie obce? Jak to wygląda?
7: Byłem tylko raz tak naprawdę, jak jeszcze właśnie wtedy wspólnie grałem w tym U19, to tam pamiętam, że chyba mieliśmy półfinały, jeśli się nie mylę właśnie, i one były rozgrywane w Poznaniu, a tak to, czy to właśnie indywidualnie w czasie wolnym jakby nigdy jakby nie byłem, bo też jakby gdzieś tam dłuższy swój okres czasu spędziłem jakby za granicą, w tej Hiszpanii, więc jakby od mojego powrotu to tak naprawdę, no jakby byłem tylko w miastach tak naprawdę, w których jakby jeździliśmy na mecze, tak, więc jakby tak, żeby sobie pojechać, pozwiedzać, to jakby nigdy nie miałem szansy. Dzisiaj się akurat wybieram do Poznania, więc też mam nadzieję, że będę miał chwilkę, żeby się przejść i zobaczyć miasto.
6: Absolutnie tak, polecam. A powiedz, bo to też sobie wynotowałem, DK Pelplin, wcześniej Full Impex Starogard Gdański, na Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Wszędzie tam byłeś ważnym koszykarzem. Powiedziałeś o tych kontaktach z trenerem Edmundsem Walejko. Na pewno wiesz, jaką rolę on tobie wyznacza. Też będziesz chyba ważnym ogniwem NAI Basket, prawda?
7: Takie były rozmowy i mam nadzieję, że też tak będzie w sezonie. Jakby ja ze swojej strony, tak jak też z trenerem Walejko rozmawiałem, ja jestem graczem, który bardzo sobie też ceni ciężką pracę, tą dyscyplinę, powiedzmy determinację, a też przez to, że właśnie byłem w Hiszpanii wiele lat, czy potem w Ekstraklasie, jakby to jestem nauczony też tej etyki pracy i a jak mamy właśnie dzień wolny, no to ja zawsze z wielką chęcią chodzę dodatkowo na halę, no bo to też zawsze sobie myślę tak, że to jest dzień, w którym ktoś odpoczywa, a ja mogę też się stać lepszy, tak? I jakby to jest też takie, powiedzmy, paliwo, które mnie napędza, więc jakby ja wiem, że ze swojej strony jakby dołożę wszystkich możliwych starań i tą ciężką pracę, żeby po prostu być w jak najlepszej formie, w jak najlepszej dyspozycji i jak najbardziej tutaj być dla zespołu, żebyśmy po prostu mogli wygrywać.
6: No tak, o tej Hiszpanii to my jeszcze porozmawiamy, bo to jest dłuższy temat, ale fajną rzecz powiedziałeś, że dodatkowo trenujesz, bo o te dodatkowe treningi chciałem cię zapytać w kontekście twojej mocnej strony, a więc rzutu trzypunktowego. Często jest tak, że zostajesz po treningach i jakąś serię próbujesz ładować do kosza, żeby była powtarzalność?
7: Oczywiście. Ja gdzieś tam też właśnie za dzieciaka też zostałem nauczony takiego powiedzenia właśnie, że jakby strzelec musi rzucać, tak, żeby trafiać, jakby to, że się już jakby umie się rzucać, no to jak się tego nie robi regularnie, no to jakby ta skuteczność nie jest tak powtarzalna i tak regularna, więc jakby ja przez cały czas staram się po treningach właśnie zostawać, czy po treningach, czy to przed treningiem, czy jeśli nie ma takiej możliwości, załóżmy, no bo ktoś chodzi na halę, no to staram się po prostu szukać sobie tych możliwości zawsze, żeby czy to w dzień wolny, potem zrobić jakiś trening, potem porzucać, no bo po prostu chcę, ja czuję, że to też jest taki trochę mój obowiązek wobec siebie po prostu, tak, żeby być w jak najlepszej formie, ale też po prostu cały czas jakby poprawiać te rzeczy, które mogę i poprzez też tą powtarzalność i te dodatkowe treningi jakby być i stawać się po prostu coraz lepszy.
6: Powiedz, te dodatkowe treningi to tylko te trzypunktowe rzuty, czy masz większy arsenał, który trenujesz podczas tych dodatkowych rzeczy?
7: Nie, no, wiesz co, no też nie, to nie jest tak, że jakby tylko się skupiam na tych trzech punktach, jakby mówię na ten temat, bo też to zapytałeś. Wydaje mi się, że też jako zawodnik profesjonalny, no jakby też profesjonalny, zawodowy, tak, no nie możemy się skupiać tylko na jednej rzeczy, tak. Wydaje mi się, że też oprócz tych trzypunktowych rzutów, jakby z których zawsze byłem znany i gdzieś tam w tych granicach 40% do 3 z pozycji numer 4 zawsze byłem, no to jakby moja gra też opierała się na wielu, wielu innych rzeczach i czy to właśnie, mówię, na takich treningach indywidualnych, no to cały czas tak jakby trenuję kozioł, bo wiem, że jakby wysocy zawodnicy na pewno nie kozują tak jak miejsce, więc staram się cały czas kozować, żeby jakby jak najlepiej ten kozioł doprowadzić do jak najwyższego po prostu poziomu, żeby mieć potem też przewagę na boisku, tak? Wszelkie właśnie wykończenia, wszystkie zachowania pod koszem, oczywiście penetracje, różne zmiany kierunku, tak? Bo też te penetracje zawsze gdzieś tam mi mówili właśnie, że mam mocny, jak jest właśnie gra na close-outcie, mam ten mocny pierwszy krok do minięcia właśnie, więc też staram się jakby cały czas nad tym pracować, żeby ten pierwszy krok był jeszcze mocniejszy, żeby jakby jeszcze większą jakby przewagę po prostu mi dawał w momencie, jak jest dobiegający obrońca, żebym po prostu mógł mijać i wtedy, wiadomo, albo kończę, albo odrzucam gdzieś dalej na obwód do kolegów, tak, którzy dalej będą tą piłkę kręcić, więc jakby na pewno to nie jest trening, który jest oparty tylko na jednym, cały czas staram się jakby pracować nad jakby wieloma tutaj, nad paroma rzeczami, tak, żeby jakby cały czas te aspekty szły po prostu do góry.
6: Zajrzałem do twojej historii. Twój tata zakładał koszykarski basket Koszalin. To od razu takie pytanie, czy miałeś jakąkolwiek alternatywę, by nie zostać koszykarzem?
7: Cóż, oczywiście zawsze ona była, tak? Jakby nigdy od dziecka nie wychodzę, co robił. Ja od dziecka, mówię, jeszcze mój tata grał potem po kontuzjach gdzieś tam na amatorskiej lidze, już później to przecież chodziłem też na mecze jako dzieciak, tak? Klaskałem brawo, tak naprawdę nie wiedząc, co się jeszcze dzieje.
6: No tak, bo to trzeba też powiedzieć naszym słuchaczom, że oprócz tego, że zakładał, to też jest i był trenerem, no i też wcześniej grał w kosza jako koszykarz, prawda?
7: Tak, więc mówię, czy to ja, czy mój brat, jakby po prostu też od dziecka zawsze jakby ta wokół koszykówka była obok nas, wokół nas, obydwoje się w niej zakochaliśmy tak naprawdę i dzisiaj mówię, teraz też mój brat zjechał się, wrócił do domu ze Stanów Zjednoczonych i też mamy boisko właśnie na dworze i codziennie parę dni, parę razy w ciągu jednego dnia idziemy, gramy 21, więc jakby to też jest nasz taki sposób spędzania po prostu wolnego czasu.
6: Tata dołącza?
7: Słucham?
6: Tata dołącza?
7: Oczywiście.
6: czyli cała męska część rodziny przy koszu, tak? Przy tablicy.
7: Tak jest, i wszystkie psy, które nam chcą zabrać piłkę, no.
6: Dobrze, a powiedz, powiedziałeś o Antku. Antek młodszy też gra w kosza. Był w Stanach Zjednoczonych, tak?
7: Tak jest, no grał w tym sezonie, grał dwa sezony teraz w D1. No i właśnie teraz wrócił też do domu i też się szykuje zaraz do wylotu do Stanów Zjednoczonych w sierpniu.
6: To jest ten taki czas, żebyście trochę pobyli razem. Dobrze, a powiedz, chciałem cię też podpytać, czy tata, który był twoim pierwszym trenerem, on wciąż ci podpowiada? Coś ci na przykład mówi, jak możesz ulepszyć swoją grę, czy to już jest tak, że on już wie, że ty jesteś profesjonalnym zawodnikiem i już się w to nie wtrąca?
7: Wiesz co, jakby na pewno w wakacje to jest też tak, że wiesz, mam trenera w domu, który też jakby najbardziej mi się daje z tej jego pomocy, jakby ja korzystam po prostu w wakacje, tak? Kiedy mamy halę, po prostu wchodzimy i wiesz, i po prostu trenujemy, tak? Skupiamy, wybieramy sobie wspólnie jakby parę aspektów gry, które jakby chcemy popracować, potrenować. Obydwoje właśnie wtedy oglądamy, wiesz, wideo, patrzymy, co było na przykład do poprawy, co mógłbym po prostu dodać, załóżmy, żeby stać się bardziej kompletnym graczem. I po prostu, wiesz, trenujemy, tak? Uważam, że jakby mój tata ma naprawdę ogromną wiedzę. Jakby po prostu to też dla mnie jest taki duży plus po prostu, że jakby mogę korzystać z tej wiedzy, kiedy właśnie wakacje jestem w domu i właśnie pójść wspólnie na trening, tak? I też wtedy nie muszę też gdzieś jechać na drugi koniec Polski, tak, żeby trenować z jakimś trenerem. Mimo wszystko jakby jeżdżę na Get Better co rok, jakby tam też trenuję, ale to też zawsze w tym okresie, jak wrócę z Get Better, czy przed Get Better, tak, jestem, no to czy ja sam, tak, czy właśnie razem z bratem chodzimy właśnie i też trenujemy z tatą. Bo to na pewno jest taki plus dodatni dla nas, nie? Gdzie możemy po prostu stać się lepsi, też nie musimy jakby daleko szukać, a też ostatecznie ta nasza współpraca, bym powiedział, że zawsze i mi, i też bratu zawsze przynosiła po prostu to, że stawaliśmy się lepsi.
6: A to jest bardzo ważne, ten rozwój. To powiem o tej Hiszpanii, no bo to nie lada gratka, Barcelona. Podpisałeś z Barceloną 5-letni kontrakt. Jak długo, powiedz, finalnie tam byłeś w tej Katalonii i czego się nauczyłeś koszykarsko?
7: Wiesz co, no jakby to była dla mnie niesamowita przygoda, tak? To było na pewno dla mnie jako dziecka w tamtym momencie bardzo duże zaskoczenie, tak? W ogóle, że...
6: Bo ile ty wtedy miałeś lat, jak tam wyjeżdżałeś?
7: 13, tak? Ja miałem właśnie 12, grałem na Litwie, tak? Właśnie w Tornado Kaunas i tam właśnie wygrywając to wicemistrzostwo jakby Litwy, ja wtedy dostałem, pamiętam, nagrodę takiego najlepszego debiutanta roku w tej lidze właśnie i tam się potem właśnie skauci odezwali właśnie i klub właśnie, że mnie zapraszają na te testy właśnie do Barcelony. Ostatecznie właśnie po tych testach podpisałem ten 5-letni kontrakt, no i jakby ten pierwszy rok tata poleciał ze mną, tak, mieszkał gdzieś indziej, więc to też nie było tak, że ja z nim byłem, tylko ja go widziałem czasami tylko 2 godziny na przykład w niedzielę, tak, i następna wizyta była znowu, załóżmy na 3 czy 4 godziny w niedzielę.
6: Bardzo trudne dla nastolatka w tym wieku.
7: Tak, nie powiem, że nie było to łatwe, bo nie było na pewno. Dużo to wymagało ze mnie trochę takiego zmiany myślenia, na pewno dojrzenia bardzo szybkiego, tak, i takiej nauki odpowiedzialności, bo ostatecznie jakby musiałem robić lekcje, tak, musiałem się uczyć, musiałem przypilnować, żeby zrobić sobie pranie, tak, dać pranie do prania, to też właśnie taka fajna, może to nie jest nic wielkiego, ale właśnie w La Masie, tak, czyli w tym akademiku na przykład, w którym mieszkają wszyscy ci zagranicy, czy nawet z Hiszpanii przyjezdni zawodnicy FC Barcelony, tam była też taka zasada, że 8:25 odjeżdża autokar do szkoły, tak, i jeśli ktoś, tam nie było budzenia, jeśli ktoś na przykład zaspał, no to oni dopiero wtedy budzili i jakby to już musiałeś dojechać do szkoły taksówką na własny koszt. A w Barcelonie jeszcze tym bardziej taksówki są bardzo drogie i taka taksówka do szkoły wynosiła 40 euro, a w tamtym momencie ja czy inni właśnie z koszykówki, no to dostaliśmy kieszonkowe, tak, dostawaliśmy tam chyba 100 euro, pamiętam, kieszonkowego, tak, więc...
6: Na miesiąc, tak?
7: Tak, nie, właśnie mieliśmy te 13 lat, no to jakby... I jak się raz zaspało, no to...
6: Dwa razy zaspałeś i masz po kieszonkowym.
7: Dokładnie, więc po prostu to też uczyło takiej odpowiedzialności, tak? Właśnie, żeby też nie zaspać, żeby być na czas, wcześniej zejść, zrobić sobie śniadanie do szkoły, tak? Zjeść śniadanie rano. My potem ze szkoły wracaliśmy, mieliśmy od razu jakby posiłek, potem lekcje, potem trening, potem drugi trening, jakby tego na pewno było od groma. Przez ten cały czas, co byłem w Hiszpanii, miałem tylko tak naprawdę jeden kryzys, w którym w drugim roku, kiedy rodzice musieli tam do mnie przylecieć, bo to też wtedy się dużo czynników jakby złożyło i po prostu jakby też mi było ciężko, bo miałem wtedy też tylko 14 lat, ale tak to przez cały jakby ten okres, wydaje mi się, że radziłem się w sobie wyśmienicie, jakby dzisiaj dla mnie Hiszpania i Barcelona to jest mój drugi dom. Mówię biegle po hiszpańsku, zdałem też tamtejsze liceum, co też było bardzo ciężkim dla mnie wyzwaniem, bo jak zaczynałem właśnie gimnazjum tam, no to nie mówiłem ani po hiszpańsku, ani po tak naprawdę super angielsku, tym bardziej nie po katalońsku, bo też w szkole się mówiło bardzo dużo po katalońsku, bo tam w Barcelonie się tego języka używam dużo więcej. I pierwszy rok zaczynałem tak, że po prostu siedziałem z tyłu klasy z tabletem, na którym miałem tłumacz Google i z podręcznikiem, w którym jakby pisałem i uczyłem się alfabetu hiszpańskiego, tak, z tymi ich jakby literami i pisałem, tak, po hiszpańsku żaba, kot, pies, tak, i uczyłem się po prostu najprostszych słówek. Wydaje mi się, że tak po półtora roku już zacząłem tak normalnie rozmawiać, nie?
6: Pamięci ta niesamowita szkoła życia i przyspieszony kurs dojrzałości dla takiego nastolatka?
7: Nie, no jak najbardziej, zawsze się śmiałem, nie? Że potem wracałem właśnie w wakacje do domu, tak, nie wiem, miałem te 13, 14, 15 lat i prosiłem po prostu, wiesz, o mamę o pomoc w czymś, tak? Jakby mama, wiesz, po raz pierwszy chciała mi coś wytłumaczyć, a ja wiem, mamo, już wiem, nie? Jakby już to robiłem sam, nie? Więc jakby to też czy mi, ale też jakby patrząc w stronę rodziców, nie? To jakby, wiesz, ja byłem w domu tak naprawdę, przylatywałem na jeden dzień. Przyjeżdżałem 26 grudnia rano na Boże Narodzenie i wylatywałem 27 rano, albo jeszcze czasami 26 wieczorem, jak były loty, nie? Bo mieliśmy tylko zazwyczaj jeden dzień przerwy, a tak to przylatywałem na wakacje na okres miesiąca, tak? I wtedy czy półtora, jak były te reprezentacje polskie i kadry.
6: Filip, a dlaczego wróciłeś do Polski?
7: Wiesz co, wtedy ja po Barcelonie jakby podpisałem kontakt dwuletni w Baskonii, tak? I jakby moim zamiarem było dalej gra w Baskonii, ale zdarzyła się po prostu pandemia i wtedy w Hiszpanii po prostu była taka sytuacja, że tam ligi nie startowały do grudnia, a polska ekstraklasa miała startować już pod tym lockdownem, jakby nic miało nie stać, więc jakby i też wtedy jakby no, odezwał się do mnie jakby ten parę tych zespołów ekstraklasowych i gdzieś tam po prostu wtedy podjąłem taką decyzję, że po prostu też nie będę czekał, mecze cały czas będą, bo mówię, no, Baskonii liga dostała do grudnia, a później też Baskonia przez tę całą pandemię uznała, że jakby tego drugiego zespołu Baskonii nie będą jakby na przyszły rok utrzymywać i po prostu jakby tych nas pięciu najlepszych, tak? Czy to wtedy to byłem, pamiętam, ja, Ondra Hanslik, tam Paweł Sapko, oni dzisiaj też grają zawodowo, jeden gra właśnie chyba w Hiszpanii, drugi gdzieś za granicą, jakby cała tamta piątka z tego zespołu dzisiaj jakby gra zawodowo, no to nas po prostu jakby wypożyczyli. Jakby ja sobie wszedłem do tej spółni Stargard na wypożyczeniu właśnie z Baskonii.
6: Spółnia Stargard, potem była Stal Ostrów, później Anwil Włocławek. Który z tych klubów wspominasz najlepiej? Bo w Anwilu to było najmniej meczów, prawda?
7: Tak, no było najmniej tych meczów. Wiesz co, najlepiej wspominam na pewno Ostrów Wielkopolski i Anwil Włocławek, tak? Bo to były dwa miejsca, które były najbardziej profesjonalne. W Ostrowie, no tak jak mówiłeś, jakby miałem więcej tych opcji na boisku, tak? I też na pewno się troszkę bardziej czułem częścią zespołu. Tak, no bo mimo wszystko gdzieś tam ta rola była troszkę większa, powiedzmy. I tu, i w Anvilu jakby nauczyłem się bardzo dużo, jeśli chodzi o pracę, jak pracować, o tą właśnie etykę, o tą organizację tej pracy, tak? O tym właśnie, jak zawodowy koszykarz powinien się zachowywać, jak właśnie jeść, jakby, więc to były lata mimo wszystko, w których jakby nawet jeśli nie grałem tak dużo, to tak szczerze tych dwóch sezonów nie żałuję, tak? W Stali i w Anvilu, bo to były lata, w których ja się naprawdę ogromnie nauczyłem, też pod takim względem pozaboiskowym, podejścia i w ogóle wszystkiego, ale też pod względem boiskowym, tak? Bo przecież w Anvilu miałem na swojej pozycji Luka Petraska, też z którym jakby do dzisiaj mam kontakt, ale też bardzo dużo się od niego nauczyłem. W Stali osób przecież miałem Ojasa Skibinsa, tak? Który też teraz wygrał drugie mistrzostwo w Legii. Miałem przecież Nemanię, Jurisicia, Damiana Kuliga, więc jakby tam było naprawdę ogromne w tych dwóch sezonach graczy, od których mogłem się bardzo uczyć. Też współpraca w Ostrowie z Arturem Packiem, też która mi bardzo dużo pokazała, jeśli chodzi właśnie o podejście przygotowania fizycznego, tak? Tej siłowni, która też jest bardzo ważna w koszykówce. Więc jakby na pewno w tych dwóch sezonów bardzo dużo wynoszę i bardzo się po prostu też cieszę, że miałem szansę bycia tam i wyciągnięcia po prostu tego doświadczenia, tej wiedzy.
6: No i pewnie nie tylko ja, ale w kibice w Poznaniu będą z nadzieją i z dużym zaciekawieniem oglądać twoje umiejętności na poznańskich parkietach, na parkietach pierwszej ligi. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i za czas.
7: Pewnie, nie ma żadnej sprawy. Nie mogę się doczekać, jak też już będę w Poznaniu i też będę miał okazję przywitać się ze wszystkimi kibicami.
6: Mówił do Państwa mój gość, czyli Filip Siewruk, nowy koszykarz ENEA Basket Poznań. Ja też się żegnam. Do usłyszenia.
4: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie Kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich, są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
3: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
2: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
4: Wiadomości ze świata.
2: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
5: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
2: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Plato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.

0: Kurczakowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział trzeci.

O 2 mile na południowy wschód od Betlejem leży dolina, oddzielona od miasta pasmem wzgórz. Rosną na niej karłowate dęby, sosny i morwy. Ponieważ dolina ta zasłonięta jest od wiatrów północnych, służy ona latem i zimą za doskonałe pastwisko dla licznych trzód. Niedaleko od miasta znajdowało się wielkie schronisko dla owiec. Było to miejsce otoczone murem wysokości człowieka oraz ciernistymi krzakami, które miały chronić trzody od drapieżnych zwierząt jak lwy i pantery. Dnia, w którym zaszły co dopiero opowiedziane wypadki, przybyła do owej doliny pewna liczba pasterzy z swoimi trzodami. O zachodzie słońca spędzono trzody do zagrody, a gdy zapadł wieczór, pasterze zapalili wielki ogień niedaleko bramy, posilili się skromną wieczerzą i zasiedli, aby odpocząć i pogwarzyć, zostawiwszy jednego spośród siebie na straży. Widok tych ludzi dziwne robił wrażenie. Nie nakrywali nigdy głów, toteż ich twarde włosy sterczały wypalonymi od słońca kępkami. Brody kędzierzawe, splecione w warkocze, zasłaniały szyję i piersi, dając postaciom wyraz dzikości. Odzieniem ich były skóry kozie lub baranie, obrócone włosem na zewnątrz, sięgające do kolan. Stroju dopełniały małe woreczki u prawego ramienia, zawierające zapasy żywności i kamienie do tradycyjnej procy, która stanowiła ich uzbrojenie. Obok każdego leżał kij pasterski, znak zawodu i broń przeciw bliskiej napaści. Rozmawiali o swych trzodach i przygodach dnia, aż wreszcie sen skleił ich powieki. Noc była jasna, mroźna, gwiaździsta, bez wiatru. Atmosfera zdawała się być tak czysta, jak nigdy. Czuć było jakiś święty powiew, jakby przeczucie, że niebo zbliży się ku ziemi, aby jej szepnąć wieść dobrą. U wejścia do zagrody chodził miarowym krokiem stróżujący pasterz. Niekiedy, usłyszawszy jakiś głos wśród śpiącej trzody lub krzyk szakala od strony gór, przystawał i nadsłuchiwał. Gdy nadeszła północ, poszedł ku ognisku, aby zbudzić towarzysza, który go miał zastąpić, gdy wtem oblała go niezwykła jasność, łagodna jakby księżycowa. Ujrzał przy niej całą dolinę, pastwiska, trzodę, wszystko jak za jasnego dnia. Spojrzał w górę. Nie było widać gwiazdy. Światło padało na ziemię jakby z otwartego w niebie okna. Wielce przerażony począł wołać: "Wstawajcie, wstawajcie!" Pasterze zerwali się na równe nogi i chwycili za broń. "Patrzcie!" zawołał stróż. "Niebo w płomieniach!" Nagle jasność nabrała jeszcze siły. Pasterze, zakrywając oczy, upadli na twarz, gdy wtem usłyszeli głos pełen niepojętego uroku. "Nie bójcie się, nie bójcie się, bo oto oznajmiam wam wielką radość, która napełni wszystkie narody ziemi." Głos pełen słodyczy, spokoju, czysty, poruszył ich do głębi i napełnił ufnością. Uklękli z czcią i ujrzeli wśród jasności postać ludzką w szacie nadzwyczajnej białości. Ponad jej ramionami wznosiły się końce skrzydeł, a nad głową świeciła gwiazda. Postać ta wzniosła ręce nad pasterzami, błogosławiąc im, a twarz jej była dziwnie spokojna i cudownie piękna. Nieraz słyszeli pasterze Judei i w swej prostocie rozmawiali o aniołach, to też żadna wątpliwość nie powstała w ich sercach i w uniesieniu myśleli: "Chwała Boża jest pośród nas, Bóg posłał do nas anioła, jak kiedyś posyłał do proroków swoich." Anioł mówił dalej: "Dziś narodził się wam Zbawiciel w mieście Dawidowym, który jest Chrystus Pan. A ten wam znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, położone w żłobie." Święty posłaniec umilkł, został jednak jeszcze chwilę, a gdy pasterze stali oniemieni, pojawiły się niezliczone zastępy aniołów chwalących Boga i mówiących: "Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli." Nareszcie anioł, rozpostarłszy skrzydła, uniósł się lekko i zniknął wraz z światłem. Długo jeszcze po jego odejściu słychać było z górnych sfer hymn cichnący w miarę oddalenia: "Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli." Gdy pasterze wrócili do przytomności, spojrzeli na siebie ze zdziwieniem, a potem jeden z nich rzekł:
To był Gabriel, posłaniec Pana do ludzi. Wszyscy milczeli. Chrystus Pan się narodził, alboż nie tak mówił? Wtedy drugi odzyskał mowę i odpowiedział: tak mówił. Wszak mówił także, że to się stało w mieście Dawidowym, a to jest Betlejem. Wszakże mamy znaleźć dziecię uwinione w pieluszki i położone w żłobie. Ten, który mówił pierwszy, patrzył zamyślony w ogień, po czym rzekł: jedno jest tylko miejsce w Betlejem, gdzie są żłoby. Jedno tylko. A to w jaskini w pobliżu za gospodą. Bracia, chodźmy i zobaczmy to, co się stało. Kapłani, doktorowie i uczeni w piśmie od dawna oczekują Chrystusa i oto narodził się, a Pan dał nam znak, po którym go poznamy. Chodźmy oddać mu pokłon. Jakże zostawimy trzodę? Pan strzec jej będzie. Śpieszmy się. Wszyscy wstali i opuścili zagrodę. Minęli góry i miasto i stanęli u bramy gospody, gdzie zastali stróża. Czegóż chcecie? Zapytał. Widzieliśmy dzisiaj wielkie rzeczy i usłyszeliśmy wielką nowinę. Widzieć? I myśmy widzieli, aleśmy nic nie słyszeli. I cóż słyszeliście? Chcemy iść do jaskini, aby się o wszystkim przekonać, a potem ci opowiemy. Chodź z nami i zobacz własnymi oczami. Daremna droga. Bynajmniej narodził się Mesjasz. Mesjasz? Skąd to wiecie? Chodź i patrz. Stróż roześmiał się pogardliwie. Mesjasz, powtórzył. Po czym chcecie go poznać? Urodził się dzisiejszej nocy i leży w żłobie. Tak nam oznajmiono. A jest tylko jedno miejsce w Betlejem, gdzie są żłoby. W jaskini? Tak jest. Chodź z nami. Drzwi do jaskini stały otworem. Wewnątrz błyszczał przyćmionym światłem kaganiec. Pasterze weszli śmiało do wnętrza. Pokój wam, rzekł stróż, zwracając się do Józefa. Oto przyszli ludzie, którzy szukają dzieciątka, które narodziło się tej nocy, uwinione jest w pieluszki, leży w żłobie. Promień radości przebiegł po obliczu Józefa. Zwróciwszy się ku wnętrzu jaskini, wskazał ręką i rzekł: oto, tam. I zaprowadził ich do żłobu, w którym leżało dzieciątko. Przy świetle kagańca ujrzeli niemowlę i oglądali je w niemym podziwie. Dziecię nie ruszało się i było podobne do każdego innego, nowonarodzonego dziecięcia. – To jest Chrystus! – rzekł jeden z pasterzy. – Chrystus! – powtórzyli wszyscy, padając na kolana i oddając mu cześć. Jeden z nich powtarzał z uniesieniem: – oto Pan, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. Prostaczkowie ucałowali brzeg sukni matki i z radością odeszli. Wracając przez gospodę, opowiadali wszystkim, co ich spotkało, a idąc przez miasto i całą drogę z powrotem do trzód, śpiewali hymn aniołów: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wieść o narodzeniu Chrystusa, Pana, rozeszła się po całej okolicy, a światło, które widziano, potwierdzało opowieść. Następnych dni nawiedzały ciekawe tłumy jaskinie, wielu wierzyło, ale większość naigrywała się i szydziła.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Radio Emaus. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl. Łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Każda zmiana zaczyna się od decyzji. To zdanie przypisywane Antoniemu Robinsonowi, amerykańskiemu pisarzowi i motywatorowi, jest punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Czy każdy może zmienić swoje nawyki? Czy można zrobić to w każdym wieku? Czy ta zmiana zależy tylko od mojej decyzji? Jak ona może wpłynąć na moją rodzinę? Zapraszam do kolejnego odcinka Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym 150. już odcinku Męskim Okiem. Moim gościem na Hartowie jest dziś Józef Kotwas. Z wykształcenia fizjoterapeuta, dietetyk prowadzący swoje studio treningu i rehabilitacji napraw zdrowia, w którym pomaga naprawić zdrowie facetów już od 15 lat, nie tylko zresztą facetów. Od 10 lat mąż, od 7 lat tata córeczki. Cześć Józek, dzięki, że jesteś w radiu.
2: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Na początek konkret, skoro dwóch facetów to konkret. W Polsce XXI wieku co najbardziej wykańcza facetów? Jakie są te główne grzechy, które popełniamy względem nas samych, naszego organizmu?
2: Główne grzechy to na pewno niesłuchanie własnego organizmu. Organizm wysyła nam sygnały bólowe, sygnały złego samopoczucia, przemęczenia, a my to ignorujemy. Ignorujemy, różne są motywacje ludzi, natomiast może skupmy się właśnie na tych bólach, bo może ktoś z słuchaczy odnajdzie je w sobie i w sumie sobie właśnie w tej chwili uświadomi. Są to bóle poranne, kiedy wstajemy, kiedy ta sztywność jest największa, kręgosłupa, stawów, kiedy proste czynności, które dotychczas jakby bez wysiłku nam wychodziły, teraz wymagają, no, praktycznie stają się niemożliwe, tak? Czyli wejście na czwarte piętro, zawiązanie buta bez jakiejś gimnastyki, żeby udało się to przez na przykład otyłość, tak? Są takie momenty, kiedy spotykam faceta i pytam się, dlaczego tak późno do mnie na przykład trafił. Mhm. A on mi mówi właśnie, wiesz co, zauważyłem, że muszę prosić żonę, żeby mi skarpetki założyła. Mhm. Czasami jest to przez ból kręgosłupa, który jest, no wiadomo, uniemożliwiający, a czasami jest to po prostu ogromny brzuch, który mu w tym przeszkadza.
1: No ale co powoduje, że mamy taką plagę otyłości w tej chwili u facetów i to od pewnego wieku? Ja się zawsze śmieję, że zaczęły się regularne obiady, zaczęło się bardziej siedzący tryb życia, dużo więcej pracy, mniej ruchu i nagle się okazuje, że wiesz, z tych 80 kg masz nagle 100.
2: Tak, no kluczową rzecz powiedziałeś, jest mniej ruchu. Ludzie mówią, że po 40, po 50 zwalnia im metabolizm. On sam z siebie nie zwalnia. On zwalnia, bo dajemy jakby mniej od siebie, tak? Czyli mniej wyrzucamy tej energii, mniej jej do nas wraca. Jednocześnie jemy gorzej, żyjemy w jakimś stresie, w jakiejś presji.
1: Chociaż nie zawsze gorzej, bo ja pamiętam po studiach, teraz tutaj pozdrawiam moją małżonkę, to ja dużo lepiej jem w małżeństwie niż na studiach.
2: Okej, okay, czyli po prostu zostaje ten aspekt ruchu, nie? Mniej się ruszamy, stajemy się bardziej wygodni, tak? Wraz z wiekiem większość ludzi też ma większy komfort życia, bo lepiej zarabia, tak? Więc zamiast jeździć tramwajem, iść na ten tramwaj, to jeżdżą wszędzie samochodem, tak? Więc no, tego ruchu jest zdecydowanie mniej.
1: Ruch powoduje otyłość. Powiedz, a co z używkami?
2: Używki. Używki to jest ucieczka. Ja bym tak to nazwał, nie? Używki to jest pułapka, do której wielu niestety trafia. Przez różne sytuacje życiowe. Natomiast no nie jest to nigdy rozwiązanie. Same używki niekoniecznie powodują tycie, prawda? O ile alkohol jest tuczący, bo przez nasz organizm alkohol jest traktowany jako trucizna, czyli metabolizujemy go w pierwszej kolejności. Mamy taki enzym dehydrogenaza i on się uaktywnia w momencie, kiedy ten alkohol spożywamy. I wszystko inne idzie jakby na boczny tor. Czyli wszystko, co zjemy, jest później trawione, aniżeli alkohol. Tak samo jest z lekami. Leki też są metabolizowane jak najszybciej z organizmu, bo wiemy, że w pewnej formie mają pomóc na jeden problem, ale mogą wpływać negatywnie na chociażby narządy układu pokarmowego. Więc i alkohol, i leki chcemy zawsze jak najszybciej z organizmu wyrzucić i zdrowy organizm do tego będzie dążył.
1: przez to dobrze rozumiem, że to późniejsze trawienie powoduje gdzieś, że jesteśmy bardziej otyli?
2: Tak, bo znowu zostaje ten aspekt braku ruchu, tak? Czyli jeśli my dokładamy do naszej puli energetycznej, czyli mamy ileś posiłków, dajmy na to 3 w ciągu dnia, i one dostarczają nam 2,5 tysiąca kalorii. I normalnie jakby ilość wysiłku, którą mamy w ciągu dnia, by wystarczyła, żeby to spalać, tak? Praca umysłu, praca zawodowa, obowiązki domowe, zabawa z dziećmi, trening. I jesteśmy w stanie jakby zużyć tą energię, którą dostarczyliśmy. Natomiast jak dokładamy alkohol, a jedzenia jest tyle samo, no to ten alkohol staje się nadwyżką. I wtedy możemy powiedzieć, że ta używka nas tuczy.
1: No plus to, że na przykład przy okazji piwa też mamy większe łaknienie i coś dojadamy.
2: Oczywiście, że tak. To jest kolejny aspekt.
1: No dobrze, a powiedz... Bo trochę tak zacząłem od tego cytatu. Czy to jest rzeczywiście tak, że każda zmiana zaczyna się w głowie od decyzji?
2: Myślę, że tak. Myślę, że trzeba sobie tą wajchę przestawić. Ja zawsze lubię tak troszeczkę psychologicznie podchodzić ludzi, którzy do mnie trafiają lub z którymi mam jakąkolwiek styczność właśnie sportową, zawodową. Chodzi o to, że ta zmiana musi nastąpić w twojej głowie. Jeśli jesteś mężczyzną, masz jakiś problem, zauważyłeś już te bóle, o których powiedzieliśmy, zauważyłeś to, że masz trochę więcej kilogramów niż wcześniej, przeszkadza ci to i podjąłeś tę decyzję w głowie, to już jest fajny początek. Najgorzej, jeśli to jest decyzja twoich bliskich. Nie? O ile cię to motywuje, żeby być zdrowy dla
1: bliskich. To jest
2: trochę
1: tak, jak wiesz, to rozmawiam z ludźmi, którzy są, powiedzieć tam, byli uzależnieni, że jeśli sam nie dojdziesz do tego, że to jest twój problem i uzależnienie jest twoim problemem, a będą cię wysyłać na terapię inni, nigdy nie wyjdziesz z tego na ogół.
2: Dokładnie tak. To musisz ty tego chcieć, nie? Czasami się trafiają nie tylko mężczyźni, ale i dzieci. Przychodzi mama z synem, który ma 14 lat i ja jemu zadaję pytania, na które odpowiada mama. I ja wtedy muszę tak, wiesz, kulturalnie postawić granicę, poprosić ją, żeby zrobiła sobie kawę, pokazuję jej, gdzie może to zrobić. I ja zostaję sam z tym dzieciakiem w gabinecie, bo ja chcę się od niego dowiedzieć, dlaczego on tu jest. Czy przyszedł, bo mama kazała, czy on tego chce. I dosłownie tak samo jest z dorosłymi.
1: Tylko, a powiedzmy, dzieciaki to raczej otyłe, czy raczej niektórzy niejadki?
2: Różnie. No właśnie, to jest różnie, nie? Bo czasami niektórym przeszkadza to, że są wątli i chcieliby coś z tym zrobić i mówią o tym wprost. I to się tyczy i nastolatków, i dorosłych tak samo. No i ci dorośli, którzy przychodzą bez mamy, nieraz też, wiesz, ukrywają pewne powody, dlaczego się spotkaliśmy. No i to już jest moja rola, żeby te prawdziwe powody
1: znaleźć.
2: Czyli
1: nie tylko jesteś fizjoterapeutą, dietetykiem, ale też psychologiem.
2: Tak, nie z wykształcenia, ale musiałem pewne takie aspekty psychologiczne poznać, żeby ludzi lepiej diagnozować i sprawniej im pomagać.
1: No to od razu cię zapytam, skąd u fizjoterapeuty pomysł, żeby naprawiać innych? Czy odczytujesz to jako taką trochę misję, czy po prostu drażniło cię to, że faceci są otyli?
2: Myślę, że jest to zdecydowanie misja. Widzę takie... rozmemłanie, tak bym to nazwał, wśród
1: czyli
2: mężczyzn.
1: Czyli drażniło cię też?
2: Też, oczywiście, okay. To byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że to mnie nie drażni. Drażni mnie to także w sobie samym, nie? Sam się z tym zmagam, sam z tym walczę, że nieraz jestem po prostu rozmemłany, a mógłbym coś konkretnie zrobić. I każdy facet, myślę, że jak ma odpowiedni poziom testosteronu, tak, no to jest zdecydowany, jest męski, czuje się dobrze sam ze sobą, nie? Więc... Ta misja też polega na edukacji, bo ludzie, którzy do mnie trafiają, mają szczątkowe informacje na temat zdrowia. Bardzo często żyją jakimiś mitami.
1: A poczekaj, Józek, czyli to zaczynasz od wykładu i rozmowy na temat w ogóle uświadamienia, dlaczego i co będziemy robić? Od tego się zaczyna to nasze spotkanie?
2: Tak, zdecydowanie muszę poznać tą osobę, przeprowadzić z nią wywiad, tak jak ty dzisiaj ze mną. Muszę wiedzieć, co tą osobę motywuje, jakie są właśnie prawdziwe powody tego, że się spotkaliśmy. I to jest jakby kluczowe, żeby tą osobę poznać, a dalej rozmawiamy o stylu życia, o odżywianiu, o tym sporcie. Pokazuję mu, w jakim punkcie, jeśli chodzi o ten aparat ruchu, jest w danym momencie. No i dalej jakby zbierając te dane, uświadamiam go, nad czym musimy pracować.
1: Mówimy o o tym, kto do ciebie przychodzi, a powiedz, czy ty też miałeś tak kiedyś, że stanąłeś przed lustrem i powiedziałeś się od was, czas na naprawę, czas na zmianę w moim życiu?
2: Tak, zdecydowanie, kilka razy w życiu. Pierwszym takim momentem był wypadek samochodowy, który miałem. No i ja zawsze byłem związany jakoś ze sportem, różnie, tam trenowałem sztuki walki, jakieś tam gry zespołowe.
1: Co z gier zespołowych?
2: Koszykówkę lubiłem, tak. Wiesz co, i tak naprawdę miałem ten wypadek i to było dość traumatyczne, bo jak trafiłem do szpitala, no to lekarz mi powiedział, że jak trenowałem do tej pory sport, to mogę o tym zapomnieć. I to zdanie tak utkwiło mi, wiesz, w sercu chyba i w duszy i w głowie, że ja chciałem zrobić kompletnie wszystko, żeby to się nie spełniło. Tak? Czyli facet, który mi mówi, że nie będę skakał, nie będę biegał,
1: ale
2: nie
1: to
2: będę kopał.
1: Powiedz mi tylko, co to się zadziało, że...
2: Wiesz co, miałem wypadek samochodowy. Po prostu ja też jestem pasjonatem motoryzacji, gdzieś tam brawura, przesadziłem z prędkością i...
1: I co, nogi, tak?
2: Czy... Tak, rozbiłem samochód, uszkodziłem wtedy sobie troszeczkę kręgosłup, biodra. No, nic więcej mi się nie stało. Jakbyś zobaczył zdjęcie samochodu, no to wyglądał tragicznie.
1: Dowód na istnienie Boga.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie myślę, że to jest nawet temat na osobną rozmowę. Jak takie wydarzenia zmieniają w ogóle życie, nie? Do góry nogami i zbliżają cię do Jezusa.
1: No i dobrze. I powiedziałeś nie, ja będę nadal aktywny.
2: Dokładnie tak. Szukałem pomocy u różnych fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy i cały czas miałem taki niedosyt, że nie potrafią mi pomóc. Nie? Więc zacząłem zgłębiać sam na początku z jakichś tam atlasów anatomii, internetu, aż w końcu poszedłem na studia z fizjoterapii, żeby po prostu mieć taką gruntowaną tą wiedzę, wszelkiego rodzaju szkolenia. No i można powiedzieć, że się sam zrehabilitowałem. Nie? Także jestem z tego dumny i też w tym aspekcie jestem wiarygodny.
1: No chciałem to powiedzieć, że od razu jak ktoś powie, że się nie da, mówię, jak się nie da? Patrz, stoję przed tobą,
2: dokładnie,
1: da się.
2: Dokładnie tak. Mało tego, to mi dało takiego kopa, żeby po prostu może też właśnie tych ludzi wspierać, nie? Takich zagubionych, takich, którym ktoś właśnie powiedział.
1: A opowiadasz im swoją historię?
2: Czasami tak. I czasami to super działa, nie? Niektórzy nie chcą tego słuchać, od razu to idzie wyczuć, ale są tacy ludzie, którzy z dużą empatią słuchają tego i odnajdują w sobie.
1: To jest taki booster potem dla nich, nie?
2: Tak, dokładnie.
1: Słuchaj, no dobrze, a powiedz, bo mówimy dużo o facetach, a powiedz, łatwiej się pracuje i lepsze efekty się ma z facetami czy z kobietami?
2: Parę lat temu powiedziałbym, że z kobietami. I to zdecydowanie, takie 90% to kobiety. W tej chwili nie. W tej chwili tak nie powiem. Uważam, że to zależy bardzo od osoby, od tej właśnie przestawionej wajchy w głowie, bo jeśli...
1: A to chyba jest taka też pozytywna teraz jaskółka, że jednak ci faceci też potrafią.
2: Tak, zdecydowanie. I jakby różne mamy motywacje, nie? I kobiety mają różne motywacje i faceci. Faceci często niestety muszą być wystraszeni, czyli lekarz musi powiedzieć, że pan za pół roku
1: musi
2: umrze.
1: Być jakiś konkret.
2: Tak, to wtedy on się za siebie bierze. Natomiast ta systematyczność wynika raczej z podjęcia tej pracy o dobre nawyki. Jeśli ten nawyk jest, no to niezależnie od płci ten sukces jest murowany, nie?
1: Czy remont pacjenta zaczynasz jakby od tego, co on ma na talerzu, czy bardziej czy bolą go plecy?
2: Myślę, że dla większości ludzi, tak jak, których ja spotykam, ten brak bólu, chociażby rano, brak bólu przy czynnościach, większa sprawność z dzieckiem jest dużo ważniejsza niż estetyka. Mało tego, teraz też powiedziałem estetyka. Wiele osób uważa, że otyłość to jest problem estetyczny. Niestety jest zdrowotny, tak? Bo otyłość promuje choroby, promuje chorowanie w różne strony, że tak powiem.
1: No tak
2: organizmu.
1: Zupełnie biorąc, wiesz, na logikę, a jako faceci lubimy logiką się posługiwać, no to jest obciążenie serca, prawda?
2: Serca, stawów, no ogólnie sercowo-naczyniowego układu, aparatu ruchu, to wszystko dostaje, nie? To łącznie aspekt społeczny, bo taki facet, który ma otyłość, no nie będzie tak pewny siebie, jak facet, który jest atrakcyjny i wysportowany, nie?
1: Pomijając fakt, że jeśli jest otyły jeszcze w tym wieku, gdzie chciałby poszukać jakiejś partnerki życiowej, no to też jakby sobie...
2: Strzela w kolano.
1: Mocno robi właśnie pod górkę. No właśnie, a powiedz, co jest większą taką drogą przez mękę? To odstawienie, nie wiem, no może nie, schabowego może nie, bo rozmawialiśmy trochę przed wejściem, że mamy podobne podejście do mięsa, że ono jest ważne w diecie, ale cukru i gdzieś tam, wiesz, zmuszenie się do tych treningów, czy gdy na przykład gdzieś tam siedzisz sobie na kanapie i jest ten Netflix, to co, to bardziej ten ruch, czy bardziej ta dieta jest problemem?
2: Myślę, że jedno i drugie, bo jakby źle poprowadzona dieta i źle poprowadzony ruch spowoduje bardzo szybką frustrację, przypłynie brak motywacji, że tak powiem, i te osoby się poddają. Czyli tutaj ten cukier, to ja bym w ogóle to tak rozgraniczył na to, żeby właśnie, wróćmy trochę do tej edukacji. Cukier sam w sobie nie jest jakimś największym złem świata. Natomiast patrząc z punktu opłacalności tego, co jemy, nie finansowej, ale takiej energetyczno-odżywczej, to właśnie białko i tłuszcz są dużo korzystniejsze dla naszego organizmu, aniżeli właśnie ten cukier. Bo zwróć uwagę,
1: no, że... nie na darmo mówi się o cukrze jako o pustych kaloriach, prawda?
2: No dokładnie, znaczy one dają energię, nie? No, nie da się...
1: A to jest taki zastrzyk, który za chwilę ci znika, nie?
2: Tak, szczególnie jeśli mówimy o cukrze prostym, nie? Bo też ludzie tak mówią zawsze w ogóle cukier, ale cukier też mamy w ziemniakach, w kaszy, ryżu, makaronie. I tamta postać jest dużo bardziej złożona. Organizm potrzebuje więcej czasu na zmetabolizowanie tego, więc ta energia też uwalnia się w jakichś tam odstępach czasu. Jeśli mamy do czynienia z cukierkiem, no to jego metabolizm jest gwałtowny, tak jak mówisz, jest wyrzut energii, jest ta energia natychmiast, ale za chwilę jest spadek, nie? I ta taka sinusoida jakby poziomu tego energetycznego wpływa też na nasz nastrój. Bo kiedy mamy tego cukru dużo, no to chodzimy, przytulamy ludzi, wiesz, jesteśmy zadowoleni, a jak nam spada, to denerwuje nas, wiesz, paproch na stole, nie? Potrafimy zrobić komuś jazdę o to, że nie wytarł rąk dobrze, tak? No, także to...
1: Ale dobrze, czyli co? Czyli to też trochę to podsumujmy. Ty zaczynasz naprawianie człowieka, faceta od ustawiania mu diety?
2: Tak, tylko... Ja wystrzegam się, jak mogę, słowa dieta. Teraz je wymawiam, bo żeby to był łatwiejszy przekaz dla naszych słuchaczy. Natomiast nie lubię tego słowa, nie lubię określenia, że ktoś przechodzi na dietę, bo to się nie udaje. Nie?
1: Jakby... To ty jakiego słowa używasz?
2: Styl życia.

0: to masz smartfona i na wyciągnięcie ręki za 20 minut masz jedzenie na stole, tak? To jest bardzo łatwe, to jest no po prostu powszechne. Dlatego nie zabierałbym tym ludziom tego jedzenia, tylko uczył ich, kiedy i co mogą jeść, nie?
1: Aha, czyli generalnie nie masz takiego, wiesz, uniwersalnego, że o tej godzinie to musisz zjeść i tak dalej i jest schemat, pod który tylko dajesz człowieka, czyli jednak bardziej patrzysz indywidualnie po tym wywiadzie, co na początku mówiłeś.
0: Dokładnie.
1: Kto co lubi i ustawiasz tak, żeby to, co lubi, z tych puzli wyszło zdrowo.
0: Dokładnie tak. To nawet widać, wiesz co, po takich reakcjach niewerbalnych, nie? Że jak rozmawiasz z osobą i tylko rzucisz jakiś sygnał, że warto by było to i to ograniczyć, czy na przykład cukier, czy jakieś tam fast foody, to widzisz ten strach w oczach. Widzisz
1: Ale przepraszam, nie ograniczasz fast foodu w nowym stylu życia?
0: Ograniczasz. Tylko chodzi o to, że rozmawiając z tym człowiekiem, musisz to zrobić małymi krokami. Musisz to dać mu, że tak powiem, w jakimś schemacie, który jest dopasowany do niego. Wiesz, są ludzie, którym rozpiszesz co do grama dietę, tak? Jadłospis. I on będzie tego przestrzegał. Mam przykład takiej dziewczyny, nazwijmy ją Monika, dla potrzeb tutaj audycji. Monika potrafiła do mnie zadzwonić w niedzielę o 16, przepraszając mnie, że dzwoni w niedzielę, z pytaniem, czy ona może zjeść kawałek ciasta u cioci na urodzinach. Ja mówię, nie. Ja mówię, nie możesz. On, dziękuję, pozdrawiam. Po czym napisałem jej SMS-a, oczywiście zjedz ten kawałek ciasta, bo cioci będzie przykro, tak? Robiła go dla ciebie. Także musimy żyć, musimy funkcjonować. Zobacz, są tacy ludzie, ale to jest
1: troszkę
0: garstka.
1: Troszkę od ściany do ściany.
0: Tak, to jest trochę taka garstka ludzi, którzy tam w 100%, nawet 120% przestrzegają rozpisanego planu treningowego, robią zadania domowe, które też zadajemy. I do tego to odżywianie, nie? Takie na 120%. Tylko, że pytanie, ile tak wytrzymasz, nie? Jeśli nie jesteś sportowcem zawodowym, nie jesteś osobą, która jakby zarabia.
1: No właśnie, żeby to nie był taki zryw, że wiesz, że jesteś w tym kieracie, w cudzysłowie, i po miesiącu coś się zadarzy, że wyjedziesz na jakieś wakacje all inclusive, wszystko weźmie w łeb i już potem nie wrócisz, bo psychicznie nie dajesz rady.
0: Dokładnie. Jest teraz taka tendencja, szczególnie w internecie to widzę, że ludzie tacy stawiający na samorozwój odcinają się od innych. Bo ten mnie ciągnie w dół, bo ten mnie ciągnie na imprezy. I oczywiście, jeśli czujesz, że ktoś w twoim środowisku jest toksyczny, to nie warto się z nim trzymać. Natomiast ludzie, którzy są bardzo tacy zakorzenieni w diecie i w trzymaniu tych wszystkich makroskładników, oni stają się bardzo mało społeczni i bardzo mało towarzyscy. I z biegiem czasu stają się samotni, nie? A życie to nie jest takie
1: samotne. A to może być też upierdliwe, szczególnie jak masz rodzinę.
0: No dokładnie. I wiesz, i takie dopasowywanie się, frustracja, wiesz, żony, która musi specjalnie dla księciunia gotować, bo on jeszcze, wiesz, on pracuje, on nie ma kiedy gotować, ale chce mieć super formę. No właśnie, to nie może być kosztem bliskich, nie? To trzeba wszystko wyważyć. Tak.
1: Dobrze.
0: Uważam.
1: Porozmawialiśmy sobie o diecie, o tym, że nie można też popadać w absurdy.
0: Tak.
1: Ale zrobimy teraz chwilę przerwy. Przerwa muzyczna. Utwór ty wybierałeś. The Company, zespół Fish. Wracamy potem do rozmowy. Moim gościem dzisiaj jest Józek Kotwas. Fizjoterapeuta, dietetyk, trochę też psycholog w tym wszystkim, zmieniający złe przyzwyczajenia. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie w Radiu Emaus. Słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra. My kontynuujemy naszą rozmowę o naprawianiu zdrowia z Józefem Kotwasem, z wykształcenia fizjoterapeutą i dietetykiem prowadzącym swoje studio treningu i rehabilitacji napraw zdrowia. Pomaga w tym studiu Józek od 15 lat już naprawiać zdrowie facetom. Józek to też od 10 lat mąż i tata 7-letniej córeczki. Witamy ponownie.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Mówiliśmy o tej kuchni dużo, to może ten czas na ten pot, a więc na ten ruch, o którym też nie możemy nie wspomnieć, bo to jest chyba bardzo ważny element w tym wszystkim. Powiedz, czy jest jakaś taka ilość ruchu, które realnie potrzebujemy, żeby wyglądać, żeby na przykład sprawnie funkcjonować jako mężczyzna, jako ojciec?
1: Tak, ja myślę, że nieodzownym elementem naszego życia jest ruch. Jakby człowiek został stworzony do lokomocji i trzeba to robić codziennie. Ja jestem zwolennikiem pracy codziennie i tu bym od razu chciał zaznaczyć, że musi to być wykonywane codziennie, jeśli chcesz mieć realne efekty i mieć nowy styl życia. Nie?
0: Ale przepraszam, czy ty w takim razie komuś, kto do ciebie przychodzi, rozpisujesz codzienne treningi, on codziennie u ciebie jest?
1: Tak, tylko że treningiem może być spacer. Treningiem może być poranna gimnastyka. Zaczynamy od małych kroków, czyli...
0: Czy nie gdzieś tam przerzucanie ciężarów na klasie?
1: Absolutnie. Powiem ci szczerze, że 90% ludzi takich po 40 kompletnie się nie nadaje do przerzucania ciężarów. Deficyty aparatu ruchu, które posiadają, zakresy ruchomości w stawach, słabość mięśniowa jest tak powszechna, że my zaczynamy tak naprawdę od takiej pracy nad tym, żeby oni poczuli się w swoim ciele. Wiesz, też jest różnica między facetem, który przychodzi, który na przykład miał 2 lata przerwy, ale wcześniej gdzieś ćwiczył.
0: Ta pamięć mięśniowa jeszcze
1: jest. Tak, dokładnie, to jest zupełnie co innego, ale jeśli ktoś, wiesz, ostatni raz biegał do autobusu w szkole średniej, no to umówmy się, że jest mega zastany, nie?
0: No i wtedy co, ordynujesz, to pospaceruj sobie po pół godziny dziennie, tak?
1: Nawet nie, nawet 10 minut niech to będzie. Niech to będzie 10 minut, ale samemu. Nie z psem, nie z żoną, nie z dzieckiem, nie z partnerem, partnerką, tylko właśnie samemu. Żeby to była...
0: A dlaczego taka... samemu, a nie z kimś?
1: Chodzi o budowanie takiej dyscypliny, która ma się stać twoim nawykiem.
0: Nie zależy od tego, czy ktoś może, czy nie, tak?
1: Dokładnie tak. Żeby też nie szukać wymówek, nie? Że no, żona nie chciała, więc nie poszedłem, tak? Dziecku się nie chciało, bo chciało się ze mną bawić, nie? Ty, wiesz, im człowiek jest bardziej inteligentny, tym wymówek znajduje...
0: Oczywiście.
1: Zdecydowanie więcej. Tacy ludzie bardziej prosto myślący, no to mają zawsze większe efekty, nie? Osoby o wysokiej...
0: My jesteśmy jako faceci prości w obsłudze, także...
1: Tak, dokładnie tak. Natomiast no mamy w szeregach naszego społeczeństwa bardzo inteligentnych ludzi, którzy szalenie szybko potrafią znaleźć milion wymówek na to, żeby się nie ruszać.
0: Wymówką, ale też taką wymówką, którą ja rozumiem, jest na przykład praca, tak? Bo jesteśmy jednym z najbardziej przepracowanych społeczeństw. Wiesz, no, to, że faceci na przykład, nie tylko faceci, bo kobiety też oczywiście pracują, ale to jest tak, że wiesz, nawet po 10-12 godzin potrafimy pracować w ciągu dnia. No i powiedz, jak takiemu człowiekowi potem powiedzieć, słuchaj, potrzebujesz tego ruchu jeszcze dzisiaj. Ja już nie mogę, ja już jestem wykończony, mam kompletnie dość. To co wtedy?
1: No ja obiecuję takiej osobie, że ruszając się, ona tej energii zyska więcej. Czyli jakby to, co oddajemy do jakby w eter, tą energię, to ona do nas wraca. I to jest, to powie każdy, kto jest zaangażowany jakoś w sport, że ciało z czasem domaga się coraz więcej. Dlatego ja mówię, żeby zacząć od 10 minut. Bo facet, który pracował 12 godzin, nawet ciężko fizycznie, naprawdę znajdzie 10 minut na to, żeby pójść na spacer. Wieczorem oczyścić sobie, wiesz, umysł, pomyśleć, no, ułożyć sobie
0: to
1: kolejny
0: chciałem
1: dzień.
0: Chciałem też, bo ja też nie ukrywam, że ja trochę też robię od kilku lat ładnych kroki. Tam około 400 km miesięcznie.
1: Super.
0: Ale i chciałem to powiedzieć, że jakby potwierdzić to, co ty mówisz, że to nie tylko daje taką świeżość, ale też bardzo oczyszcza głowę ze stresów. I to chyba też jest bardzo ważne. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale wydaje mi się, że w tej całej diecie to jakby odpuszczenie stresu też jest kluczowe.
1: Tak, dlatego mówię, nie mogę wziąć na przykład człowieka i rozłożyć go na czynniki pierwsze i powiedzieć, że słuchaj, ta dieta u ciebie leży, jak tego nie zmienisz, nie będziesz miał efektu. Nie, zacznijmy od tego ruchu, i twoje ciało będzie się domagało najpierw większej ilości tego ruchu, bo ci się to spodoba.
0: Złe nawyki zastępujesz dobrymi.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, nawyk to jest zawsze taki miecz obusieczny. Mhm. Jak będziesz się obżerał chipsami przy Netflixie, urośnie ci brzuch. Jak będziesz zamiast tego Netflixa szedł na 10-minutowy spacer, poczujesz się świeżo, dobrze, ułożysz sobie coś w głowie, albo w ogóle nie będziesz myślał o niczym, będziesz się zachwycał tym, że jest taki spokojny wieczór, jest ciepło albo zimno. Wiesz, po prostu tą głową gdzieś uciekniesz od tego wszystkiego, z czym walczyłeś przez cały dzień, nie? Mhm. Mało tego, w momencie, kiedy dajesz tą energię, ona do ciebie wraca, chcesz jej coraz więcej, to z czasem zaczynasz zauważać, że twoja dieta nie jest wystarczająca do tego, co ty oczekujesz od organizmu, nie? Czyli jeśli zaczynasz coraz więcej ćwiczyć, te 10 minut spaceru zamienia się w godzinę na siłowni z ciężarami, no to siłą rzeczy ty widzisz, że ta regeneracja jest zbyt mała, nie? Że brakuje ci snu, że brakuje ci dobrego odżywiania. I to się
0: że
1: staje naturalne.
0: Może warto opłacać się bardziej odstawić lampkę wina czy butelkę piwa, bo potem musisz więcej nadrobić.
1: Dokładnie tak. Jest ci szkoda tego wysiłku, który zrobiłeś, nie? Żeby go marnować, jedząc śmieci. Mhm.
0: No właśnie, gdzieś tam napomknąłeś o bardzo ważnej rzeczy. Ja trochę powiedziałem o tym stresie, ale... powiedz, dlaczego dla faceta, który gdzieś właśnie w tym stresie żyje, zdarza się, że to spanie to jest taka trochę strata czasu, bo ja w tym czasie mogę coś zrobić w pracy, bo ja w tym czasie, nawet jak już jestem w treningu, ja już mogę wtedy potrenować i szkoda mi tego czasu na sen. Powiedz, to jest takie chyba trochę też taka pułapka.
1: Jest pułapka, zdecydowanie. Tutaj to jest kolejna praca psychologiczna, dlaczego ten facet aż tyle pracuje, nie? Mhm. Że jemu nie wystarcza pracować 8 czy 10 godzin.
0: Znaczy wiesz, sytuacje są różne, bo czasami jest tak rzeczywiście, że...
1: Że ktoś potrzebuje materialnie.
0: Oczywiście. Są kredyty, jeden, trzeci, drugi, jest na przykład duża rodzina...
1: Oczywiście, że
0: są
1: tak.
0: Potrzeby finansowe i jakby no, dźwiga wtedy ten facet ten temat. Nie zawsze jest tak, że po prostu jest to pracoholizm dla pracoholizmu.
1: Oczywiście i podziwiamy takich facetów, którzy na swoich barkach te domy noszą. Natomiast wystarczy mu 10 minut, nie? Wtedy. Mhm. Takiego rozpoczęcia po prostu z nawykiem 10-minutowego spaceru.
0: No dobra, ale co z tym snem, powiedz?
1: A ten sen. Sen chcielibyśmy, żeby było go jak najwięcej, bo sen nas regeneruje. Nie trzeba na to badań. Jak człowiek jest wyspany, to ma dobry nastrój, wszystkie hormony są w normie, przestają wypadać nam włosy. Bo zobacz, właśnie wracając do tego...
0: Sen ma korelację z wypadaniem włosów?
1: Oczywiście. No, okay. Jeśli wątroba się nie regeneruje, nie mamy regeneracji jakby całego organizmu, bo wątroba jest tym organem, który no, metabolizuje toksyny, tak? Czyli odtoksycznia cały organizm wraz z nerkami, to jeśli ona nie działa prawidłowo, nie jest zregenerowana, nie jesteśmy wyspani, no to te włosy lecą na łeb, na szyję. Wiesz, moja żona akurat się zajmuje trychologią, więc tutaj też sobie dyskutujemy na różne tematy. Te wypadanie włosów, tak jak już weszliśmy w ten temat, to taką dygresję małą wrzucę, może pochodzić od nadmiaru hormonu męskiego, testosteronu, może wynikać z kolei też z niedoborów diety i snu, i także właśnie przemęczenia, nie? Czyli tak naprawdę są różne drogi jakby walki z tym, żeby...
0: No dobra, Józek, a powiedz takie, facet 30-40 lat, ile on powinien spać regularnie?
1: Między 6 a 8 godzin, nie? Bo to też może być indywidualne pytanie, co on robi w życiu. Czy on pracuje na budowie, czy klika w myszkę, nie?
0: No właśnie, to pytanie. Przy pracy intelektualnej to potrzeba jest więcej snu, czy mniej?
1: Czasami może być więcej, bo tak naprawdę nic nie zużywa tyle energii, co nasz umysł.
0: Nawet pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takimi arcymistrzami szachowymi, to mówili, że w ciągu tygodnia potrafią 4 do 4,5 kilo spalić kalorii,
1: dokładnie,
0: siedząc przy szachownicy.
1: Tak, no zwróć uwagę, że facet, który pracuje gdzieś tam na dworze, buduje drogi, buduje domy, on jest też bardziej dotleniony, nie, przez cały dzień, aniżeli osoba, która siedzi w zamkniętym biurze z klimatyzacją, w ucisku też układu nerwowego, bo siedzenie to nie jest zdrowa pozycja, umówmy się, nie? Siedzenie nas zabija, tak, jeśli chodzi o aparat ruchu, bo pewne mięśnie nam płaszczy, te z tyłu, które lubimy obserwować u płci pięknej. Wiesz, mięsień pośladkowy jest w ogóle mięśniem, który jest szalenie ważny dla naszego zdrowia, bo on amortyzuje kręgosłup. Jeśli dużo siedzimy, no to jest nieunikniony ten ból kręgosłupa, nie? Szczególnie tego dolnego odcinka.
0: No dobrze. Mówiliśmy o tym śnie. 6-8 godzin mówisz, a powiedz, a ile, dobra, inaczej, a od jakich partii na przykład zaczynasz taki trening? Mówisz, że na początku jest spacer, potem wiadomo, że chyba pewne partie trzeba zacząć wzmacniać, żeby pójść dalej.
1: Tak, i to, które wybierzemy partie, wynika z takiej pełnej diagnostyki,
0: którą przeprowadzamy. Ale mówiłeś dużo o kręgosłupie, że chyba to jest taki jakby kluczowy element.
1: To jest kluczowe, ale na ten kręgosłup działają siły od góry i od dołu, czyli jakby obserwując człowieka, jak on się porusza, jak wykonuje pewne ćwiczenia, mamy szereg testów w ogóle takich funkcjonalnych fizjoterapii, które określają pewne normy tego, jak ten organizm...
0: Też je przeprowadzasz na pacjentach?
1: Tak, no to jest klucz do tego, żeby poznać, jak ta osoba funkcjonuje, gdzie te deficyty z tego aparatu ruchu się pojawiają, bo jeśli ktoś, wiesz, w skłonie nie jest w stanie dotknąć do stóp, no to już wiemy, że ta tylna taśma od pięty po czubek głowy jest napięta na którymś segmencie, nie? I musimy te mięśnie wzmocnić, żeby one dały się rozciągnąć. Ja teraz po latach pracy widzę, że najczęstszym problemem to jest brak siły, nie? A brak siły wiąże się z tym, że funkcja danego mięśnia zanika przez nieużywanie tego mięśnia, nie? Czyli wiesz, w młodości człowiek biegał, wchodził po drzewach, pracowało całe ciało, bo musiało się dostosować do...
0: Teraz ewentualnie wchodzi po drzewach w grach komputerowych.
1: No dokładnie. I po schodach do biura Radia EMOS, tak?
0: Dokładnie. Słuchaj, no dobrze... A powiedz, a ile czasu potrzebuje taki zapuszczony 40-latek, żeby przestać sapać na schodach i zacząć przypominać faceta, który ma formę?
1: To jest też znowu bardzo indywidualne, natomiast dałbym taki przedział od 3 miesięcy do roku. Są osoby, które potrzebują roku czasu takiej pracy w uświadamianiu.
0: A to chyba też jest ważne od tego, raz, że jakby kwestia metabolizmu i tego człowieka, co zrobi, tak. Ale też chyba tej regularności w tym, co ty zadajesz.
1: No dokładnie, bo jeśli ktoś jest taki, wiesz, na 100%, czyli zaczynamy od tych małych kroków, 10 minut, 20, pół godziny jakiejś aktywności codziennie, plus chociaż raz, dwa razy znajdzie się u mnie na takiej pracy, no dużo bardziej wymagającej od jego organizmu, no to taka osoba ma dużo lepsze efekty niż taka, która przychodzi do mnie raz na 2 tygodnie. No i oczekuje cudu, nie? I to tu bym chciał też, wiesz, poruszyć temat leków, bo wiele osób...
0: Jesteśmy w ogóle takim społeczeństwem chyba lekomanów.
1: Przelekowani jesteśmy kompletnie.
0: No. Wiesz, to mnie na przykład bardzo przeraziło i to, ja już telewizję już od dawna nie oglądam, ale był taki moment, że oglądałem telewizję, że...
1: Same reklamy leków.
0: Wiesz co, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że na zwykły ból były przepisywane leki typu Tramal, gdzie ja pamiętam zawsze, jak jeszcze za młodu, że to był taki już naprawdę na ekstremalny ból po operacji.
1: Dokładnie, się nieuzależniający.
0: Zobacz, jak ta sytuacja się przesuwa w tej chwili.
1: Tak, no wiesz, ludzie szukają prostych rozwiązań. Nie jesteśmy takim społeczeństwem, myślę, że globalnie nawet, instant. Czyli wszystko ma być szybko, tu i teraz. I jeśli ja spotykam się z takim człowiekiem i mu mówię: Michał, będziemy rok pracować na to, żebyś ty nie sapał po schodach, tak? Będziemy rok pracować nad tym, żebyś zmienił swoje życie, swoje nawyki.
0: A nie da się w 2 tygodnie?
1: No nie da się, no właśnie.
0: No ale
1: nie?
0: To będzie pierwsze pytanie moje, prawda?
1: No dokładnie. I wiesz, i jakby też nie ma co się dziwić tym ludziom, no bo idziemy na skróty, nie? Zobacz, robią nowe osiedle, budują chodniki. Zamiast zaczekać, gdzie ludzie faktycznie chodzą i później zrobić te chodniki, to nie. Robią je na kwadratowo, że tak powiem, a później mają pretensje, że jest wydeptana ścieżka po trawie. No, ludzie chodzą na skróty. Chodzą na skróty zmierzając do celu, ale chodzą też na skróty, no właśnie z aktywnością fizyczną, z odżywianiem. Sięgają po leki, które są dla osób chorych, ale mają udowodnione działanie redukujące masę ciała ze względu na swoje tam substancje czynne.
0: Ale to jest też niesamowite, co ty mówisz, bo ja też chcę trochę uświadomić naszym słuchaczom, że nawet jak ktoś jest otyły, tak, powoduje to później, prędzej czy później, dołączenie leków nadciśnieniowych.
1: Dokładnie.
0: Dołączenie kolejnych leków i stajemy się gdzieś tam uwiązani do jakiejś tam dawki leków rano bądź wieczorem, a wszystko przez dietę i trening możemy spowodować, że my w ogóle tych leków nie będziemy brali.
1: No, oczywiście, że tak, wiesz, są takie schorzenia, gdzie te leki są potrzebne i nie można też demonizować tej medycyny naszej konwencjonalnej.
0: Nie, tylko chodzi mi o to, że wiesz, żeby jak się gorzej czujesz, to nie dokładaj leków, dokładnie, tylko staraj się coś zrobić, żeby ten organizm się tak źle nie czuł.
1: Tak, i to, co powiedziałeś wcześniej, że jesteśmy takim społeczeństwem, które sięga dużo po te leki, to nie jest na przykład wina lekarzy, bo ja znam lekarzy, trenuję lekarzy i oni mówią, że przychodzą pacjenci i oni oczekują recepty, nie? Mhm. Ja pamiętam, jako nastolatek poszedłem kiedyś z jakąś infekcją, wydawała mi się poważna, z reguły nie chodzę do lekarzy, radzę sobie sam, ale pamiętam jak dzisiaj, że też sam zapytałem tą panią doktor rodzinną, czy da mi jakąś receptę. A ona mnie zapytała, gdzie? Do warzywniaka? Kup sobie czosnek, cebulę, nie potrzebujesz recepty ode mnie.
0: No ale to, wiesz co, to powiem ci, że tak, mam wrażenie niestety, że z takich ze świeczką szukasz takich lekarzy, którzy...
1: To jest raz, ale z drugiej strony zobacz, jeśli oni mają taką presję, że przychodzi pani czy pan i
0: tylko wiesz,
1: on oczekuje...
0: Ta presja jest od pacjenta i od koncernów farmaceutycznych.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest temat, wiesz, w ogóle rzeka, ale...
0: To jest na inny program.
1: No, ale gdzieś tam... czasami na odczepnego po prostu temu pacjentowi zapiszą jakiś lek, bo on tego oczekuje, nie? Bo ta magiczna tabletka ma spowodować, że on będzie zdrowy, nie? On w to bardziej wierzy niż w to, że jak zmieni coś w swoim życiu, to będzie lepiej, nie? Mhm. Hindusi mieli takie przysłowie, że jeśli bierzesz leki, a źle się odżywiasz, to one nie będą działać, ale jeśli dobrze się odżywiasz, prowadzisz dobry styl życia, to tych leków nie będziesz potrzebować. Nie? I coś w tym jest. Nie mówimy też o chorobach genetycznych i innych schorzeniach, które czasami no jakby są...
0: Nie, no, umówmy się, są sytuacje takie, gdzie leki są absolutnie niezbędne i tutaj nie namawiamy do tego, żeby wszystko rzucić. Także
1: oczywiście.
0: Tylko tam, gdzie można rzeczywiście zrobić to dietą bądź treningiem, zachęcamy, żeby nie brać kolejnych leków, tylko trenować.
1: Tak, to nie jest droga na skróty, nie? To trzeba sobie jakby uświadomić, że to będzie wymagało od nas zaangażowania. Ale no właśnie mówię, tu muszą być te drobne.
0: Kiedy w tym zaangażowaniu będą takie pierwsze efekty, że powiesz, że przychodzi do ciebie taki facet, mówi, kurde, już czuję, nie? Już się lepiej czuję, już lepiej wyglądam, już mam więcej siły.
1: Wiesz co, są tacy ludzie, którzy już po drugim spotkaniu mi mówią, że oni w ogóle będą do końca życia ze mną ćwiczyć, nie? Ja mam osoby, które 12 lat ze mną ćwiczą, nie? I to wiadomo, jest jakaś zbudowana relacja, już jest... bym powiedział nawet przyjaźń. Ja często wiem o tych ludziach więcej niż ich rodziny. Natomiast wydaje mi się, albo może nawet nie wydaje mi się, a jestem pewny, że to wszystko zależy od człowieka, nie? Bo jeśli ktoś widzi i umie cieszyć się z małych rzeczy i żyje tu i teraz, to będzie bardzo szybko dostrzegał zmiany, nie? Jeśli ktoś z zasady jest... No jakby
0: szklanka do połowy pełna.
1: No dokładnie, nie?
0: Słuchaj, no zapytam cię, a są tacy ludzie, którzy nie wytrzymują tego treningu i mówią, pas, nie dam rady.
1: Tak, czasami w ogóle nie ma takiej chemii, nie? Zdarza się, że po prostu totalnie nie rezonujemy ze sobą. Ja takiej osoby na siłę nie będę wspierał, nie? Bo to musi ona chcieć, nie? To często jest tak, że nawet źle ją odbiorę od samego początku i wydaje mi się, że ta osoba chce i jest bardzo zmotywowana, a tak naprawdę robiła to dla kogoś. Robiła to dla kogoś i to stało się niewystarczalne.
0: Wracamy do punktu wyjścia, że jeśli sam tego nie chce wewnętrznie, to jest kiepsko.
1: To jest niewystarczalne. To może, wiesz, dawać motywację tylko na jakiś czas, nie?
0: Dobrze, no to zapytam ciebie jeszcze trochę indywidualnych do ciebie pytań. Przemiana twoja po tym wypadku, po tym drugim życiu, jak wpłynęła na twoje małżeństwo?
1: Na małżeństwo wpłynęła tak, że ja moją żonę poznałem po tym wypadku.
0: Okay.
1: Tak, czyli już pracując jako trener, jako fizjoterapeuta.
0: Czyli już teraz mówisz, że warto być pracować, bo się jest bardziej atrakcyjnym.
1: No tak, no wiesz, jakby jako nastolatek zawsze się czułem, przyznam szczerze, taki mało atrakcyjny, nie? W tej chwili myślę, że mam na tyle pewność siebie, że jestem w stanie rozmawiać nawet z najpiękniejszą kobietą na świecie, nie? I jakby nie będzie mnie to krępować.
0: Oczywiście najpiękniejsza dla ciebie jest twoja żona.
1: Oczywiście.
0: Żeby też jasne było.
1: Tak. Nie, bardziej chodzi mi
0: nie,
1: o to.
0: Nie, no tutaj mrugamy sobie okiem, bo państwo tego nie widzą, ale oczywiście trochę żartu też jest.
1: Tak, chodzi o to, że jakby ten sport daje ci taką pewność siebie społeczną też, nie? To jest niesamowite. Ja widzę, jak młodzi chłopacy, którzy też przychodzą do nas, mamy takie zajęcia z samoobrony, jak oni stają się pewniejsi siebie, przez to, że mają takie poczucie, że będą potrafili się obronić, nie?
0: Tak no, samo. No to dzisiaj jest ważne.
1: Tak, przesuwanie w ogóle granic, jeśli chodzi o siłownię, nie? Siłownia jest doskonałym sportem do budowania ego, bo w momencie, kiedy ty przychodzisz i nie możesz podnieść sztangielek, które mają 5 kilo, a za 2 miesiące podnosisz 12, czy 14, czy 15, no to to jest budujące, prawda?
0: Nie ma nic lepszego jak pobijanie swoich rekordów.
1: Dokładnie. Powiem ci więcej. To jest tak, że akurat siłownia jest takim sportem, który jest najłatwiejszy w tym, bo możesz to robić statycznie, nie musisz wykonywać tych ruchów eksplozywnie. Tak naprawdę wykonywane pod okiem kogoś, kto wie, jak to robić, nie jesteś w stanie sobie zrobić krzywdy, nie? Wszystkie inne dyscypliny sportowe no są okupione urazami. Wszędzie tam, gdzie masz bieg wielokierunkowy, czyli biegniesz w jedną stronę, nagle zmieniasz ten kierunek, gdzie masz skoki, gdzie masz przeskoki, gdzie masz zwarcia, to wszystko no niestety przy źle przygotowanym organizmie może skutkować kontuzjami, i to częstymi. Na siłowni kontuzje wynikają tylko ze złego planu treningowego, nie? Czyli na przykład...
0: No to znowu obalasz mity, bo to zawsze się wydawało, że ta siłownia jest trudniejsza.
1: Nie, jest absolutnie najprostszą dyscypliną sportową.
0: Na koniec zupełnie, bo fajna rozmowa, ale czas leci nieubłaganie. Ty jako ojciec, córka, 7 lat, powiedz, gdzieś wtłaczasz siłą rzeczy te swoje nawyki żywieniowe, zdrowotne, też jeśli chodzi o córkę?
1: Staram się to robić, staram się być dla niej dobrym przykładem, nie? Żeby widziała, że ten sport jest fajny, że jest frajdą przede wszystkim.
0: Co robicie razem tak sportowo?
1: Wiesz, idziemy na boisko, zacząłem nawet prowadzić zajęcia dla dzieci, żeby moja córka na nie przychodziła, bo ona tak szuka siebie, nie? Jest w takim wieku, gdzie próbowała trochę akrobatyki, jakichś tańców, jakiegoś tam biegania i nagle to stało się mało atrakcyjne. Ja mówię, dobra, no to słuchaj, to ja zaproszę inne dzieci i będziemy robili zajęcia u mnie w studiu. No to ona się na to bardzo ucieszyła. Te dzieciaki, które przychodzą, tak naprawdę ja to robię dla mojej córki, nie? Te zajęcia są zrobione dla niej, natomiast widzę, jak fajnie się rozwija i właśnie społecznie i fizycznie.
0: Tak, dietę też stosujesz taką, żeby była zdrowa?
1: Tak, no ograniczamy jej cukier.
0: Czy jest szafa słodyczy pełna?
1: Wiadomo, że są słodycze, bo dziecko dostaje, nie? Od różnych tam osób, które do nas przychodzą. Natomiast wiesz, to nie jest tak, że musisz wszystkiego zakazywać, nie? Jeśli ona zje żelka przed siłownią, tak, przed ćwiczeniami, no to ona będzie miała super dużo energii i jej wystarczy ta energia, żeby zrobić dobry trening, nie? Bo to też musimy sobie to głośno powiedzieć. Nie wszystko jest złem, jeśli wiesz, kiedy to zastosować. Nie?
0: W jakich ilościach.
1: Tak, jeśli zjesz trochę słodyczy przed treningiem, będziesz miał super trening, tak? Ale jeśli jesz je na kanapie wieczorem, będziesz gruby. No po prostu.
0: Czas minął naszej rozmowy, a szkoda, bo naprawdę wątków pełno, bardzo interesująco i chyba też Państwo też takie odczucie mają. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Na koniec tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Kiedyś mojego profesora zapytałem, jaki jest najlepszy trening. Odpowiedział mi: Józiu, zrobiony.
0: I tym akcentem do przemyślenia po tej naszej dzisiejszej rozmowie żegnam się z Państwem. Moim gościem był dziś Józef Kotwas, z wykształcenia fizjoterapeuta, dietetyk. Prowadzi swoje studio treningu i rehabilitacji już od 15 lat. Naprawia te zdrowie. Od 10 lat jest też mężem, tatą córeczki, która też angażuje, jeśli chodzi o trening i dietę. Ja też dziękuję za to spotkanie. Żegnam się. Do usłyszenia. Męskim okiem.

Zostałem wyrwany z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga. Słowo Boże jest na wieki ustanowione w niebiosach, dlatego też ustanawiam Jego panowanie na ziemi. Jaką miarą mierzę, taką i mi odmierzają. Sieję obficie i dlatego równie obficie żnę. Daję ochotnie, a mój Bóg udziela mi obficie wszelkiej łaski. Hojnie łożę na wszelką dobrą sprawę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Pozwalam, by Słowo Boże mieszkało we mnie we wszelkiej mądrości. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Myślę tylko o tym, co dobre, czyste, doskonałe, miłe i godne pochwały.

Modlitwa o przyjęcie daru zbawienia. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Twoje słowo mówi: wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, 21 werset. Proszę, aby Pan Jezus przyszedł do mojego serca i stał się Panem mojego życia. Otrzymuję życie wieczne w moim duchu i w myśl listu do Rzymian, rozdział 10, werset 9, który mówi: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Deklaruję, że jestem zbawiony. Mój duch jest narodzony na nowo. Jestem teraz dzieckiem Bożym i Chrystus mieszka

we mnie i większy jest ten, który jest we mnie, niż diabeł, który jest w świecie. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 4. Chodzę teraz w świadomości mojego nowego życia, które otrzymałem w Chrystusie. Alleluja. Niemen, znany czy nieznany?

nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział 4, 12 werset. Poważne słowa, godne uwagi. Czy kiedyś zastanawialiśmy się już głębiej nad nimi? Są to słowa żywego Boga skierowane do każdego z nas. Słowa, które w sposób bezwzględny pokazują zagubiony stan człowieka, ale jednocześnie są w stanie wypełnić serce każdego człowieka niewypowiedzianą radością. Wielu ludzi chciałoby osiągnąć wieczną szczęśliwość, ale niestety jedynie niewielu udaje się drogą, która do niej prowadzi. Gdyby człowiek mógł sam zaradzić coś w tej sprawie, nie jeden nie szczędziłby trudu i wysiłków, aby zasłużyć sobie na niebo. Tak bardzo przecież pragniemy przyczynić się do swojego wiecznego zbawienia. Niemniej jednak Bóg nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, że człowiek, który w jego oczach jest beznadziejnie umarły w swoich grzechach i upadkach, nie jest w stanie nic w tej sprawie uczynić. Jest przecież martwy. Jest tylko jedno imię, tylko jedna osoba, przez którą musimy być zbawieni. Jest nią Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży. Poza Nim nie ma zbawienia. On jeden jest naprawdę Zbawicielem i co więcej, jest gotów za darmo udzielić nam swojej pomocy. Kto nie ma Jezusa Chrystusa, podąża na wieczne zatracenie. Cała nasza sprawiedliwość, nasze cnoty, to co nazywamy tak chętnie dobrymi uczynkami, są przed Bogiem jak szata splugawiona, jak powie Izajasz w 64 rozdziale w 6 wersecie. Splamiona naszą grzeszną naturą, to znaczy skażonym źródłem, z którego pochodzą, nie są więc w stanie zakryć naszej nagości. Kto jednak zwrócił się we wierze do Pana Jezusa, wyznał przed Nim w szczerej pokucie swoje grzechy i przyjął osobiście dokonane przez Niego na krzyżu dzieło pojednania, ten jest zbawiony. Niezależnie od ogromu Jego winy, krew Chrystusa oczyściła Go od wszelkiego grzechu. Z radością może powiedzieć: bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Izajasz 61, 10. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z Wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

0: Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich. Są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
3: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
2: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
4: Wiadomości ze świata.
2: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
5: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
2: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Plato z Radiem Emaus.

0: tato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: Dziesięciu apostołów oburza się na synów Zebedeusza, choć nic nie zrobili. Tak naprawdę gniewają się za słowa matki Jakuba i Jana. Jezus broni tych dwóch przed innymi uczniami. Następnie zmienia perspektywę ich myślenia i poszerza ją. Mówi: wszyscy chcecie być wielcy? To dobrze. Naprawdę staniecie się wielcy, służąc innym. I rzeczywiście, dziś widzimy, że rangę każdego z nich wyznaczyła służba innym i służba Bożemu Słowu. Pomyśl, jak wygląda moja służba? Komu mogę bardziej dać siebie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: nothing. Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 4. Drogą od Szechem, 11 dnia po narodzeniu dzieciątka, po południu, zbliżali się mędrcy do Jerozolimy. Przeszedłszy strumień Cedron, spotykali mnóstwo ludzi, którzy stawali i ciekawie im się przypatrywali. Geograficzne położenie Judei było bardzo korzystne. Leżała bowiem na głównej drodze wiodącej przez pustynię. Także kupcy przejeżdżający tamtędy musieli się zatrzymywać w Jerozolimie, by opłacić cło od przywiezionych towarów. Ruch w Jerozolimie był zatem znaczny. Podobnie jak w Rzymie schodziły się tutaj wszelkie narodowości świata. Mimo to trzej mędrcy wzbudzali podziwienie u wszystkich. Dziecko jednej z kobiet siedzących przy drodze naprzeciw grobów królewskich, widząc jadących, złożyło rączki wołając: patrzcie, patrzcie, jakież to piękne dzwonki, jakie wielkie wielbłądy. Dzwonki były srebrne, a wielbłądy, jak wiemy, niezwykłej wielkości i białości. Poruszały się z niezwykłą powagą. Zaopatrzenie siodeł świadczyło o długiej podróży, a zarazem o bogactwie ich właścicieli. Jednak ani dzwonki, ani wielbłądy, ani ubranie, ani zachowanie się podróżnych nie było tak dziwne jak pytanie, które jadący na czele zadawał przechodniom. Nasi podróżni zatrzymali się naprzeciw grobów na wprost owej gromadki niewiast. Dobre niewiasty, rzekł Baltazar, gładząc brodę i wychylając się spod namiotu. Czy niedaleko już do Jerozolimy? Niedaleko, rzekła kobieta, za którą schroniło się dziecko. Gdyby drzewa na owej grocie były niższe, mógłbyś widzieć stąd wieże miasta. Baltazar spojrzał na Greka i Indyjczyka, a potem zapytał: gdzież mamy szukać tego, który się narodził, króla żydowskiego? Kobiety spojrzały po sobie, nie dając odpowiedzi. Czy nie słyszałyście o nim? Nie. A zatem opowiadajcie wszystkim, żeśmy widzieli jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu cześć. To rzekłszy, pojechali dalej, pytając innych równie daremnie. Koło groty Jeremiasza spotkali liczną gromadę podróżnych, którzy tak się zdziwili pytaniem i powierzchownością podróżnych, że zawrócili z drogi i pojechali wraz z nimi do miasta. Trzej podróżni tak byli zajęci swoim posłannictwem, że nie zwracali uwagi na wspaniały widok, który się im ukazał, gdy zbliżali się do miasta. Stanęli wreszcie przed bramą damasceńską. Pokój tobie, rzekł Egipcjanin czystym głosem.

Miań zdziwiony. Herodowi Cezar dał królestwo, a więc nie Herod. Innego króla żydowskiego nie ma. Na wschodzie widzieliśmy gwiazdę tego, którego szukamy, aby mu oddać cześć. Pomieszanie Rzymianina wzrosło. Idźcie dalej, odrzekł nareszcie. Idźcie dalej, nie jestem Żydem. Pytajcie o to doktorów w świątyni albo kapłana nasza, a jeszcze lepiej samego Heroda. Jeśli jest jakiś inny król żydowski, on będzie wiedział, gdzie jest. To mówiąc, przepuścił cudzoziemców, którzy minęli bramę i wjechali w wąską uliczkę. Baltazar rzekł: osiągnęliśmy cel naszego przybycia. Przed północą całe miasto będzie wiedziało o naszym posłannictwie. A teraz ruszajmy do gospody. Tego samego dnia o zachodzie słońca kilka kobiet prało bieliznę na stopniach schodów wiodących do stawu Siloam. Każda z nich klęczała, mając przed sobą duże gliniane wiadro. Siedząca na najniższym stopniu dziewczyna podawała wodę wyżej stojącym. Kiedy tak były zajęte pracą, nadeszły dwie inne kobiety, aby nabrać wody w wiadra, które z sobą przyniosły. Pokój wam, rzekła jedna z nowo przybyłych. Pracujące odpowiedziały pozdrowieniem. Noc nadchodzi, czas skończyć, rzekła jedna z nich. Jeszcześmy roboty nie skończyły, odrzekła inna. Ale czas iść na spoczynek i posłuchać ploteczek, przerwała druga. Co słychać nowego? Jak to? Czy nic nie wiecie? Nic, zgoła nic. Mówią, że się narodził Chrystus, rzekła przybyła i szybko opowiedziała, co słyszała. Praczki usiadły na wiatrach obróconych dnem do góry i słuchały, od czasu do czasu przerywając odpowiadającej wykrzyknikami. Chrystus? Co mówisz? No tak mówią. Kto? Wszyscy o tym opowiadają. Można temu wierzyć? Dziś po południu przybyło trzech podróżnych przez Cedron, drogą od Szechem, odpowiedziała tamta, chcąc pokonać wszelkie wątpliwości. Każdy z nich jechał na wielbłądzie białym jak mleko, bez żadnej odmiany i większym niż kiedykolwiek widziano w Jerozolimie. Muszą być bogaci, mówiła dalej. Bo siedzieli pod jedwabnymi namiotami przytwierdzonymi do złocistych siodeł. Wszystko zresztą, uzdy, frędzle, lśniło się od złota, a srebrne dzwonki wydawały śliczne dźwięki. Jeden z nich, jadący na przodzie, zatrzymywał się i wszędzie po drodze pytał dzieci, kobiet, przechodniów, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? Oczywiście nikt mu na to nie odpowiedział, nikt nie rozumiał, czego chcieli, więc jechali dalej, a lud zdziwiony tłumaczył sobie ich pytania w najróżnorodniejszy sposób. Szukamy, bo widzieliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przychodzimy oddać mu cześć. Nikt tego nie potrafił zrozumieć. O to samo pytali Rzymianina w bramie, a on, niemądrzejszy od prostego ludu, który spotykali po drodze, odesłał ich do Heroda. Gdzie są teraz? W gospodzie. Tłumy ludu cisną się ustawicznie, aby ich widzieć. A którzy oni są? Nikt tego nie wie. Mówią, że to Persowie, mędrcy, którzy rozmawiają z gwiazdami. Prorocy może, tacy jak niegdyś Eliasz lub Jeremiasz. O kimże oni myślą, pytając o króla żydowskiego? Oczywiście, o Chrystusie, który się narodził. Jedna z kobiet, składając robotę, roześmiała się i rzekła: dobrze, gdy go zobaczę, uwierzę. A jej sąsiadka dodała: a ja nie uwierzę, aż ujrzę, że wskrzesza umarłych. Trzecia rzekła spokojniej: dawno był obiecany, to też dość mi będzie, gdy go ujrzę uzdrawiającego trędowatych. Tak rozmawiając, siedziały kumoszki długo, aż noc i zimno zmusiły je do pójścia do domu.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Lato z Radiem Ema.

Macieja kota, fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.